0: Zioła.
1: Tak gra Super FM.
2: Super FM
1: na 97,5.

0: na wakacje. Na wakacje.
1: Ciągle zbyt posępną mój świat odsłania twarz. Wytrwam jeszcze chwilę, jeśli zechcesz mi ją dać.

0: piłkarskie Mistrzostwa Świata w Radiu Super FM. Codziennie o 11.30 i 16.30 fachowe analizy, komentarze i zapowiedzi spotkań. Nie zabraknie ciekawostek, statystyk i kącika historycznego mistrzostw. Śledź piłkarskie Mistrzostwa Świata w Radiu Super FM. Zaprasza Piotr Jarząbek.
1: Sportowych emocji życzy sponsor GAG Polmotor. Szczecin, ulica Struga 75. Tu jest twoje nowe auto.
2: Na program zaprasza restauracja Centrale na szczecińskim Starym Mieście. Najlepsze kulinarne emocje.
3: Jest 6:00. Wiadomości Super FM.
4: Śledczy biorą pod lupę kolejny wątek afery w Szpitalu Południowym. Sytuacja na kolei wraca do normy po potężnych upałach. Ziobro i Romanowski już bez statusu uchodźcy.
1: Super FM. Wiadomości.
4: Miriam Lipińska. Prokuratura zajmie się sprawą nieprawidłowości w prosektorium Warszawskiego Szpitala Południowego. Według portalu Zero miał tam kwitnąć pogrzebowy biznes, a koordynator prosektorium miał faworyzować firmę swojej wspólniczki. Prokuratura nie miała dotąd takich informacji, dlatego prosi o pomoc świadków, mówi prokurator Piotr Skiba.
5: Informacje dotyczące ewentualnych nieprawidłowości związanych z pobieraniem pieniędzy, na przykład przy wydawaniu zwłok, z niewłaściwym rozliczaniem pewnych działań, pewnych czynności, zachowaniem mogącym wskazywać na preferowanie tego czy innego zakładu pogrzebowego.
4: Informacje przyjmuje Prokuratura Rejonowa Warszawa-Ursynów. Prokuratura prowadzi też śledztwo w sprawie nieprawidłowości przy wystawianiu kart zgonu. Po potężnych zakłóceniach wywołanych falą upałów sytuacja na kolei wraca do normy. Temperatury spadły, pociągi znów zaczęły jeździć zgodnie z rozkładem, ale służby nadal są w gotowości, zapewnia Piotr Hamarnik z PKP PLK.
6: Są to 182 zespoły awaryjne, 64 pociągi sieciowe.
4: W ostatnich dniach odwoływano pociągi, były też wielogodzinne opóźnienia, a pasażerowie w części pociągów jechali w upale, bo nie działała klimatyzacja. A przez najbliższe dni, jak zapewniają kolejarze, sytuacja ma już całkowicie wrócić do normy. A po dniach rekordowych upałów w końcu przyszło ochłodzenie. Ostatnie krótkie, intensywne opady nie rozwiązały jednak problemu suszy.

0: Polski pod koniec przyszłego tygodnia.
1: Zrobimy wszystko, by uciekinierzy stanęli przed sądem, powiedział szef resortu sprawiedliwości Waldemar Żurek, odnosząc się do informacji o cofnięciu statusu uchodźcy Marcinowi Romanowskiemu i Zbigniewowi Ziobrze i jego żonie. O decyzji węgierskich władz wobec polityków PiS poinformował szef MSZ-u Radosław Sikorski. Żurek zapowiedział, że Polska zwróci się do właściwych instytucji w Stanach Zjednoczonych z pytaniem, czy osoby pozbawione ważnych dokumentów podróży mogą nadal przebywać na terytorium USA. To właśnie w Stanach Zjednoczonych przebywa obecnie Zbigniew Ziobro. W środę sąd utrzymał decyzję o nakazie aresztowania byłego ministra sprawiedliwości. I na koniec jeszcze sport. Iga Świątek w trzeciej rundzie Wimbledonu, a Kamil Majchrzak już zakończył grę w turnieju. Świątek pokonała Czeszkę Karolinę Pliszkową 6-1, 6-3, a Majchrzak przegrał w pięciu setach z Amerykaninem Zakarym Swajdą. Dzisiaj w południe Hubert Hurkacz zagra w trzeciej rundzie z Amerykaninem Tomym Polem, a jutro Iga Świątek tak z Filipinką Aleksandrą Ilą.
2: Super FM. Pogoda.
3: Moja mama powiedziałaby, że ubrałem się jak fircyk, dlatego że jest chłodno, zimno i założyłem krótkie spodnie i krótką koszulkę, to znaczy koszulkę z krótkim rękawem. A naprawdę chłodny jest ten poranek, 14 stopni, ale spokojnie jeszcze się rozkręci, cytując klasyka. Po południu dzisiaj 22 stopnie, dużo słońca w Szczecinie, jutro w sobotę tak samo, jutro naprawdę będzie pięknie, 23 stopnie i słonecznie, w niedzielę do południa, rano może troszeczkę popadać, ale również z przejaśnieniami.
4: Lato. Dzień dobry, lato. Super FM.
3: 4 minuty po godzinie 6 to jest audycja Dzień dobry, lato w Super FM. Bartek Czotowicz, ale ze mną w studiu także
5: Piotr Gerząbek, dzień dobry.
3: Co ty tutaj robisz? O 6 rano.
5: No musiałem dzisiaj wstać nieco wcześniej, no bo dzisiaj mamy specjalny program z Międzyzdrojów. 29. Festiwal Gwiazd zaczyna się właśnie dzisiaj. No i my tam będziemy razem z moimi redakcyjnymi kolegami. Jedziemy tam od 10, zaczynamy program, więc no po prostu trzeba było tu wstać nieco szybciej.
3: Oto będziemy mówić między innymi o serwisach mundialowych, ale także o tym Festiwalu Gwiazd, na który startuje ekipa Radia Super FM. Ja sprawdziłem, przypomniałem sobie, kim jest fircyk. Bo już aż nie wiedziałem. Potoczne, lekceważące określenie mężczyzny lub chłopaka, który jest lekkomyślny, nieodpowiedzialny i tak dalej, i tak dalej. No to skoro ubrałem się nieodpowiednio do pogody, to pasuje. Queen i Radio Gaga na początek naszego piątkowego spotkania, no to jest mocne uderzenie.
4: Lato. Dzień dobry, lato.

0: Dawid Kwiatkowski w Super FM. Tak jest. Dzień dobry, cześć i czołem. 14 minut po godzinie 6. Pytacie, skąd wziął się Piotr Jarząbek? On nie śpi, bo jedzie do Międzyzdrojów na 29. Festiwal Gwiazd. Właśnie tam, nad Polskim Morzem, w tej perle Pomorza Zachodniego, czyli w Międzyzdrojach. Piotrek, rozumiem, że jesteś gotowy do wyjazdu.
1: Oczywiście, już spakowany, gotowy, wszystko mam ze sobą, także tylko czekam, aż wybije ten moment, że już musimy jechać i w drogę.
0: Ale wy dzisiaj wracacie z tego Festiwalu Gwiazd, z tych Międzyzdrojów, czy zostajecie?
1: Plan jest taki, żeby wrócić, ale jak wyjdzie, zobaczymy.
0: Właśnie,
1: nie chcę nic mówić.
0: Nie wiadomo, z Międzyzdrojami to różnie bywa.
1: A dzisiaj piątek, więc to też na pewno nie pomoże.
0: Festiwal Gwiazd w ten weekend, już od dzisiaj w Międzyzdrojach. Powiedz, jakie gwiazdy przyjeżdżają do Międzyzdrojów?
1: No chociażby Olaf Lubaszenko, ale to nie jest jedyna gwiazda oczywiście, no bo będzie też chociażby Robert Janowski czy Robert Więckiewicz i z tego co widziałem również Marcin Daniec, także też na pewno będzie z humorem.
0: Więc Międzyzdroje mogą być interesującym planem na weekend. Polecamy serdecznie.

0: staramy się, jak możemy, żeby naładować was pozytywną energią, no ale chyba sam fakt, że jest piątek, powoduje, że uśmiechy pojawiają się na twarzach. 20 minut po godzinie 6. Piotr Jarząbek razem ze mną w studiu Radia Super FM już za chwilę wychodzi, no ale musimy zapowiedzieć między innymi mundialowe serwisy informacyjne. Sporo się dzieje na Mistrzostwach Świata. Będziesz o tym mówić w wiadomościach, tylko kiedy te wiadomości, mój drogi?
1: No, jak zwykle, 11.30 i 16.30 będziemy się łączyć właśnie z Międzyzdrojów, no bo wtedy będę na Festiwalu Gwiazd, także wyczekujcie takiej specjalnej letniej edycji dzisiaj serwisów mundialowych.
0: Czy jakieś wątki z Morzem Polskim, z Bałtykiem się pojawią w tych serwisach?
1: Nie wykluczam, ale też nie chcę za dużo zdradzać. Okay. Pomyślę jeszcze.
0: Okej. Okay. To dopytam, jakie masz plany na ten wyjazd do Międzyzdrojów? Czy jest ktoś, z kim bardzo chciałbyś porozmawiać spośród gwiazd?
1: Nie ukrywam, że tak, że z Marcinem Dańcem na pewno chciałbym porozmawiać, bo jeszcze gdzieś jak byłem młodszy, to bardzo lubiłem tę polską scenę kabaretową, no a Marcin Daniec, umówmy się, że zawsze tam był i jest taką trochę legendą polskiej sceny kabaretowej, także myślę, że to byłby odpowiedni kandydat.
0: Marcin Daniec, być może z Marcinem Dańcem serwis informacyjny, ten sportowy.
1: Dlaczego nie?
0: Przygotuje Piotr Jarząbek. Marcin Daniec przecież jest fanem piłki nożnej. 21, już 22 prawie minuty po godzinie 6.

0: Zbliża się godzina 6.30 i ja, Piotrek, nie chcę ciebie wyganiać, ale chyba to jest odpowiedni moment, żebyś ruszał.
1: Tak, tak, już chyba najwyższa pora na mnie.
0: Więc wy wyjeżdżacie do Międzyzdrojów, no ale moment, przecież po 8.30 zawsze wspominaliśmy występy Polaków na mundialach, mówiliśmy o tych bieżących aktualnościach do godziny 9 i co z tym?
1: No właśnie dlatego wychodzę już teraz, żebym spokojnie zdążył dojechać do Międzyzdrojów, żebyśmy mogli się połączyć.
0: Aha, czyli rozumiem, że połączymy się, ty w Międzyzdrojach, ja w Szczecinie i w ten sposób będziemy mówić o tych rzeczach piłkarskich.
1: Tak jest.
0: Tak?
1: Tak, dokładnie.
0: Słówko, dobrze. Możecie sprawdzić, Piotrka, czy dotrzymał słowa. Od 8.30 do 9.00 zawsze mówimy o Mistrzostwach Świata, a już za chwilę będziemy mówić o pogodzie, bo prognoza pogody w Super FM.
2: Gdziekolwiek nas słuchacie, na plaży, w górach czy na działce, zawsze można dołączyć do porannej wakacyjnej zabawy z Radiem Super FM. Mamy dla Was masę niespodzianek. Włączcie Radio Super FM i słuchajcie porannego programu od 7 do 10. Nie zwlekajcie, bo inni mogą być szybsi. Posłuchajcie pytania, zadzwońcie i odpowiedzcie. Poranna wakacyjna zabawa od poniedziałku do piątku. Tylko w Radiu Super FM.
3: Do zabawy zaprasza sponsor Zdrojowa Hotels.pl. Właściciel hoteli z basenami i akwaparkami w Kołobrzegu i Świnoujściu. Reklama.
2: Szczecin, szykuj się! 4 lipca otwieramy Half Price w Centrum Handlowym Ster. Światowe marki w wyjątkowych cenach czekają na Ciebie. Odzież, obuwie, akcesoria, dodatki do domu, sprzęt sportowy, akcesoria dla zwierząt, a nawet przekąski z całego świata. Wszystko, czego szukasz, w jednym miejscu. Bądź wśród pierwszych 50 klientów i zgarnij kartę podarunkową. Nie przegap otwarcia 4 lipca w Centrum Handlowym Ster. Half Price. Great Brands.
4: Tak właśnie podopieczni Fundacji Castorama dziękują pracownikom, którzy jako wolontariusze pomagali i wciąż pomagają tysiącom dzieci i dorosłym w całej Polsce poprawić warunki mieszkaniowe. Fundacja Castorama to ponad 3,5 tysiąca ochotników, którzy pomagają z potrzeby serca. Do tej pory zrealizowali ponad 400 projektów i już biorą się do pracy, by realizować kolejne. Wejdź na fundacjacastorama.pl i zobacz, jak jeszcze pomagamy.
5: Mamo! Będzie spalony?
6: Żaden kawałek nie będzie, kiedy my pieczemy karkówkę z delikatesów Centrum.
7: Polska mistrzem grilla. Do środy. Kilogram karkówki wieprzowej bez kości 14,99 z delikartą. Limit 3 kilo i jedno użycie promocji. Cena przed obniżką 21,99. A ziemniaki wczesne, złoty 49 kilo. Cena przed obniżką 3,49. Delikatesy Centrum. Polska mistrzem grilla.
3: I po reklamie. Super FM. Pogoda.
0: Wietrzny piątek i wietrzny weekend, dlatego odczuwalna temperatura będzie niższa niż ta, którą zobaczycie na termometrach. Jutro 23 stopnie, a w powietrzu poczujemy 19. Dzisiaj 23 stopnie, ale w powietrzu poczujemy 16. Po południu tylko, można powiedzieć, słonecznie. W niedzielę rano mogą pojawić się przelotne opady deszczu. Generalnie w niedzielę w ciągu dnia może popadać. Nie zabraknie też przejaśnień.
2: Lato. Dzień dobry, lato.
5: Lato.
2: Super FM.
0: Lokalne, szczecińskie tematy na 97,5, czyli w radiu Super FM. A więc te najciekawsze, najbardziej interesujące i muzyka. Muzyka także. I to z gatunku tych najlepszych, naprawdę. Waga ciężka, jeżeli chodzi o dźwięki. Dowody już teraz.
2: Lato. Dzień dobry, lato.
0: Do wody, w sensie nie, żeby wskakiwać do jeziora, tylko że teraz to udowodnię, bo z głośnika Chumbawamba.

Dzień dobry, tu Super FM, Agnes i Release Me na 97,5 oczywiście. Dobrze, że jesteśmy razem. Zaglądamy do szczecińskiej komunikacji miejskiej. Krótka lista odwołanych kursów tramwajów czy autobusów. Akurat dzisiaj chodzi o tramwaje, bo o 6.51 z Pomorzan nie wyjedzie trójka w kierunku osiedla Zawadzkiego, a o 7.47 z osiedla Zawadzkiego tramwaj nie pojedzie w kierunku osiedla Pomorzany. Delikatne mogą pojawiać się też utrudnienia na liniach numer 8 oczywiście, ale to nie będą takie problemy, które bardzo będą wam doskwierać. Przecież za chwilę przyjedzie następny tramwaj, prawda? Bardziej, więcej, dłużej o sytuacji na drogach będziemy mówić po godzinie 7:00. Wówczas pomoc drogowa w Super FM.

Kwadrans, dokładnie został do godziny 7. Dzień dobry, tu Super FM w piątek. Ja tak dopiero się zorientowałem, tak na 100%, że dzisiaj jest piątek. Dotrwałem. Jest już za chwilę weekend. To będzie nie najgorszy weekend pogodowo, ale o tym jeszcze będziemy mówić o godzinie 7 czy 7.30 w Radiu Super FM w prognozie pogody. Dobre, szokujące, ale dobre informacje z eksperymentalnego badania Głównego Urzędu Statystycznego na temat Szczecina i polskich miast, bo co się okazuje, że według GUS jednak w Szczecinie mieszka ponad 400 tysięcy osób. Naprawdę. Ta oficjalna liczba ludności z końca 2025 roku może przygnębiać, bo wyniosła 384 tysiące mieszkańców, no ale to pocieszenie przynoszą nowe dane z badania Głównego Urzędu Statystycznego, bo urząd zmierzył w nim m.in. liczbę osób przebywających w miastach wojewódzkich na podstawie tak zwanych śladów życia. No i według tych śladów życia w Szczecinie mieszka, czy żyje, nieco ponad 427 tysięcy osób, czyli przekroczyliśmy ten pułap 400 tysięcy. Dobre informacje. Ponad 400 tysięcy ludzi w Szczecinie. Ja w to wierzę, mówiąc szczerze. No i stolica zachodniopomorskiego w badaniu GUS zajmuje 7 miejsce, jeżeli chodzi o tę liczbę ludności. Jesteśmy za Warszawą, Krakowem, Wrocławiem, Łodzią, Poznaniem i Gdańskiem. No ale w rankingu w rankingu miast zielonych, o, tak się mówi, w rankingu miast zielonych, w rankingu miast pięknych, w rankingu miast, w których rzeczy dzieją się niesamowite, z pewnością jesteśmy na miejscu pierwszym. Jest 6.47, czasami trudno się wysłowić. Maroon 5 i Sugar w Super FM.

0: Radio Super FM.
1: Emocje sięgają zenitu. To ostatnie odliczanie. Ostatnie odliczanie do godziny 7. Za 5 minut będzie 7, a z głośnika znane i lubiane dźwięki. Bo Backstreet Boys, moi drodzy, robimy głośniej tak tylko jak się da. Słuchacie Radia Super FM.

0: Jest się z czego cieszyć, bo cudowna, energetyzująca muzyka o poranku w piątek rano na 97,5. To po pierwsze. Po drugie, za chwilę wiadomości o godzinie 7, to już za 2 minuty. A po wiadomościach zdradzę wam szczegóły, jak wygrać 2000 zł do Zdrojowa Hotels i wybrać się nad morze. Także bądźcie blisko radia.
1: Czy jesteście gotowi na prawdę? W wieży starego kościoła pod Szczecinem odnaleziony zostaje manuskrypt ukryty w kapsule czasu. Ten dokument okazuje się zakazanym przez kościół fragmentem legendarnej Księgi Grzechu. Czy odkrycie tajemniczego kodu skrywającego 7 grzechów głównych zmieni porządek świata? Przemysław Kowalewski, Księga Grzechu. Wakacyjna powieść w radiu Super FM do posłuchania od poniedziałku do piątku po 11. Wszystkie części znajdziecie w podcastach Super FM.
2: Reklama. Szwecja jest teraz jeszcze bliżej. Polska Baltic Ferries. Wspólna marka Unity Line, Pol Ferries i Eurafrika otwiera nową trasę promową z Gdańska do Karlshamn. Wygodnie, komfortowo i bliżej skandynawskich przygód. Bilety już od 230 zł w dwie strony. Polska Baltic Ferries. Łączymy Polskę ze Skandynawią. Sprawdź szczegóły na polska.com.
3: Renault Master. Lider w kategorii sprzedaż samochodów dostawczych w Polsce przez 7 lat z rzędu. Aerodynamiczny design zmniejszający zużycie paliwa do 7,3 litra na 100 km. Ponad 1 000 000 opcji zabudowy oraz system Open Air Link z wbudowanymi usługami Google. Renault Master. Dostępny z zyskiem do 43 tysięcy złotych netto w leasingu, niska rata. Sprawdź również leasing od 101%. Dostępny także w wersji elektrycznej i tech. Szczegóły w salonach i na Renault.pl.
4: 13 tysięcy sekund potrzebuje dobry biegacz, by ukończyć maraton. 13 tysięcy kroków to ambitny cel na każdy dzień. A 13 tysięcy miligramów kolagenu w formie płynnej zmieściliśmy w jednym wygodnym szocie Collaflex Plus 13 tysięcy, by wspierać Twoje stawy. Stosuj suplement diety Collaflex Plus 13 tysięcy z najwyższym stężeniem kolagenu w jednym szocie. Wspieraj stawy i ciesz się ruchem. Kolana, kolagen, Collaflex Plus 13 tysięcy od Oleofarm.
5: I po reklamie.
6: Jest 7. Wiadomości Super FM.
7: Upały w odwrocie, ale nie powiedziały ostatniego słowa. Węgry cofnęły Ziobrze i Romanowskiemu status uchodźcy. To ma być próba pojednania. Szef ukraińskiego MSZ-u dziś z wizytą w Warszawie.
5: Super FM. Wiadomości.
7: Miriam Lipińska. Upały już niedługo mogą wrócić do Polski. Jak wynika z prognoz, w najbliższych dniach temperatura będzie oscylować wokół 20 stopni, ale już w kolejny weekend ma być dużo cieplej, mówi Anna Gryczman z IMGW.
8: Zmiany takiej pogody będziemy się spodziewać mniej więcej z drugą dekadą lipca. Modele sugerują, że gdzieś tak 11-12 lipca to taki przełom, gdzie znów wrócimy do cyrkulacji takiej bardziej południowej z napływem tej zwrotnikowej masy powietrza.
7: Od połowy lipca najcieplej ma być w Polsce południowej i centralnej. Ziobro i Romanowski bez statusu uchodźcy. Węgry odebrały go byłym ministrom, a także żonie Zbigniewa Ziobry. Unieważniono również dokumenty ich podróży. Polskie organy mają otwartą drogę do wystąpienia do USA o ekstradycję Ziobry, mówi były wiceminister spraw zagranicznych Andrzej Szejna z Lewicy.
9: To są kolejne decyzje różnego rodzaju instytucji. Mieliśmy również decyzję sądu w sprawie tymczasowego aresztowania, które upoważniają ministra, prokuratora generalnego do wystąpienia skutecznego o ekstradycję ministra Zbigniewa Ziobry i w takiej sytuacji wydaje się, że te argumenty będą silne.
7: Wniosek o ekstradycję

0: konkretną propozycją rozwiązania tego problemu.
1: Mówi Paweł Bliźniuk z KO. Z nieoficjalnych informacji wynika, że minister Sybicha ma zaproponować, by w ukraińskim panteonie narodowym znalazł się generał Marko Bezruczko, wspólny ukraińsko-polski bohater. To nie przekonuje jednak wicemarszałka Sejmu Krzysztofa Bosaka z Konfederacji.
2: Nie ma powodu, dla którego państwo polskie miało się zgodzić na gloryfikowanie ludobójców, dlatego że szef MSZ ukraińskiego do panteonu dopisze jedną postać z ukraińskiej historii, która nie była akurat antypolska.
1: Wizyta szefa MSZ Ukrainy w Polsce zbiega się z pracami Sejmu, który dziś zajmie się prezydenckim projektem ustawy o karaniu za propagowanie banderyzmu. Polski skialpinista Andrzej Bargiel zdobył bez użycia tlenu ośmiotysięcznik Nanga Parbat, 9 co do wielkości szczyt ziemi, a potem zjechał z niego na nartach. Nanga Parbat jest jednym z najbardziej wymagających szczytów, mówi Bargiel.
3: Ten zjazd był dosyć wymagający, bo to jest prawie 3900 metrów niwelacji, więc kawał drogi, ale cieszę się bardzo, bo miałem naprawdę duży fan zjazdu na nartach.
1: Andrzej Bargiel jest pierwszym człowiekiem na świecie, który w tym stylu zdobył wszystkie 5 pakistańskich ośmiotysięczników.
4: Pięknych widoków na wakacje życzy sponsor programu. Optyk Kasia Kordus. Okulary szyte na miarę. Pocztowa 39 Szczecin. Wejście od 5 lipca. Super FM. Pogoda.
5: Ta odczuwalna temperatura w piątek, w sobotę, w niedzielę będzie zdziebko inna niż ta na termometrach, którą zobaczycie. 22 stopnie dzisiaj, podobno w Szczecinie, ale odczuwalna to tylko 16. Dlaczego? Dlatego, że wiatr w porywach do 60 km na godzinę od rana zawiewa i tak będzie do końca weekendu. Jutro także 50, jeżeli chodzi o wiatr, oczywiście w kilometrach na godzinę. 23 zobaczycie stopnie na termometrach, a odczuwalna temperatura w sobotę to 18. W nocy z soboty na niedzielę podobno ma padać i w niedzielę na termometrach 19, odczuwalna temperatura to 16, także ja bym tak się nie roznegliżał w ten weekend, ale słońce będzie, także mam nadzieję, że humory też dopiszą.
4: Pięknych widoków na wakacje życzy sponsor programu. Optyk Kasia Kordus. Okulary szyte na miarę. Pocztowa 39 Szczecin. Wejście od 5 lipca.
6: Lato. Dzień dobry, lato.
5: Super FM. 5 minut po godzinie 7. Jako że minęła godzina 7, to przed nami wielkie emocje w radiu Super FM. Wielka fiesta, można powiedzieć. Dlaczego? Dlaczego? Dlatego, że poranna zabawa radia Super FM startuje już za moment. Pierwsza wskazówka w piątek i 2000 złotych do Zdrojowa Hotels do zdobycia. No czego chcieć więcej, prawda?
6: Lato. Dzień dobry, lato.
5: Można chcieć więcej najlepszej muzyki. A pod takim hasłem, oczywiście, Aerosmith.

0: zabawy zaprasza sponsor zdrojowahotels.pl. Właściciel hoteli z basenami i akwaparkami w Kołobrzegu i Świnoujściu.
1: Posłuchaj i odgadnij. Poranna wakacyjna zabawa od poniedziałku do piątku tylko w Radiu Super FM.
2: 2000 do wydania na pobyt nad morzem. Tak, będzie można zdobyć dzisiaj na antenie Radia Super FM. Pierwsza wskazówka. O co chodzi? Wy odgadujecie szczecińskie atrakcje, miejsca, gdzie można spędzać czas w wakacje w stolicy Pomorza Zachodniego. No i oczywiście codziennie ktoś wygrywa. 2000 do wydania w Zdrojowa Hotels. Pierwsza wskazówka jest następująca, prosta. Czy prosta to może nie, ale szybka i krótka. To powiem tak. Dzisiaj mówimy o miejscu, w sensie to miejsce ma swoją siedzibę. Jest to instytucja swego rodzaju w Szczecinie i w tym miejscu jest strefa, która nosi tytuł Którędy do Afryki. Którędy do Afryki. Taka strefa jest w tym miejscu, o którym dzisiaj mowa. A co to za miejsce? Co to za atrakcja turystyczna Szczecina? 9-1-2-4-5-5. Tak, tak. Już dzwonicie. Czekam na telefony. Będą następne wskazówki. Spokojnie. Po godzinie 8 oczywiście, a po godzinie 9 rozwiązanie naszej zabawy. Wówczas powiem wam dokładnie, jaka była prawidłowa odpowiedź. 9-1-2-4-5-5. Proszę dzwonić.
1: Posłuchaj i odgadnij.
0: Do zabawy zaprasza sponsor zdrojowahotels.pl. Właściciel hoteli z basenami i akwaparkami w Kołobrzegu i Świnoujściu.

0: Na program zaprasza sponsor WAKU, stacja kontroli pojazdów Hryniewieckiego 1, dawny RIS. Szybki przegląd, fachowa obsługa i uzupełnienie płynu do spryskiwaczy gratis.
1: Pomoc drogowa w radiu Super FM.
2: Ależ mam dla was piosenkę przygotowaną już za chwilę w Super FM, ale najpierw pomoc drogowa, informacje dla kierowców. Pierwsze utrudnienia na basenie górniczym, okolice Estakady Pomorskiej, tam prace drogowców w związku z remontem torowiska. Natomiast nie trzeba się obawiać, bo te kolejki nie są długie. Dzisiaj piątek, kierowców też mniej na ulicach Szczecina niż standardowo od poniedziałku do czwartku. To jest motyw znany i lubiany. Myślę, że w piątki jest lepiej. Niedługie kolejki na Europejskiej czy na Ku Słońcu na 2-3 minuty teraz przed rondem Gierosa. Chodzi oczywiście o szczecińskie Gumieńce. Nie ma utrudnień na ulicy Bogumi, ale także dalej na południe Wilczas, Czanieckiej, Gątyny, Malczewskiego, Matejki, okolice Szczecińskiej i Filharmonii. A jeżeli chodzi o południe, to Mieszka I, rondo Hakena. Jak wygląda ta trasa? Nad morze i z nadmorza autostrada A6 w obie strony. Teraz tam utrudnień nie ma. Drogą ekspresową S3 jedziemy przez obwodnicę Goleniowa, Babigoszcz, Przybiernów, Brzozowo, Parłówko. No przecież znamy doskonale tę trasę. Wolin i tak dalej, i tak dalej. Dlaczego o tym mówię? No bo myślę, że jest spora grupa wsparcia, która już w piątek rano wybiera się nad morze, żeby tam spędzić weekend. Na przykład zespół Radia Super FM, który jedzie na 29. Festiwal Gwiazd w Międzyzdrojach. O tym będziemy mówić na antenie Super FM po godzinie 10.
0: Program zaprasza sponsor WAKU, stacja kontroli pojazdów Hryniewieckiego 1, dawny RIS. Szybki przegląd, fachowa obsługa i uzupełnienie płynu do spryskiwaczy gratis.
2: Obiecałem, że będzie niespodzianka. Bonnie M i Daddy Cool w radiu Super FM 21 po 7.

0: się urywają w Radiu Super FM. Trwa poranny konkurs, poranna zabawa. 2000 do Zdrojowa Hotels do zdobycia. Taki voucher. Trzeba odpowiedzieć na pytanie, o jaką atrakcję Szczecina chodzi. A wskazówka jest, myślę, prosta. W tym miejscu, w tej szczecińskiej instytucji jest strefa, która nosi tytuł Którędy do Afryki. O jakie miejsce chodzi? O jaką wakacyjną atrakcję? Dzwońcie 912455. Przed nami wiadomości o 7:30.
1: Gdziekolwiek nas słuchacie, na plaży, w górach czy na działce, zawsze można dołączyć do porannej wakacyjnej zabawy z Radiem Super FM. Mamy dla Was masę niespodzianek. Włączcie Radio Super FM i słuchajcie porannego programu od 7 do 10. Nie zwlekajcie, bo inni mogą być szybsi. Posłuchajcie pytania, zadzwońcie i odpowiedzcie. Poranna wakacyjna zabawa od poniedziałku do piątku. Tylko w Radiu Super FM.
2: Do zabawy zaprasza sponsor Zdrojowa Hotels.pl. Właściciel hoteli z basenami i akwaparkami w Kołobrzegu i Świnoujściu.
3: Reklama.
1: Szczecin, szykuj się! 4 lipca otwieramy Half Price w Centrum Handlowym Ster. Światowe marki w wyjątkowych cenach czekają na Ciebie. Odzież, obuwie, akcesoria, dodatki do domu, sprzęt sportowy, akcesoria dla zwierząt, a nawet przekąski z całego świata. Wszystko, czego szukasz, w jednym miejscu. Bądź wśród pierwszych 50 klientów i zgarnij kartę podarunkową. Nie przekap otwarcia 4 lipca w Centrum Handlowym Ster. Half Price. Great Brands.
4: Słyszysz? To Hossoland otwiera bramy czterech niezwykłych krain. Rollercoastery, karuzele i emocje dla całej rodziny.
5: Kup bilety na hossoland.pl i wyrusz tam, gdzie zaczyna się zabawa.
6: Hossoland. Nieziemski park rozrywki.
7: Chciałabym już zaplanować wakacje nad morzem, ale trochę się waham. A jeśli pogoda nie będzie idealna? Kto powiedział, że udany urlop zależy tylko od pogody? Wybierz hotel z basenem, spa, restauracjami i atrakcjami dla dzieci i dorosłych. Czyli nawet w deszcz nie ma nudy. Dokładnie. Sprawdź hotele Zdrojowa w Świnoujściu i Kołobrzegu.
8: Rodzinne atrakcje, relaks i nadmorski klimat przez cały rok. Nie czekaj, aż najlepsze terminy zostaną wyprzedane. Zarezerwuj pobyt już dziś. Zdrojowahotels.pl.
9: Już od piątku w Kaskadzie baw się z rodziną na najwyższym poziomie. Pokonuj mega wieżę wspinaczkową z 6 torami o różnych stopniach trudności. Wstęp wolny, sprzęt i instruktorzy czekają. Galeria Kaskada. Najlepsze wakacje w mieście.
10: Nie wyjeżdżasz na wakacje, a tu żar leje się z nieba? A może deszcz za oknem? Wpadaj do nas! W Galaxy zawsze jest pogoda na relaks. Od 26 czerwca do 18 lipca zapraszamy do strefy Chill Out. Prawdziwa piaskowa plaża, palmy, leżaki, mini golf i wielkoformatowe gry dla małych i dużych. Nieważne ile masz lat, przyjdź, odpocznij i poczuj wakacyjny klimat. Galaxy, poczuj, że nic nie musisz.
11: Czy opłaca się dbać o codziennie świeże dostawy i najlepszą jakość owoców na Waszych stołach? Opłaca się. Już dziś. Arbuz, cena przed obniżką 6,99. A teraz złoty 99 za kilogram. A polskie pomidory malinowe luzem. Cena przed obniżką 12,99. Teraz z kuponem Lidl Plus. Tylko 4,99 za kilogram. Szczegóły w aplikacji Lidl Plus.
12: Lidl. To się opłaca.
13: I po reklamie. Super FM. Wiadomości.
14: Andrzej Kutys, dzień dobry. Ciężarówka w rowie na S3, informują internauci. Do zdarzenia doszło nad ranem na nitce ze Szczecina w kierunku Gorzowa. Jeden pas ruchu cały czas jest wyłączony. Szczególną uwagę trzeba zachować około 30 km za węzłem Klucz, przy czym obecnie ruch jest tam płynny.
15: Więcej w pomocy drogowej Super FM.
14: Bezpłatna reklama swojego lokalu kosztem wzbudzania niechęci do funkcjonariuszy i pracowników skarbówki, pisze w portalu X przewodnicząca Związkowej Alternatywy w Krajowej Administracji Skarbowej Agata Jagodzińska, komentując sprawę szczecińskiej pierogarni. Zwraca uwagę, że według wywieszki codziennie przed otwarciem możliwe jest tam zamawianie zimnej garmażerki. Tymczasem kasa fiskalna miała być uruchamiana godzinę później, co według niej zupełnie zmienia historię, jak to personel sprzedał butelkę wody i dostał mandat od skarbówki. Jagodzińska ocenia, że skoro kary są niskie, to przedsiębiorcom nie tylko w Szczecinie opłaca się handlować bez kasy fiskalnej, a później, tu cytat, przedstawiają się jako pokrzywdzeni, jednocześnie korzystając z atmosfery społecznej niechęci wobec organów skarbowych. Szefowa Związkowej Alternatywy w KAS apeluje o rozwagę w ocenach, bo jej zdaniem dochodzi do wręcz piętnowania urzędników na podstawie relacji tylko jednej strony.
15: To są wiadomości w Radiu Super FM.
14: Jeszcze jedna informacja praktyczna. Przygotowania do urodzin Szczecina. Zamknięte będą przyległe ulice, parking przy Urzędzie Miasta. To w ten weekend, informują urzędnicy. To od dzisiaj, od 17 niedostępne będą miejsca dla samochodów od strony Bartłomiejki, a jutro wieczorem na Falczaka, Jana Pawła II czy na Szymanowskiego mogą wystąpić utrudnienia w ruchu.
13: Super FM Sport.
3: Michał Waszkiewicz, dzień dobry, zapraszam na informacje sportowe. Hiszpania i Portugalia zmierzą się w 1/8 finału piłkarskich Mistrzostw Świata. Hiszpania bez problemów wygrała z Austrią 3-0 po 2 golach Mikela Oyarzabala i 1 Pedro Porro. W końcu nasza gra wyglądała lepiej, mówi Lamine Yamal. Wciąż jest miejsce na poprawę, musimy dalej rozwijać naszą grę. Przede wszystkim intensywność, ale oczywiście znamy jakość, jaką dysponujemy. Wiemy, że nie boimy się żadnej drużyny, jesteśmy Hiszpanią i musimy to pokazać na boisku. I wierzymy w siebie. To było pierwsze zwycięstwo Hiszpanii w fazie pucharowej mundialu od 16 lat i finału w RPA. W historii Mistrzostw Świata zapisał się bramkarz Unai Simon, liczący wszystkie mecze w tym turnieju, a także te w Katarze. Jest niepokonany od 519 minut. Teraz Hiszpanie czeka mecze z Portugalią, która pokonała Chorwację 2-1. Przegrywała wprawdzie 0-1 po golu Iwana Perisicza, ale w 68 minucie Cristiano Ronaldo wykorzystał rzut karny, a w 4 minucie doliczonego czasu mecz rozstrzygnął Gonzalo Ramos. Dobry mecz i pewne zwycięstwo. Iga Świątek awansowała do trzeciej rundy Wimbledonu. Pokonała wczoraj Czeszkę Karolinę Pliszkową do 1-3, a spotkanie trwało tylko 69 minut. Ciężko porównać te mecze, bo to inne przeciwniczki, zupełnie inne style gry. Taylor na pewno grała o wiele bardziej podstępny tenis. A dzisiaj czułam, że grałam skuteczniej i solidniej. Nie popełniłam aż tylu niewymuszonych błędów. Wykorzystałam swoją przewagę i pewność siebie, aby utrzymać to do samego końca. W kolejnej rundzie rozstawiona z trójką Polka zmierzy się z Filipinką Aleksandrą i Alą, która wygrała z Australijką Mają Joint. Niestety z turnieju odpadł Kamil Majszak, przegrał z Amerykaninem Zakarym Swajdą 6-2, 2-6, 7-6, 4-6, 3-6. To oznacza, że w męskim singlu zobaczymy już tylko Huberta Hurkacza, który w trzeciej rundzie zmierzy się dziś z Amerykaninem Tomim Polem. Spotkanie zacznie się najwcześniej po 16. Rosjanin Aleksander Owieczkin, najlepszy strzelec w historii ligi NHL, przedłużył kontrakt z Washington Capitals. 40-letni hokeista rozegra 22 sezon w najlepszej hokejowej lidze świata. Podpisał roczny kontrakt z pensją wynoszącą $1 000 000 i premiami o wartości dodatkowych 8 milionów. Rosjanin ma na koncie rekordowe 929 bramek w NHL.
13: Pięknych widoków na wakacje życzy sponsor programu Optyk Kasia Kordus. Okulary szyte na miarę. Pocztowa 39 Szczecin. Wejście od 5 lipca. Super FM. Pogoda.
0: Będzie ciepło, chociaż wietrznie, także ta odczuwalna temperatura niższa niż to, co zobaczycie na termometrach, bo na przykład dzisiaj po południu 22 stopnie, a w powietrzu tylko 16. Porywisty wiatr, taki nawet do 60 km na godzinę. Strzeżcie się, uważajcie na czapki i kapelusze. 23 stopnie jutro, czyli w sobotę, też będzie wiać i odczuwalna temperatura w najlepszym momencie to 20 stopni w sobotę. W nocy z soboty na niedzielę będzie padać, a w niedzielę już tylko w porównaniu z innymi dniami, tylko 19 stopni.
13: Pięknych widoków na wakacje życzy sponsor programu Optyk Kasia Kordus. Okulary szyte na miarę. Pocztowa 39 Szczecin. Wejście od 5 lipca.
16: Lato. Dzień dobry, lato.
0: Jak to się tańczyło tę makarenę, bo ja już zapomniałem generalnie. To wyciągało się prawą rękę najpierw, tak, potem lewą, potem dłonie za głowę i potem na biodrach, prawda? I potem biodra i potem trzeba klaskać. Tak to było chyba. Los del Rio i makarena w Radiu Super FM. Jest słonecznie, jest pięknie, to piątek w Szczecinie. Czego chcieć więcej?

0: Tu cuerpo es pa' dar la alegría y cosas buenas. Baila tu cuerpo, alegría, Macarena. Macarena.
1: ¡Ay!
2: Na program zaprasza sponsor VAKU, stacja kontroli pojazdów, Hryniewieckiego 1, dawny RIS, szybki przegląd, fachowa obsługa i uzupełnienie płynu do spryskiwaczy gratis. Pomoc drogowa w Radiu Super FM.
3: Dzisiaj mniej kierowców na ulicach Szczecina, a więc i krótsze kolejki. Nie ma utrudnień zbyt poważnych na basenie górniczym czy w okolicach Estakady Pomorskiej. Na Prawobrzeżu też dobrze. Autostrada A6, droga ekspresowa S3, Krajowa 31, czyli ulica Floriana Krygiera, Rondo Hakena, Południowa, Gumieńce czy ścisłe centrum naszego miasta. W ciągu Alei Wojska Polskiego od węzła Głębokie do Ronda Szarych Szeregów dojedziecie raz, dwa, nawet na Gumieńca. Jest dobrze na Wszystkich Świętych albo przyzwoicie, o może w ten sposób, Wilcza z Czanieckiej, Obotrycka, Bogumińska, tam też jedziemy. Nie zatrzymujemy się również my z muzyką w Super FM.
2: Na program zaprasza sponsor VAKU, stacja kontroli pojazdów, Hryniewieckiego 1, dawny RIS, szybki przegląd, fachowa obsługa i uzupełnienie płynu do spryskiwaczy gratis.

The Weekend, oczywiście w Super FM. Weekend, tak, bo dzisiaj piątek, za 14 minut będzie godzina 8, już myślimy o weekendzie. Nieprawdopodobne, wyjątkowe wydarzenia w Szczecinie. No i chyba nie muszę wam mówić, że Pomorzany są wyjątkowym osiedlem nie tylko na mapie naszego miasta, na mapie Polski po prostu. Słynnym już zapadliskiem na Pomorzanach zajmą się naukowcy z Zachodniopomorskiego Uniwersytetu Technologicznego w Szczecinie. O co chodzi? Na zlecenie miasta przygotują ekspertyzę, która ma wyjaśnić przyczyny powstania zapadliska w Alei Powstańców Wielkopolskich. To w pobliżu Placu Szyrockiego, no bo tam zapadła się jezdnia po prostu, nagle, znikąd, nie wiadomo z jakiego powodu. No i jezdnia zapadła się tam w marcu i od tego czasu fragment tej ulicy w stronę centrum musi być wyłączony z ruchu. Jak dla mnie to jest jakaś paranormalna aktywność, jakiś paranormal activity, coś nie z tego świata, co tam się wydarzyło i co się dzieje na Pomorzanach każdego dnia. Pierwszą częścią tej zamówionej ekspertyzy ma być opinia techniczna o przyczynie i zakresie uszkodzeń. I miasto właśnie chce dowiedzieć się, co dzieje się pod jezdniami na Pomorzanach, co tak naprawdę dzieje się w podziemiach. To naprawdę może być z archiwum X.

Są rzeczy, których czasami lepiej nie wiedzieć, prawda? Co tam się dzieje na Pomorzanach. Pomorzany po prostu rozkopane, rozwalone, rozjeżdżone, zniszczone. No ale przecież zawsze się ratujemy tym, pocieszamy, że po to remontujemy, żeby było jak lepiej. A skoro weekend się zbliża, to przyda się jakaś domówka. Razem z oddziałem zamkniętym, bo już teraz party i oddział zamknięty. Za 11 minut będzie godzina 8:00.

0: to oddział zamknięty. Za 7 minut będzie godzina 8. W ten weekend raczej wietrznie w Szczecinie, ale to nie oznacza, że nie warto machnąć jakiegoś grilla. No gorzej, jak żona zaplanuje coś innego, jak zacznie dzisiaj po południu wyciągać wałki i taśmy do malowania, to wtedy wystarczy tylko powiedzieć: albo jak powie na przykład, że jedziecie do mamusi, to
1: niestety, ależ błąd!
0: Także zawczasu narzućcie wysoki pressing i pierwsi zaplanujcie weekend. Druga wskazówka. W porannej zabawie Radia Super FM już po wiadomościach o godzinie 8, czyli za kilka chwil, za kilka minut. Bartek Czetowicz, zapraszam.
2: Piłkarskie Mistrzostwa Świata w Radiu Super FM. Codziennie o 11.30 i 16.30 fachowe analizy, komentarze i zapowiedzi spotkań. Nie zabraknie ciekawostek, statystyk i kącika historycznego mistrzostw. Śledź Piłkarskie Mistrzostwa Świata w Radiu Super FM. Zaprasza Piotr Jarząbek.
3: Sportowych emocji życzy sponsor GAG Polmotor. Szczecin, ulica Struga 75. Tu jest twoje nowe auto.
4: Na program zaprasza restauracja Centrale na szczecińskim Starym Mieście. Najlepsze kulinarne emocje.
5: Reklama. Pamiętam, jak szliśmy za rękę do pierwszej klasy. Dziś matura, zaraz studia. Ciekawe, jak to teraz będzie.
6: Uniwersytet WSB Merito to świetna decyzja. Wykładowcy, praktycy, kierunki dopasowane do rynku i plan zajęć, który pozwoli łączyć studia z pracą i pasjami, to będzie dobry czas.
7: WSB Merito. Zaufało nam już ponad 600 tysięcy studentów. Zapisując się do 16 lipca, można skorzystać z promocji wczesnym. Uniwersytet WSB Merito. Wcześniej Wyższa Szkoła Bankowa.
8: Klinika TFP VitroLife w Szczecinie oferuje pełen zakres usług diagnostycznych i terapeutycznych w leczeniu niepłodności. TFP VitroLife realizuje rządowy program refundacji in vitro. Skontaktuj się z naszymi specjalistami i dowiedz się więcej. Zapraszamy do naszej placówki przy Alei Wojska Polskiego 103 w Szczecinie. TFP VitroLife w Szczecinie. Twoje zaufane miejsce w leczeniu niepłodności.
9: Wyjazd w sobotę. Spakowaliśmy wszystko.
10: Została nam już tylko apteczka.
9: A mamy coś na ból ucha? Ból ucha może błyskawicznie popsuć wakacje.
10: No tak. Ból ucha w samolocie, od klimatyzacji, od kąpieli w wodzie.
9: Koniecznie spakujmy krople do uszu Lix. Lix działa dwutorowo. Glicerol zmniejsza obrzęk, a lidokaina błyskawicznie łagodzi ból ucha. W 2 minuty.
11: A czy Lix sprawdzi się u dzieci?
9: Tak. Krople Lix można stosować już od 6 miesiąca życia.
11: No to jesteśmy gotowi na wakacje.
12: Adamet. Z pasji do rozwoju.
13: To jest wyrób medyczny. Używaj go zgodnie z instrukcją używania lub etykietą. Lix działa wspomagająco w stanach zapalnych ucha, objawiających się m.in. bólem. Informacje przed zastosowaniem w ulotce. Producent Emergo Farm SPZO SPK. Podmiot prowadzący reklamę Adamet Pharma SA.
14: Już od piątku w Kaskadzie baw się z rodziną na najwyższym poziomie. Pokonuj mega wieżę wspinaczkową z 6 torami o różnych stopniach trudności. Wstęp wolny. Sprzęt i instruktorzy czekają. Galeria Kaskada. Najlepsze wakacje w mieście.
15: Kurs na twoje wakacje. Do 31 lipca kup bilet online i skorzystaj z 10% rabatu na rejsy dostępne w systemie rezerwacji internetowej. Rabat naliczany jest automatycznie. Nie czekaj. Zaplanuj swoją podróż już dziś. Polska Baltic Ferries. Kurs na twoje wakacje. Sprawdź szczegóły na polska.com.
16: Pakujcie walizki, wakacje nad morzem już trwają. W Sea Collection by Marina Royal czekają na was komfortowe apartamenty, basen, strefa wellness i mnóstwo atrakcji dla całej rodziny. A najlepsze? W apartamentach deluxe dwójka dzieci wypoczywa gratis. Im dłuższy pobyt, tym korzystniejsza cena. Nie czekajcie, zarezerwujcie swoje rodzinne wakacje już teraz.
17: O, krążę już 20 minut. No, chyba nigdy nie znajdę tu miejsca.
18: Serio? Daj spokój. W centrum miasta to strata czasu.
17: No właśnie, widzę.
18: Zaparkuj w Galaxy. To najtańszy parking w centrum Szczecina. I wszędzie masz stamtąd blisko.
17: Serio? To czemu ja się tu męczę?
18: No właśnie, parkuj w Galaxy i masz problem z głowy. Nie marnuj czasu na szukanie parkingu w centrum Szczecina. W Galaxy parkowanie wychodzi najtaniej. Zapraszamy.
19: Galaxy. Lidlowa rewolucja cenowa trwa. W Lidlu każdego dnia zrobisz tanie zakupy także bez promocji. Sprawdź nasze nowe ceny produktów oznaczonych rombem z hasłem Twoje niskie ceny na etykietach cenowych. Na przykład sok 100% pomarańcza Solevita w nowej cenie regularnej 3,99. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką 4,79. Lista produktów dostępna na www.lidl.pl/bez promocji w strefie kas i u asystenta kas samoobsługowych. Więcej szczegółów na stronie internetowej.
20: Lidl, to się opłaca.
21: Do nas pracowników Agaty napisała pani Zofia, że dziękuję za szafę Adbox, którą udało jej się idealnie wpasować do trudnej wnęki oraz bardzo funkcjonalnie skonfigurować jej wnętrze.
22: Dodała, że mąż powiedział, że sam by tego lepiej nie zrobił.
23: A i podpisała Zofia, żona stolarza.
24: A teraz w Agacie promocja na wszystkie produkty. Nawet 40 rat 0% albo wow! 100 zł na następne zakupy za każde wydane 1000 zł. Zyskaj do 2000 zł. Tylko do 18 lipca. Szczegóły na agatameble.pl.
25: Przytulne domy biorą się stąd. Agata.
26: I po reklamie.
27: Tak gra super.

0: Więcej muzyki na lato.
1: Super FM.
2: Super FM. Jest ósma. Wiadomości Super FM.
3: CKE opublikuje niebawem wyniki egzaminu ósmoklasisty. Prokuratura bierze się za kolejny wątek afery w Szpitalu Południowym. Cud w Wenezueli. Po 8 dniach od trzęsienia ziemi spod gruzów wydobyto żywego człowieka.
1: Super FM. Wiadomości.
3: Miriam Lipińska. Za pół godziny wszystko będzie jasne. Ósmoklasiści poznają dziś wyniki swoich egzaminów kończących szkołę podstawową. Centralna Komisja Egzaminacyjna opublikuje je online w ogólnopolskim systemie informatycznym. Przystąpienie do egzaminu ósmoklasisty jest obowiązkowe, a jego wynik wpływa na przyjęcie ucznia do wybranej przez niego szkoły ponadpodstawowej. Śledczy biorą pod lupę kolejny wątek afery w Szpitalu Południowym w Warszawie. Tym razem chodzi o tamtejsze prosektorium, którego koordynator miał m.in. faworyzować zakład pogrzebowy swojej wspólniczki. Do tej pory prokuratura nie miała zgłoszeń w sprawie podobnych nieprawidłowości, dlatego teraz szuka świadków, mówi prokurator Piotr Skiba.
4: Apelujemy do wszystkich, którzy posiadają jakiekolwiek informacje dotyczące ewentualnych nieprawidłowości związanych z pobieraniem pieniędzy, z niewłaściwym, na przykład przy wydawaniu zwłok, z niewłaściwym rozliczaniem pewnych działań, pewnych czynności, zachowaniem mogącym wskazywać na preferowanie tego czy innego zakładu pogrzebowego.
3: Zgłoszenia przyjmuje prokuratura rejonowa Warszawa-Ursynów. Szpital zwolnił już koordynatora prosektorium ze skutkiem natychmiastowym. Woda to żywioł. Chwila nieuwagi może zakończyć się tragedią, przypomina policja i apeluje o ostrożność podczas odpoczynku nad wodą. A tylko wczoraj utonęły 4 osoby. Od początku czerwca już 70. Agrest, maliny czy polska specjalność porzeczki w tym roku będą na wagę złota. Wszystko przez ostatnie upały. Plantatorzy zamiast do zbioru szykują się do zaorania zniszczonych upraw.
5: Tak upalonych owoców to ja osobiście jeszcze nie widziałem.
6: To 100% pójdzie w glebę.
3: Mówią ogrodnicy z porzeczkowego Zagłębia w Klementowicach na Lubelszczyźnie. Minister rolnictwa Stefan Krajewski zapewnia, że jest szansa na odszkodowania i wkrótce zaczną działać komisje oceniające rozmiar strat.
7: Będę w najbliższych dniach rozmawiał z wojewodami, żeby te komisje powołać i wspierać sadowników, którzy są w trudnej sytuacji dziś.
3: Związek Sadowników szacuje, że w wielu gospodarstwach plony zostały zniszczone w 100%. Zagranica. Ponad tydzień od katastrofalnego trzęsienia ziemi w Wenezueli ratownicy wyciągnęli spod gruzów żywego mężczyznę. 40-latek pracował jako nocny dozorca. Podczas trzęsienia schronił się w swojej budce strażniczej. Choć budynek nad nim runął, budka wytrzymała i ochroniła mężczyznę. I na koniec o tym, dlaczego z wiekiem przybywa tłuszczu na brzuchu. Już wiadomo, jak wynika z badania opublikowanego w czasopiśmie Science, stoi za tym szczególny typ komórek macierzystych, który może napędzać tworzenie nowych komórek tłuszczowych, zwłaszcza w okolicy brzucha. Poszerzający się z wiekiem obwód w talii to nie tylko problem estetyczny, ale też zdrowotny, bo nadmiar tkanki tłuszczowej w tej okolicy wiąże się m.in. z cukrzycą typu drugiego i chorobami serca. Odkrycie może pomóc w opracowaniu nowych metod zapobiegania otyłości brzusznej i związanym z nią schorzeniom.

0: 39 Szczecin. Wejście od 5 lipca.
1: Lato. Dzień dobry, lato.
2: Lato. Lato.
1: Super.
3: 4 minuty po godzinie 8 słuchacie szczecińskiego radia Super FM. Druga wskazówka w porannej naszej zabawie w piątek. Za moment oczywiście to będzie kolejna szansa, żeby zdobyć 2000 zł i pojechać nad morze. Naprawdę i tam spędzić sobie owocny czas razem z radiem Super FM i Zdrojowa Hotels. Także bądźcie blisko, nie odchodźcie, nie regulujcie odbiorników.
1: Lato. Dzień dobry, lato.
2: Lato.

0: do zabawy zaprasza sponsor zdrojowahotels.pl. Właściciel hoteli z basenami i akwaparkami w Kołobrzegu i Świnoujściu.
1: Posłuchaj i odgadnij. Poranna wakacyjna zabawa od poniedziałku do piątku tylko w Radiu Super FM.
2: To dobrze, że do wygrania w tym tygodniu w Radiu Super FM są wyjazdy nad morze do Zdrojowa Hotels, bo w Zdrojowa Hotels w tej sieci są przecież spa, są baseny, jest woda, a z wodą związana jest poranna zabawa w piątek w Radiu Super FM, bo odgadujecie, o jakie szczecińskie atrakcje chodzi. Wakacyjne atrakcje i nie tylko wakacyjne zresztą. Pierwsza podpowiedź po godzinie 7 była następująca. Mówiłem, że w tym miejscu jest strefa, która nazywa się Którędy do Afryki. Dodam, że z tego miejsca jest piękny widok na wały Chrobrego. 9124455, 9124455. Dzwońcie i powiedzcie, o jakie miejsce w Szczecinie chodzi, a za poprawne odpowiedzi, czy poprawne odpowiedzi mają szansę, żeby wygrać, zdobyć 2000 zł do Zdrojowa Hotels. Warto dzwonić, warto brać udział w naszej zabawie z wielu powodów. Jest ich przynajmniej kilka. Oczywiście przede wszystkim pobyt nad naszym morzem.
1: Posłuchaj i odgadnij.
0: Do zabawy zaprasza sponsor zdrojowahotels.pl. Właściciel hoteli z basenami i akwaparkami w Kołobrzegu i Świnoujściu.
2: Ale nie tylko, bo moi drodzy, każdy telefon przez całe wakacje, każdy telefon, każde zgłoszenie, każda odpowiedź, nawet niepoprawna, zwiększa wasze szanse 31 sierpnia, wówczas finałów porannej zabawy w Super FM. I wówczas 31 sierpnia, ha, wiecie co będzie do wygrania? Będzie do wygrania rejs w obie strony z Unity Line do Szwecji. Naprawdę, taka nagroda będzie 31 sierpnia. Wystarczy często dzwonić przez wakacje, a wasze szanse na jej zdobycie się zwiększą. Dolce Vita, dzień dobry.

Odkąd ciebie poznałem, wszystko pachnie jak lato. Na śmiesznej stronie w telefonie sprawdzam znaki zodiaku i zastanawiam się w głowie, czy bym potrafił być tatą. Czuję się z tobą w tramwaju, jakbym był w lamo bez dachu. Nigdy nie miałem tak. I chociaż chłop

0: Pomoc drogowa w Radiu Super FM.
1: Oczywiście, że nie ma, bo jest piątek i jest dobrze, naprawdę przyzwoicie na ulicach Szczecina. Nie ma długich kolejek. Od Prawobrzeża przez trasę do centrum i w ścisłym centrum naszego miasta także. Węzeł Głębokie, Bogumińska czy Szczanieckiej, Obotrycka. Nie ma tam utrudnień, po prostu jedziemy. Tak samo na Mieszka Pierwszego czy na szczecińskich Gumieńcach. A na zegarach 20 minut po godzinie 8.

0: bardzo lubię tę godzinę 8.30, która już za chwilę, bo wiadomości w Super FM, bo informacje sportowe, a przecież Piotr Jarząbek za chwilę i razem z Piotrkiem będziemy wspominać mecze Polski na Mistrzostwach Świata, ale mecze wyjątkowe. Szczegóły za chwilę.
1: Gdziekolwiek nas słuchacie, na plaży, w górach czy na działce, zawsze można dołączyć do porannej wakacyjnej zabawy z Radiem Super FM. Mamy dla Was masę niespodzianek. Włączcie Radio Super FM i słuchajcie porannego programu od 7 do 10. Nie zwlekajcie, bo inni mogą być szybsi. Posłuchajcie pytania, zadzwońcie i odpowiedzcie. Poranna wakacyjna zabawa od poniedziałku do piątku, tylko w Radiu Super FM.
2: Do zabawy zaprasza sponsor Zdrojowa Hotels.pl, właściciel hoteli z basenami i akwaparkami w Kołobrzegu i Świnoujściu.
3: Reklama.
4: Słyszysz? To Hossoland otwiera bramy czterech niezwykłych krain. Rollercoastery, karuzele i emocje dla całej rodziny.
5: Kup bilety na hossoland.pl i wyrusz tam, gdzie zaczyna się zabawa. Hossoland. Nieziemski park rozrywki.
6: Klinika TFP VitroLife w Szczecinie oferuje pełen zakres usług diagnostycznych i terapeutycznych w leczeniu niepłodności. TFP VitroLife realizuje rządowy program refundacji in vitro. Skontaktuj się z naszymi specjalistami i dowiedz się więcej. Zapraszamy do naszej placówki przy Alei Wojska Polskiego 103 w Szczecinie. TFP VitroLife w Szczecinie. Twoje zaufane miejsce w leczeniu niepłodności.
7: Szwecja jest teraz jeszcze bliżej. Polska Baltic Ferries. Wspólna marka Unity Line, Pol Ferries i Eurafrika otwiera nową trasę promową z Gdańska do Karlsham. Wygodnie, komfortowo i bliżej skandynawskich przygód. Bilety już od 230 zł w dwie strony. Polska Baltic Ferries. Łączymy Polskę ze Skandynawią. Sprawdź szczegóły na polska.com.
8: Już od piątku w Kaskadzie baw się z rodziną na najwyższym poziomie. Pokonuj mega wieżę wspinaczkową z 6 torami o różnych stopniach trudności. Wstęp wolny, sprzęt i instruktorzy czekają. Galeria Kaskada. Najlepsze wakacje w mieście.
9: 13 tysięcy sekund potrzebuje dobry biegacz, by ukończyć maraton. 13 tysięcy kroków to ambitny cel na każdy dzień. A 13 tysięcy miligramów kolagenu w formie płynnej zmieściliśmy w jednym wygodnym szocie. Collaflex plus 13 tysięcy, by wspierać Twoje stawy. Stosuj suplement diety Collaflex plus 13 tysięcy z najwyższym stężeniem kolagenu w jednym szocie. Wspieraj stawy i ciesz się ruchem. Kolana, kolagen, Collaflex plus 13 tysięcy od Oleofarm.
10: I po reklamie. Super FM. Wiadomości.
11: Przed mikrofonem Andrzej Kutys. Dlaczego zapadła się jezdnia w Alei Powstańców Wielkopolskich? To będą ustalać eksperci z Zachodniopomorskiego Uniwersytetu Technologicznego. Jak informuje miasto, za niespełna 185 tysięcy złotych powstanie ekspertyza, której wyniki mamy poznać w całości po 3 miesiącach. Mowa o zapadlisku w rejonie inwestycji Ornament. Jezdnię trzeba było wyłączyć z ruchu. A jak podkreśla rzecznik tramwajów szczecińskich, czyli inwestora torowej rewolucji, ustalenie, kto odpowiada, jest trudne, bo wykonawca robót torowych akurat na tym odcinku prac nie wykonywał. W sąsiedztwie studnia zwiku, która być może ma związek z zapadliskiem, ale powodem mogły być też głębokie wykopy pod Wieżowiec.
1: Wiadomości Super FM możesz komentować na naszym Facebooku.
11: Korupcja, niedopełnienie obowiązków i płatna protekcja. Akt oskarżenia przeciwko urzędnikom Zachodniopomorskiego Urzędu Marszałkowskiego, informuje prokuratura regionalna w Szczecinie. Finansowe szkody wyceniono na ponad 2 700 000 złotych podczas realizacji dwóch projektów dofinansowanych ze środków unijnych. Akt oskarżenia dotyczy dyrektora Wydziału Współpracy Terytorialnej Turystyki, urzędników różnych wydziałów Urzędu Marszałkowskiego, przedsiębiorców i jednocześnie prezesów lokalnych stowarzyszeń oraz osoby zatrudnione przy realizacji projektów. Urzędnicy mieli dostawać bezpłatne noce w hotelach. Osoby z rodziny dyrektora zatrudniono przy projektach. Dochodziło też między innymi do sytuacji, gdy, jak informuje prokuratura regionalna w Szczecinie, urzędnik usunął dokumentację fotograficzną, z której wynikało, że zadanie nie zostało zrealizowane zgodnie z umową.
1: Słuchasz wiadomości w Radiu Super FM.
11: Doświadczona siatkarka od lat grająca w Tauron Lidze, Lotto Chemik Police, informuje o podpisaniu umowy ze środkową Dominiką Witkowską. Poprzednio przez 3 sezony zawodniczka grała w drużynie z Bydgoszczy. W komunikacie prasowym klubu podkreśla, że w jej ocenie jest w dobrym miejscu, zapowiada się fajna paczka zawodniczek. To kolejna zakontraktowana zawodniczka, wciąż już nie jest znane jednak nazwisko nowego trenera Lotto Chemika Police. Za to znane są już kolejne rozstrzygnięcia na piłkarskim mundialu. Więcej sportu w Radiu Super FM już teraz.
10: Super FM Sport.
3: Michał Waszkiewicz, zapraszam na informacje sportowe. Hiszpania, Portugalia i Szwajcaria to kolejne zespoły, które awansowały do 1/8 finału Mundialu. Najwięcej działo się w meczu Portugalii z Chorwacją. Rozstrzygnął go Gonçalo Ramos w 94 minucie, strzelając na 2-1. Chorwaci, którzy prowadzili 1-0, mieli mnóstwo pretensji do sędziego, który najpierw podyktował dla rywali rzut karny, a w 12 minucie doliczonego czasu gry nie uznał im gola. To był bardzo trudny mecz, mówi selekcjoner Portugalczyków Roberto Martinez. Mój zespół ma w sobie ogromną siłę. Ona wynika z jedności drużyny, zaangażowania zawodników i z faktu, że reprezentują Portugalię. To kwestia fundamentalna. Czego potrzebujemy w tym meczu? Siłę już mamy, przygotowanie również. Po prostu musimy uwierzyć, mieć odwagę, a to może przyjść tylko wraz z sukcesem i wygraniem tego meczu. Te poprzednie w grupie nie mają teraz żadnego znaczenia.
12: Są problemy z parą uwiadomienia.
3: Portugalia o ćwierćfinał zagra z Hiszpanią, która w końcu zagrała jak na faworyta przystało i pewnie pokonała Austrię 3-0, mówi selekcjoner Luis de la Fuente. Mam dziś mnóstwo powodów do radości. Najważniejszym oczywiście jest zwycięstwo, które było kluczowe. Postawa drużyny była rewelacyjna. Jesteśmy szczęśliwi z powodu wszystkiego, co wydarzyło się w tym meczu. Z tego, jak został poprowadzony, jak go rozstrzygnęliśmy, z samej atmosfery i gry zespołu. Jesteśmy w świetnej formie. W meczu, który zakończył się rano, Szwajcaria wygrała z Algierią 2-0. W 1/8 finału Helweci zagrają z lepszym z pary Kolumbia-Gana. Ten mecz zakończy rywalizację w 1/16 finału. Wcześniej Australia zagra z Egiptem, a Argentyna z Republiką Zielonego Przylądka. Rekordowy transfer w Premier League grający na Mundialu. W reprezentacji trzech lwów Elliot Anderson został najdroższym Anglikiem w historii ligi. Manchester City zapłacił za pomocnika Nottingham Forest około 150 milionów euro. Głęboko do kieszeni sięgnął także Tottenham. Za Mateusa Fernandesza z West Hamu zapłacił około 100 milionów euro. Już tylko Iga Świątek i Hubert Hurkacz będą bronić polskich barw w singlu na Wimbledonie. Kamil Majszak odpadł wczoraj po zaciętym 5-setowym boju z Amerykaninem Zakarym Swajdą. Dobrze zagrała za to Iga Świątek, wygrała z Czeszką Karoliną Pliszkową 6-1, 6-3. Jutro w trzeciej rundzie rozstawa na trójką Polka zagra z Filipinką Aleksandrą Jalą, a dziś o południu Hurkacz zmierzy się z Amerykaninem Tomim Polem.
2: Pięknych widoków na wakacje życzy sponsor programu Optyk Kasia Kordus. Okulary szyte na miarę. Pocztowa 39 Szczecin. Wejście od 5 lipca.
10: Super FM. Pogoda.
0: 16-17 stopni. Odczuwalna temperatura teraz to 11, a więc słońce można powiedzieć, że troszeczkę zdradzieckie. Momentami wietrznie. Dzisiaj, jutro i pojutrze w porywach do 60 km na godzinę. Dzisiaj po południu 22 stopnie i odczuwalna temperatura maksymalnie w piątek to 16, a jutro 23. No i w powietrzu poczujemy 20 stopni. I też słonecznie, padać będzie w nocy z soboty na niedzielę.
2: Pięknych widoków na wakacje życzy sponsor programu Optyk Kasia Kordus. Okulary szyte na miarę. Pocztowa 39 Szczecin. Wejście od 5 lipca.
13: Lato. Dzień dobry, lato.
0: To były wiadomości radia Super FM, a zawsze po 8.30 mówimy o mundialach. Piotr Jarząbek dzisiaj nie w studiu radia Super FM, tylko powinien być na łączach satelitarnych, gdzieś tam w Międzyzdrojach. Halo, halo, Piotrek, dzień dobry, czy mnie słyszysz?
14: Halo, halo, halo, jak się słyszymy? Halo, halo?
0: Tak, powinno być dobrze, więc będziemy mówić o Polakach, ale wyjaśnij nam w kontekście Polski o czym i Mistrzostw Świata.
14: Dzisiaj będziemy wspominać nasze spotkania z Argentyną. No bo dzisiaj wieczorem, tak naprawdę w sumie w nocy, Argentyńczycy zagrają swój mecz w 1/16 finału, także nieprzypadkowo taki wybór. No i będziemy wspominać te zwycięskie, ale też te przegrane spotkania właśnie z obecnymi mistrzami świata.

0: Argentyno, Argentyno, co ty robisz?
1: Będzie okazja dla Argentyny. Popatrzmy, czy to będzie dwa. Di Maria, Di Maria. Argentyno, Argentyno, co ty robisz?
0: Cytując klasyka, czyli Dariusza Szpakowskiego z finału Francja-Argentyna, bo dzisiaj Argentyńczycy grają o północy z Republiką Zielonego Przylądka na tym mundialu, który teraz trwa. Ale w historii mundiali graliśmy z Argentyną, z drużyną z Ameryki Południowej trzykrotnie. No i Piotr Jarząbek wpadł na taki pomysł, żebyśmy wspomnieli te mecze biało-czerwonych z Argentyńczykami. Dobry pomysł, muszę tobie powiedzieć.
2: A dziękuję uprzejmie, bardzo dziękuję.
0: Trzy razy graliśmy. To powiedz, kiedy pierwszy raz?
2: No pierwszy raz to był tak naprawdę drugi mecz dla Polaków w historii w ogóle występów na mundialu, no bo zaczęliśmy od tego występu w 38, wtedy przegraliśmy z Brazylią po takim dosyć emocjonującym meczu, jego też niedawno wspominaliśmy, no i jedziemy potem na mistrzostwa dopiero w 74 i na mecz otwarcia. Gramy z Argentyną i co ciekawe, udało nam się to starcie wygrać. 3-2 po dwóch bramkach Grzegorza Laty i jednym golu Andrzeja Szarmacha.
0: Tak jest, Lato zostaje królem strzelców całego mundialu. Andrzej Szarmach też wysoko bardzo, bo jeden z najlepszych zawodników tego turnieju. Polska zdobywa brązowy medal. No i jeszcze w pierwszym meczu turnieju wygrywamy z legendarną Argentyną. No to czego chcieć więcej? 3-2 w takim meczu z Argentyną. Rewelacyjny wynik. Ale to nie jedyne nasze spotkanie z drużyną Maradony czy Mario Kempesa.
2: No właśnie dobrze, że o Mario Kempesie wspominasz, no bo 4 lata później kolejny mecz z Argentyną, zresztą na mundialu w Argentynie. No i jak w 74 Mario Kempesa zatrzymaliśmy, bo on już w tym meczu zagrał i nie strzelił wtedy żadnej bramki, tak w meczu w 78 no strzelił obie. Argentyna wygrała 2-0 i tutaj nie było co zbierać.
0: Pamiętny mecz w Rosario, oczywiście Argentyna 2, Polska 0, no ale tam to była bardzo mocna reprezentacja Polski, to trzeba przyznać i do tego meczu podchodziliśmy jako naród z nadziejami, że skoro 4 lata wcześniej się z Argentyną udało, no to dlaczego w 78 miałoby się nie udać, natomiast no Argentyńczycy na swojej ziemi byli nie do powstrzymania i potem wiele lat z Argentyną nie graliśmy. Oczywiście mówimy o takich meczach na Mistrzostwach Świata, tak, nie mówimy tak o meczach towarzyskich, chociaż tych towarzyskich też było niewiele, takich meczów Polska-Argentyna. I no, najbliższe wspomnienia nasze to 4 lata temu z Kataru, dobrze rozumiem.
2: Tak, dokładnie, to była ostatnia kolejka fazy grupowej, z Argentyną zagraliśmy właśnie w 2022, no i tutaj podobnie jak w 78 wynik 2-0 tak naprawdę w plecy. Tutaj bramki Alexisa McAllistera i Juliana Alvareza. Leo Messi też miał szansę na bramkę, to też warto powiedzieć, ale wtedy jego rzut karny obronił Wojciech Szczęsny.
0: Tak, jest pozytywny wątek wyciągnięty przed nawias, to dobrze. Również z tej porażki 0-2 z Argentyną. No i Argentyńczycy wówczas prowadzili swój marsz do finału, w którym wygrali z Francuzami. Bardzo emocjonujący był to finał. Czy będzie powtórka z rozrywki w tym mundialu? Czy to, ta drabinka jest tak ułożona, że Argentyna może z Francją zagrać? Piotr to sprawdzi oczywiście w tej chwili, a my musimy przyznać, że wspominamy z wypiekami na twarzy ten 74 rok i zwycięstwo z Argentyną, no bo to się, jak widzicie, to się nie zdarza zbyt często wygrywać z Argentyńczykami na Mistrzostwach Świata, no nam się zdarzyło w 74 roku. Już wiesz.
2: Tak, sprawdziłem sobie szybko. Jeżeli Francja z Argentyną się spotkają, no to dopiero w finale. Więc są dosłownie na dwóch końcach drabiny.
0: Więc to jest możliwe i to jest scenariusz naprawdę bardzo prawdopodobny. Trzymamy kciuki za mundialowe emocje i o Mistrzostwach Świata jeszcze będziemy mówić przed godziną 9. Jest taka piosenka, która bardzo kojarzy się z piłką nożną, to utwór Jasona Derulo.

0: Pomoc drogowa w radiu Super FM.
1: Cisza i spokój na ulicach Szczecina. Niedługie kolejki przed estakadą pomorską jadące z prawobrzeża do centrum. Niedługie, nie jakieś uciążliwe. Również przed rondem Gierosa na Gumieńcach ulice centrum Szczecina wyglądają także przyzwoicie. Rubieże naszego miasta także. No nic, tylko po prostu ruszyć w jakąś podróż. Sobie tak wsiąść.
2: Wsiąść do pociągu.
1: Tak jest, tylko tam dalej jest nie dbać o bagaż, nie dbać o bilet. Dobrze coś ze sobą wziąć i myślę, że bilet też dobrze opłacić. 13 minut zostało do godziny 9.

0: do godziny 9. Mówimy o Mistrzostwach Świata w piłce nożnej. Piotr Jarząbek, Bartek Czatowicz. Bardzo dużo się dzieje, ciekawe mecze także przed nami, będziemy je zapowiadać, Piotrek.
1: Tak jest, no dużo się działo tej nocy, która już za nami, na przykład Hiszpania jest w dalszej fazie, pokonała 3-0 Austriaków. Takie dosyć pewne zwycięstwo.
0: O tak, to prawda. Hiszpania nie dała złudzeń i gra dalej. Natomiast cały czas jestem, tak patrzę troszeczkę z dystansem na Hiszpanię, bo myślę, że ten mecz z Austrią troszeczkę zakrzywia rzeczywistość. Nie wiem, czy ta reprezentacja jest gotowa, żeby wygrać tytuł Mistrza Świata, ale to się może zmienić. Przecież turniej długi i szeroki. Portugalia wygrała z Chorwacją, ależ to było emocjonujące, nocne spotkanie. No i Portugalczycy grają dalej. No z Portugalią tak jest, że to oni prawda. Przechodzą kolejne szczeble turnieju, tak nie chcę użyć negatywnego określenia, bo chciałem powiedzieć psim swędem, ale to moglibyście pomyśleć, że coś jest ukartowane. Po prostu na granicy i nagle w finale się okazuje, że grają świetnie, rewelacyjnie i wygrywają i zdobywają turniej, czy Mistrza Europy, czy Mistrza Świata. To jest takie chyba znamienne dla Portugalii, że tak ich turnieje często wyglądają.
1: Tak, no i określenie na granicy akurat do tego meczu chyba idealnie pasuje, no bo ta zwycięska bramka w 94 minucie strzelona przez Gonçalo Ramosa. No i co jeszcze warto dopowiedzieć, to już po tej bramce jeszcze Chorwacja miała okazję i piłka do bramki wpadła po strzale Josko Guardiola, ale ten gol został nieuznany z powodu spalonego.
0: Mi dzisiaj również w nocy emocje piłkarskie o północy, o czym już wspominaliśmy. Argentyna gra z Republiką Zielonego Przylądka. To myślę, że drużyna Republiki Zielonego Przylądka, no ten mundial przejdzie do ich historii. Pierwsze punkty, pierwsze bramki, mecz z Argentyną w fazie pucharowej. Myślę, że oni będą wiele lat wspominać te Mistrzostwa Świata za oceanem. Kolumbia z Ganą zagra o 3:30. Kanada z Maroko to już jutro wieczorem o godzinie 19:00 i o 23:00 Paragwaj z Francją. Argentyna rozumiem, że idzie dalej, Piotr.
1: Tak, tak myślę.
0: A Kolumbia i Gana?
1: Raczej na Kolumbię. Kolumbia naprawdę dobrze zaprezentowała się w fazie grupowej, także to wydaje mi się, że będzie faworyt tego spotkania.
0: Myślę, że odpadnie pierwszy gospodarz turnieju jutro, Maroko, Kanada. Tutaj nie mam wątpliwości, że Maroko dowiezie ten temat i będzie grać dalej. No i Francja, Paragwaj, trójkolorowi.
1: Tak.
0: Obie ręce kładę, że Francja wygra w tym meczu. Wiem, że Paragwaj zrobił niespodziankę.
1: No właśnie,
0: i wyrzucił...
1: chciałem powiedzieć, że już jednego mocnego europejskiego rywala pokonał.
0: Więc... Wiem, że wyrzucili Niemców, ale Niemcy to nie Francja, w skrócie.
1: To prawda.
0: I o tym mówiliśmy, Piotr Jarząbek w Radiu Super FM. Piotrek, miłego dnia tam w Międzyzdrojach.
1: Dziękuję, do usłyszenia. Super.

0: Jeszcze jedna godzina naszego piątkowego spotkania została, bo będziemy razem do 10:00. A to ważna godzina, bo po 9:00 powiem, kto zdobędzie 2000 do Zdrojowa Hotels. Także rozwiązanie porannej zabawy w Radiu Super FM za około 20 minut.
1: Wakacje w mieście.
2: Tylko z Radiem Super FM.
3: Chcesz popływać? Pojechać gdzieś rowerem? A co powiesz na piknik w urokliwym zakątku?
2: Codziennie po 9:00, 12:00 i 15:00 polecamy najlepsze sposoby na spędzenie wakacji w mieście. Najpiękniejsze miejsca, ciekawe wydarzenia, kąpieliska i bazy piknikowe. O tym wszystkim dowiesz się w Super FM. Codziennie po 9:00, 12:00 i 15:00. Wakacje w mieście. Tylko z Radiem Super FM.
4: Na program Wakacje w mieście zaprasza sponsor. Centrum Handlowe Galaxy w Szczecinie.
5: Sponsorem programu jest Morskie Centrum Nauki, organizujące letnie półkolonie z zajęciami edukacyjnymi i pokazami w planetarium.
6: Reklama.
7: Klinika TFP VitroLife w Szczecinie oferuje pełen zakres usług diagnostycznych i terapeutycznych w leczeniu niepłodności. TFP VitroLife realizuje rządowy program refundacji in vitro. Skontaktuj się z naszymi specjalistami i dowiedz się więcej. Zapraszamy do naszej placówki przy Alei Wojska Polskiego 103 w Szczecinie. TFP VitroLife w Szczecinie. Twoje zaufane miejsce w leczeniu niepłodności.
8: Hej, tu IKEA. Teraz z IKEA Family zyskasz 100 zł rabatu na następne zakupy za każde wydane 800. Odbierz nawet do 5000 zł rabatu. Oferta trwa do 3 sierpnia lub do wyczerpania zapasów. Regulamin na IKEA.pl.
9: Chciałabym już zaplanować wakacje nad morzem, ale trochę się waham. A jeśli pogoda nie będzie idealna? Kto powiedział, że udany urlop zależy tylko od pogody? Wybierz hotel z basenem, spa, restauracjami i atrakcjami dla dzieci i dorosłych. Czyli nawet w deszcz nie ma nudy. Dokładnie. Sprawdź hotele Zdrojowa w Świnoujściu i Kołobrzegu.
10: Rodzinne atrakcje, relaks i nadmorski klimat przez cały rok. Nie czekaj, aż najlepsze terminy zostaną wyprzedane. Zarezerwuj pobyt już dziś. Zdrojowahotels.pl.
11: Już od piątku w Kaskadzie baw się z rodziną na najwyższym poziomie. Pokonuj mega wieżę wspinaczkową z 6 torami o różnych stopniach trudności. Wstęp wolny, sprzęt i instruktorzy czekają. Galeria Kaskada. Najlepsze wakacje w mieście.
12: Pakujcie walizki, wakacje nad morzem już trwają. W Sea Collection by Marina Royal czekają na Was komfortowe apartamenty, basen, strefa wellness i mnóstwo atrakcji dla całej rodziny. A najlepsze? W apartamentach deluxe dwójka dzieci wypoczywa gratis. Im dłuższy pobyt, tym korzystniejsza cena. Nie czekajcie, zarezerwujcie swoje rodzinne wakacje już teraz.
13: I po reklamie.
14: Jest 9:00. Wiadomości Super FM.
15: Pożar na statku w gdańskim porcie, trwa akcja gaśnicza. Rzeczników praw ucznia w szkołach nie będzie, jest weto. Kilkanaście kąpielisk nad Bałtykiem z zakazem wchodzenia do wody.
13: Super FM. Wiadomości.
15: Miriam Lipińska. Pożar ładowni statku ze złomem zacumowanego w porcie w Gdańsku. Nikt nie ucierpiał, nie było konieczności ewakuacji załogi. Na miejscu są strażacy i dwa statki gaśnicze. Pożar spowodował duże zadymienie. Nie jest jeszcze opanowany. Prezydent zawetował kolejną ustawę. Karol Nawrocki powiedział nie zmianie prawa oświatowego, która między innymi miała powołać rzeczników praw ucznia. Prezydent, uzasadniając swoją decyzję, twierdzi, że nowelizacja nie chroni praw uczniów, tylko zwiększa biurokrację i zmierza do ideologizacji szkoły. Prezydenckie weto to wyraz braku szacunku dla uczniów, mówi Paweł Mrozek z Akcji Uczniowskiej.
16: To jest decyzja, która jest wymierzona w wielu młodych ludzi i ich bezpieczeństwo i codzienne życie.
15: Z decyzją prezydenta zgadza się Związek Nauczycielstwa Polskiego, ale jego prezes Sławomir Broniarz ma za złe prezydentowi brak zaproszenia na konsultacje.
17: Powoływanie rzecznika praw ucznia naszym zdaniem jest po prostu nieporozumieniem. Natomiast na pewno pan prezydent Karol Nawrocki nigdy ze Związkiem Nauczycielstwa Polskiego nie próbował nawiązać kontaktu.
15: Zawetowana ustawa trafi teraz z powrotem do Sejmu. Do odrzucenia prezydenckiego weta w Sejmie wymagana jest kwalifikowana większość głosów, której koalicja rządząca nie ma. Upały na razie odpuściły, ale w połowie lipca mają wrócić. Tymczasem dopiero w przyszłym roku mogą zacząć obowiązywać od dawna zapowiadane przepisy o maksymalnej temperaturze w miejscu pracy. Projekt zakłada, że pracodawca będzie musiał wstrzymać pracę na zewnątrz przy 32 stopniach, a w biurze, jeśli temperatura w pomieszczeniu pomieszczeniu przekroczy 35 stopni. Na razie trwają ustalenia polityczne.
6: Jeżeli pojawiają się pytania, czy to ze strony innych resortów, czy to pana premiera, to ja na nie odpowiadam i będę odpowiadała, jeżeli jest to konieczne. Natomiast tak, to jest pilna sprawa. Klimat się zmienił i nic nie wskazuje na to, żeby od przyszłego roku miało być jakoś inaczej.
15: Mówi ministra pracy Agnieszka Dziemianowicz-Bąk. 11 kąpielisk w Trójmieście z czerwonymi flagami i zakazem wchodzenia do wody. Powodem jest zakwit sinic. Kąpiel w wodzie z sinicami może skutkować podrażnieniem skóry, wysypką i zaczerwienieniem spojówek. I na koniec zmieniamy temat. XVI-wieczny pierścień króla Zygmunta I Starego, zrabowany przez Niemców na początku II wojny światowej, wrócił do Polski. Został zwrócony w ramach obchodzonej właśnie 35. rocznicy podpisania z Niemcami traktatu o dobrym sąsiedztwie. Historię zabytkowego pierścienia przybliża Elżbieta Musialik z Krakowskiego Muzeum Książąt Czartoryskich.
18: W korespondencji królowej Bony do córki Izabeli Jagiellonki pojawia się informacja, że w trakcie przygotowywania ciała królewskiego do pochówku nałożony został na jego palec złoty pierścień. Próba złota najwyższa, dwukaratowy diament wskazują, że jest to niewątpliwie własność królewska. Jest on po prostu niezwykle cenny.
15: Pierścień króla Zygmunta I Starego można już oglądać w Muzeum Książąt Czartoryskich w Krakowie.
2: Pięknych widoków na wakacje życzy sponsor programu Optyk Kasia Kordus. Okulary szyte na miarę. Pocztowa 39 Szczecin. Wejście od 5 lipca.
13: Super FM. Pogoda.
0: Już mówiłem, że wietrznie, to nie będę się powtarzać. Chyba czujecie, że wieje i tak jak wieje dzisiaj i będzie wiać dzisiaj, to również w weekend, w sobotę i w niedzielę. Z tym, że w niedzielę, w nocy i rano mogą pojawić się opady deszczu. W niedzielę 19 stopni na termometrach. Jutro w zasadzie chyba najładniejszy dzień. Z tego triduum, z tych trzech dni, piątek, sobota, niedziela, to jutro chyba będzie najlepiej. 20

0: za moment się dowiemy, kto zdobędzie 2000 na wyjazd nad morze. Przydałoby się każdemu, nawet mi by się przydało, powiem szczerze, ale to wy wygrywacie, bo wy jesteście najważniejsi. To jest radio Super FM i to jest radio słuchaczy i dla słuchaczy. Prawie 5 minut po godzinie 9.
1: Lato. Dzień dobry, lato.

0: sprawy. Zaprasza sponsor Zdrojowa Hotels.pl. Właściciel hoteli z basenami i aquaparkami w Kołobrzegu i Świnoujściu.
1: Posłuchaj i odgadnij. Poranna wakacyjna zabawa od poniedziałku do piątku tylko w Radiu Super FM.
2: Nadszedł ten moment, żeby rozwiązać piątkową zabawę Radia Super FM. Oczywiście mówiłem, że to miejsce, gdzie jest wyjątkowa wystawa, gdzie jest wystawa pod tytułem Którędy do Afryki. Mówiłem, że to miejsce z pięknym widokiem na Wały Chrobrego. Oczywiście chodziło o Morskie Centrum Nauki i pierwsza poprawna odpowiedź to odpowiedź Basi. Dzwonimy do Basi. Zrobić jej niespodziankę.
3: Tak, słucham?
2: Halo, cześć.
3: Witam.
2: Basia?
3: Tak.
2: Bartek Czytowicz z Radia Super FM z tej strony.
3: O, witam, miło cię słyszeć.
2: Co tam słychać?
3: No, w pracy jestem, ostatni dzień przed urlopem, więc jest tutaj ciśnienie i lista zadań do zrobienia jeszcze dzisiaj.
2: Okej, czyli masz dużo pracy po prostu.
3: Mam, tak, dzisiaj naprawdę multum.
2: Współczuję, natomiast mam dobre wieści, nie będę owijać w bawełnę, że chciałbym tobie dać 2000 zł do Zdrojowa Hotels do wyjazdu nad morze.
3: Super, to jest naprawdę wspaniała wiadomość.
2: Teraz się jeszcze bardziej nie będzie chciało pracować, prawda?
3: No, to prawda. Jeszcze tylko dodam, że to w ogóle mój 7-letni syn mnie namówił, żebym zadzwoniła.
2: Aha, czyli to jego był pomysł.
3: Tak, to jest jego zasługa.
2: No widzisz, no to teraz musisz go zabrać chyba nad to morze.
3: No, koniecznie, ale się ucieszy.
2: Czyli z synem się wybierasz.
3: Tak, z całą rodzinką.
2: Rewelacja, super. Bardzo się cieszę, gratuluję. Widzisz, dzieci mają najlepsze pomysły. Dzieci czasami warto słuchać.
3: No to prawda, jestem w szoku, że się udało. Pierwszy raz w taki sposób coś wygrywam. Także naprawdę rewelacja.
1: Posłuchaj i odgadnij.
0: Do zabawy zaprasza sponsor Zdrojowa Hotels.pl. Właściciel hoteli z basenami i aquaparkami w Kołobrzegu i Świnoujściu.

0: Emocje sięgają zenitu. Rozdawaliśmy już wyjazdy nad morze. Za chwilę wiadomości Radia Super FM. Będzie serwis sportowy. Cykl Wakacje w mieście, czyli Zuzia Lichota powie, co można interesującego robić w stolicy Pomorza Zachodniego. A poza tym łączenie z Międzyzdrojami. Tam jest ekipa Radia Super FM. Letnia linia brzegowa także będzie za moment. A właśnie w niej, w ramach tego cyklu, łączenie z Międzyzdrojami, bo Radio Super FM jest w Międzyzdrojach. Rozpoczyna się 29. Festiwal Gwiazd w Międzyzdrojach. Dlatego no, trudno by było, żebyśmy nie usłyszeli, co słychać nad morzem.
1: Czy jesteście gotowi na prawdę? W wieży starego kościoła pod Szczecinem odnaleziony zostaje manuskrypt ukryty w kapsule czasu. Ten dokument okazuje się zakazanym przez Kościół fragmentem legendarnej Księgi Grzechu. Czy odkrycie tajemniczego kodu skrywającego 7 grzechów głównych zmieni porządek świata? Przemysław Kowalewski, Księga Grzechu. Wakacyjna powieść w Radiu Super FM. Do posłuchania od poniedziałku do piątku po 11. Wszystkie części znajdziecie w podcastach Super FM. Reklama.
2: Szczecin, szykuj się! 4 lipca otwieramy Half Price w Centrum Handlowym Ster. Światowe marki w wyjątkowych cenach czekają na Ciebie. Odzież, obuwie, akcesoria, dodatki do domu, sprzęt sportowy, akcesoria dla zwierząt, a nawet przekąski z całego świata. Wszystko, czego szukasz, w jednym miejscu. Bądź wśród pierwszych 50 klientów i zgarnij kartę podarunkową. Nie przegap otwarcia 4 lipca w Centrum Handlowym Ster. Half Price. Great Brands.
3: Pamiętam, jak szliśmy za rękę do pierwszej klasy. Dziś matura, zaraz studia. Ciekawe, jak to teraz będzie.
4: Uniwersytet WSB Merito to świetna decyzja. Wykładowcy praktycy, kierunki dopasowane do rynku i plan zajęć, który pozwoli łączyć studia z pracą i pasjami, to będzie dobry czas.
5: WSB Merito. Zaufało nam już ponad 600 tysięcy studentów. Zapisując się do 16 lipca, można skorzystać z promocji wczesnym. Uniwersytet WSB Merito. Wcześniej Wyższa Szkoła Bankowa.
6: Klinika TFP Vitrolife w Szczecinie oferuje pełen zakres usług diagnostycznych i terapeutycznych w leczeniu niepłodności. TFP Vitrolife realizuje rządowy program refundacji in vitro. Skontaktuj się z naszymi specjalistami i dowiedz się więcej. Zapraszamy do naszej placówki przy Alei Wojska Polskiego 103 w Szczecinie. TFP Vitrolife w Szczecinie. Twoje zaufane miejsce w leczeniu niepłodności.
7: Och, krążę już 20 minut. No chyba nigdy nie znajdę tu miejsca.
8: Serio? Daj spokój. W centrum miasta to strata czasu.
7: No właśnie, widzę.
8: Zaparkuj w Galaxy. To najtańszy parking w centrum Szczecina. I wszędzie masz stamtąd blisko.
7: Serio? To czemu ja się tu męczę?
8: No właśnie, parkuj w Galaxy i masz problem z głowy. Nie marnuj czasu na szukanie parkingu w centrum Szczecina. W Galaxy parkowanie wychodzi najtaniej. Zapraszamy!
9: I po reklamie. Super FM. Wiadomości.
10: Andrzej Kutys, zapraszam. Rada Osiedla Podjuchy pisze skargę w sprawie budowy bazy paliw przy ulicy Szklanej do wojewódzkiego inspektora nadzoru budowlanego o niedopełnienie obowiązków przez powiatowego inspektora. Jak informują na profilu w mediach społecznościowych, sprawa wymaga rzetelnego i niezależnego wyjaśnienia. Od wielu miesięcy konsekwentnie stoimy na stanowisku, że prawo powinno być jednakowe dla wszystkich, piszą osiedlowcy z Podjuch. To kolejny wątek sprawy dotyczącej bazy paliw przy ulicy Szklanej, która w dużej części powstała, choć nie ma wymaganych zezwoleń. Głos zabierają także radni, przedstawiciel inwestora, miasto. Relacjonujemy tę debatę od kilku miesięcy w wiadomościach Radia Super FM.
2: Wiadomości Super FM możesz komentować na naszym Facebooku.
10: Zmieniamy temat. Szczecin świętuje 81. urodziny, festiwal filmowy, inscenizacje historyczne, dni pełne atrakcji w teatrach, a także mapping na Urzędzie Miasta. To tylko część wydarzeń zaplanowanych na ten weekend. Oczywiście związanych z 81. urodzinami Szczecina. Obchody zaczynają się już niedługo, za pół godziny od 10:00, od uroczystej sesji Rady Miasta. Najwięcej atrakcji przewidziano na weekend, zapowiadał prezydent Szczecina Piotr Krzystek.
11: W sobotę zapraszamy po południu przed Urząd Miasta. Tam będziemy mieli przyjemność zobaczyć inscenizację historyczną. No i mapping na Urzędzie Miasta. 5 lipca, czyli właściwe urodziny Szczecina, spotkamy się pod pomnikiem Czynu Polaków o godzinie 12:00, a o 13:00 na Różance, oczywiście tradycyjnie przy dobrej muzyce, w otoczeniu pięknych róż będziemy dzielić torta.
10: a dokładny harmonogram znajdziecie oczywiście w internecie.
2: To są wiadomości w radiu Super FM.
10: Jeszcze niedziela, tam zmiany na Pomorzanach. Przypominamy, 5 lipca zostanie otwarty przejazd Smolańską, natomiast z ruchu będzie wyłączone skrzyżowanie z Frysztacką. Ponadto między Pędlą Pomorzany, wiaduktem, a Frysztacką będzie też ruch wahadłowy. Co więcej, ponieważ prace drogowe przeniosą się na zachodnią nitkę alei, skrzyżowanie z Frysztacką będzie wyłączone, a to też oznacza zmiany w kursowaniu linii autobusowych 53, 811 i 524, informuje ZDITM. Kolejne zmiany w organizacji ruchu na Pomorzanach zapowiadane są z kolei na 26 lipca. Tego dnia ma być otwarte skrzyżowanie Powstańców Wielkopolskich z Mielczańską.
9: Super FM Sport.
12: Michał Waszkiewicz, zapraszam na informacje sportowe. Tym razem nie udało się zajść daleko. Chorwacja, druga drużyna mundialu w Rosji i trzecia w Katarze, odpadła w 1/16 finału. Przegrała 1-2 z Portugalią. Prowadziła 1-0 po golu Iwana Perisicza, ale najpierw w 68 minucie wyrównał Cristiano Ronaldo z karnego, a w 4 minucie doliczonego czasu mecz rozstrzygnął Gonzalo Ramos. Chorwaci odpowiedzieli jeszcze golem, ale po wideoweryfikacji bramkę anulowano. VAR zabija futbol, mówił po meczu trener Zlatko Dalić. Byliśmy o wiele lepsi, stworzyliśmy znacznie więcej okazji i nie zasłużyliśmy na taki koniec. Mogę jedynie pogratulować moim piłkarzom, przykro mi, że odpadamy. Decyzje VAR? No cóż, musimy je zaakceptować. Znaczy, nie będę zbytnio ich komentował. Mogę jednak zdecydowanie powiedzieć, że sędziowanie było bardzo słabe. Portugalia zagra w kolejnej rundzie z Hiszpanią, która pewnie pokonała Austrię 3-0. Dalej gra również Szwajcaria po wygranej 2-0 z Algierią. A dziś ostatnie mecze 1/16 finału. Najpierw Australia zagra z Egiptem, a o północy broniąca tytułu Argentyna zmierzy się z Republiką Zielonego Przylądka. Nie boimy się, mówi obrońca Stopira. Sama obecność tutaj była i jest spełnieniem marzeń nie tylko moich, ale całego kraju i wszystkich moich przyjaciół. Jesteśmy spokojni, zaszliśmy tak daleko wyłącznie dzięki własnym zasługom. Nie mamy się czego bać i nie ma potrzeby tak bardzo się zamartwiać. Wiemy, jak ważny jest to mecz. To mecz naszego życia, ale zamierzamy się nim cieszyć. Ostatnie spotkanie tej rundy o 3:30 w nocy. Kolumbia zagra z Ganą. Aleksandra Ayala będzie kolejną rywalką Igi Świątek na Wimbledonie. Filipinka pokonała wczoraj po 3 setówce Maję Joint z Australii, a Polka gładko ograła Czeszkę Karolinę Pliszkową. Ten mecz jutro, a dziś o 4. rundę powalczy Hubert Hurkacz. Po południu zmierzy się z rozstawionym z numerem 21 Amerykaninem Tomim Polem. Grał z nim do tej pory 4 razy i wygrał tylko raz. To ma być kolejna odsłona epickiego pojedynku pomiędzy Tadejem Pogaczarem i Jonasem Winigordem. Słoweniec i Duńczyk są tradycyjnie głównymi faworytami Tour de France, który jutro wystartuje z Barcelony, a zakończy się 26 lipca w Paryżu. W 113 edycji Wielkiej Pętli zobaczymy dwóch Polaków, Michała Kwiatkowskiego i Kamila Gratka.
13: Na program Wakacji w Mieście zaprasza sponsor Centrum Handlowe Galaxy w Szczecinie.
14: Sponsorem programu jest Morskie Centrum Nauki, organizujące letnie półkolonie z zajęciami edukacyjnymi i pokazami w planetarium.
13: Wakacje w Mieście z radiem Super FM.
15: Wciąż szukacie planów na piątkowe popołudnie? Jeśli tak, to mam dla Was dwie zupełnie różne, ale świetne propozycje z regionu. Przy mikrofonie Zosia Lichota, zapraszam. Zaczynamy od Czaplinka, gdzie przy ulicy Wałeckiej punktualnie o 15 ruszy coś specjalnego dla aktualnie odpoczywających od szkolnych obowiązków. Mowa o projekcie Bezpieczni w kryzysie. To darmowe, popołudniowe warsztaty, podczas których przejdziecie praktyczny kurs pierwszej pomocy, a całość zakończy się wspólnym grillem. Z kolei godzinę później, czyli o 16 w Pyrzycach, na Placu Wolności wystartuje 43. Międzynarodowy Festiwal Pyrzyckie Spotkania z Folklorem. Poza koncertami na żywo czekają na Was targi rękodzieła, tradycyjne rzemiosło i genialna regionalna kuchnia. Wydarzenie potrwa przez cały weekend, a wstęp na wszystkie koncerty jest bezpłatny. Kolejne wakacyjne informacje już o 12:30.
13: Wakacje w Mieście z radiem Super FM. Na program Wakacje w Mieście zaprasza sponsor Centrum Handlowe Galaxy w Szczecinie.
14: Sponsorem programu jest Morskie Centrum Nauki, organizujące letnie półkolonie z zajęciami edukacyjnymi i pokazami w planetarium. Na program zaprasza sponsor Fabryka Wody. Miejsce dla ciała, umysłu i dobrej zabawy.
16: Dobrego treningu przy słonecznej aurze życzy sponsor Zdrofit Fabryka Wody. Nowy klub fitness dla Ciebie czynny całą dobę.
17: Letnia linia brzegowa w radiu Super FM. Super
0: FM. Czekam, wyglądam przez drzwi studia radia Super FM, patrzę, pytam w redakcji, gdzie jest ten Tomek Janicki, dlaczego nie przyszedł, przecież letnia linia brzegowa. Zapomniałem, że Tomek Janicki jest w Międzyzdrojach. Halo, halo Tomku, dzień dobry.
18: Dzień dobry, witam cię gorąco i wszystkich słuchaczy gorąco i serdecznie. Choć dzisiaj gorąco, no nad Bałtykiem niespecjalnie jest gorąco. Jesteśmy w Międzyzdrojach, konkretnie w ogrodzie hotelu Vienna House Amber Baltic, gdzie właśnie tutaj startuje 29. Festiwal Gwiazd. Nad Bałtykiem duży wiatr, sztorm, więc plażowania dzisiaj nici. A na wieżach ratowników już po godzinie 10 zaczną powiewać czerwone flagi. Aktualnie w Międzyzdrojach 17 stopni, maksymalnie do 20, choć odczuwalna ze względu na wspomniany wiatr może być i będzie niższa. Nad morzem mogą pojawić się przelotne opady deszczu. Póki co zachmurzenie jest pełne, ale to i tak nie zepsuje wspaniałej atmosfery, jaka jest dzisiaj, tutaj, w Międzyzdrojach na 29. Festiwalu Gwiazd. A w Szczecinie maksymalnie do 22 na kąpieliskach woda zachęca do kąpieli inaczej jak aura. W Dąbiu temperatura wody 25, kąpielisko Dziewokisz 24. Najchłodniejsza woda jest w Przebierzy, tam jedynie 19.
0: Tomek, stoiska wystawców wzdłuż promenady w Międzyzdrojach są otwarte czy zamknięte? To jest ważne pytanie.
18: Kawy można się na spokojnie napić, słuchajcie. Jest ku temu przestrzeń, chociaż jest dość silny wiatr, więc warto wziąć ze sobą jakiś kaptur może. Parasole zdecydowanie bym odradzał, bo nawet jak spadnie deszcz, to lepszy będzie parasol, ale kawy jak najbardziej w takich restauracyjkach, kawiarniach można się napić.
0: Kawa kawą, ale czy ty mógłbyś mi coś przywieźć, mój drogi?
18: Może bursztyn?
0: Nie, bursztyn nie. Ja mówię o taki typowy właśnie element nadmorskiego urlopu. Oscypka mi przywieź, proszę cię.
18: A to jeszcze może na ciepło.
0: Nie, na ciepło nie. Oscypka bez żurawiny, ale oscypka mógłbyś mi przywieźć.
18: Oscypek z Międzyzdrojów prosto z gór.
0: Na pewno gdzieś sprzedają, jestem przekonany. Tomek Janicki z Międzyzdrojów. Więcej relacji z nadmorza już po godzinie 10.
17: Letnia linia brzegowa w radiu Super FM. Super FM.
6: Na program zaprasza sponsor. Fabryka wody. Miejsce dla ciała, umysłu i dobrej zabawy.
16: Dobrego treningu przy słonecznej aurze życzy sponsor. Zdrowit Fabryka Wody. Nowy klub fitness dla ciebie czynny całą dobę.
17: Lato. Dzień dobry, lato.

prawie już kończy się nasz piątkowy program, nasze piątkowe spotkanie. Przecież za kilka chwil będzie godzina 10. To był bardzo emocjonujący pierwszy tydzień wakacji na antenie radia Super FM, muszę przyznać, bo to już trzeci rok bawimy się w wakacje, rozdajemy wam nagrody. No i w tym tygodniu naprawdę fala ludzi, fala słuchaczy. Tłumami po prostu dzwoniliście pod 9 1 2 4 5 5. Cieszę się. Całe wakacje od poniedziałku do piątku będziemy się bawić. Przez całe wakacje od poniedziałku do piątku będziemy mieć dla was nagrody, różne nagrody, zaproszenia, nagrody rzeczowe. Warto być z nami, warto dzwonić z kilku powodów. Dlatego, że można coś wygrać, to po pierwsze, ale po drugie, dzwoniąc codziennie, biorąc udział w naszych zabawach codziennie, zwiększacie swoje szanse na zwycięstwo w wielkim finale 31 sierpnia. Na podstawie tych telefonów z 2 miesięcy wybierzemy tego, kto wygra rejs promem do Szwecji razem z Unity Line. I to w obie strony. Także będziecie mogli sobie jeszcze wrócić. I to z osobą towarzyszącą w dodatku. Takie nagrody do zdobycia w radiu Super FM. Tak będzie właśnie 31 sierpnia, czyli ostatniego dnia wakacji. Dlatego przez całe wakacje dzwońcie do nas, słuchajcie porannej audycji w Super FM. No a być może 31 sierpnia to właśnie do was zadzwonię z tą arcy dobrą informacją.

0: Powiem szczerze, mam dosyć ambitne plany na weekend z rodziną, także cieszę się, że ten weekend zbliża się z minuty na minutę. Ale powiem również szczerze, że w niedzielę w ciągu dnia to już będę troszeczkę za wami tęsknić. Na szczęście słyszymy się w przyszłym tygodniu. Bartek Czotowicz, to była audycja Dzień Dobry, Lato w Radiu Super FM.
1: Reklama. Szczecin, szykuj się! 4 lipca otwieramy Half Price w Centrum Handlowym Ster. Światowe marki w wyjątkowych cenach czekają na Ciebie. Odzież, obuwie, akcesoria, dodatki do domu, sprzęt sportowy, akcesoria dla zwierząt, a nawet przekąski z całego świata. Wszystko, czego szukasz, w jednym miejscu. Bądź wśród pierwszych 50 klientów i zgarnij kartę podarunkową. Nie przegap otwarcia 4 lipca w Centrum Handlowym Ster. Half Price. Great Brands.
2: Wakacyjne weekendy z aplikacją Orlen Vitay, paliwo 20 groszy taniej.
3: O!
2: A jak się coś dokupi na stacji, to będzie jeszcze taniej.
3: O, a o ile?
2: 35 groszy taniej na litrze.
3: Nawet jak kupię burgera lub pizzę?
2: Tak!
4: A jak lemoniadę?
2: No też.
3: To poprosimy.
2: Ale co?
4: Wszystko!
2: Wakacyjne weekendy zrób zakupy na stacji za minimum 5 zł i tankuj nawet 35 groszy taniej z aplikacją Orlen Vitay. Jeden kupon na weekend do 50 litrów paliwa Verva i Efekta. Szczegóły w regulaminie na vitay.pl/rabaty. Orlen. Z energią na weekend.
1: I po reklamie. Jest 10:00. Wiadomości Super FM.
5: Centralna Komisja Egzaminacyjna pokazała wyniki egzaminu ósmoklasisty. PiS idzie do warszawskich szpitali z kontrolami. Rolnicy narzekają na pogodę, uprawy niszczą burze i upał.
1: Super FM. Wiadomości.
5: Miriam Lipińska. Są już wyniki tegorocznego egzaminu ósmoklasisty. Jak podała Centralna Komisja Egzaminacyjna, średnio za rozwiązanie zadań z języka polskiego uczniowie zdobyli 65% punktów, a z matematyki 55% punktów. Ósmoklasiści musieli przystąpić do 3 egzaminów pisemnych z języka polskiego, matematyki i języka obcego. Podobnie jak w poprzednich latach, najczęściej był to język angielski. Prawo i Sprawiedliwość rusza z kontrolami do wszystkich warszawskich szpitali. Radni chcą sprawdzić, na jakich zasadach byli tam zatrudniani ludzie związani z władzami stolicy. Samorządowcy chcą także sprawdzić, ile i jakie skargi wpłynęły na działalność szpitalnych oddziałów ratunkowych. A w sprawie sytuacji w szpitalach domagamy się kolejnej nadzwyczajnej sesji Rady Warszawy, mówi Sebastian Kaleta, europoseł PiS i szef warszawskich struktur ugrupowania.
6: Zamiatają sprawę pod dywan. W związku z tym nie istnieje konieczność zwołania kolejnej nadzwyczajnej sesji. My w tej sprawie jako miejska opozycja nie odpuszczamy. Nie pozwolimy uciec Trzaskowskiemu, Kierwińskiemu, pani Kaznowskiej od odpowiedzi na trudne pytania.
5: I jeszcze w lipcu mają być znane wyniki audytu zleconego przez miasto, a także raport Najwyższej Izby Kontroli, który dotyczy Szpitala Południowego. Ministerstwo Zdrowia chce wprowadzić nowe kryteria kwalifikowania na rehabilitację na wzór międzynarodowych zasad. Resort opublikował właśnie projekt rozporządzenia. Kluczowa ma być ocena samodzielności pacjenta. W tym celu wdrożona zostanie międzynarodowa klasyfikacja funkcjonowania niepełnosprawności i zdrowia oraz precyzyjne skale medyczne, którymi będą posługiwać się lekarze i fizjoterapeuci. Straty w uprawach będą ogromne, mówią rolnicy z Lubelszczyzny po ostatnich gwałtownych burzach. Grad zniszczył zboża, ziemniaki, cebulę, ale też owoce.
7: Mali, nie ma porzeczki, wszystko jakby kombaj poszedł. Nie ma nic, żeby pani chciała zobaczyć jedną porzeczkę. Nie ma. Wszystko otłoczone.
5: Związek Sadowników szacuje, że w wielu gospodarstwach plony zostały zniszczone w 100%, a swoje w całym kraju dołożyły też upały, które dosłownie w przenośni ugotowały na krzakach porzeczki czy agrest. Właśnie ruszył sezon na wakacyjny zarobek. Z wyliczeń ekspertów wynika, że znalezienie pracy zajmuje młodym ludziom średnio 4 miesiące. Problem w tym, że chętnych jest więcej niż wolnych miejsc, mówi specjalistka do spraw HR Anna Kusa.
8: Z jednej strony mamy najwyższe stawki w historii, jeśli chodzi o propozycje dla młodych ludzi, natomiast z drugiej strony tej pracy jest mniej. Też jest ogromna konkurencja. Mamy teraz tak zwany kryzys juniorów, czyli jest o wiele mniej ogłoszeń na stanowiska juniorskie.
5: Nad morzem i na Mazurach w gastronomii w tym sezonie można zarobić 35-45 zł za godzinę, a do tego są napiwki. Zdecydowana większość Polaków chce kupować żywność bezpośrednio od rolnika. Tak twierdzi 72% pytanych w badaniu na zlecenie Instytutu Strategii Żywnościowych Grunt. 78% zadeklarowało, że jest gotowych dopłacić za produkty wyższej jakości, bo coraz większe znaczenie ma dla nas właśnie jakość, a także skład, smak, świeżość i lokalne pochodzenie żywności.
1: Super FM na lato.
4: I wszystko się zgadza, bo dzisiaj jesteśmy w Międzyzdrojach w ramach 29. Festiwalu Gwiazd. Przy mikrofonach Jarek Fengler,
9: Piotr Jarząbek
10: i Tomek Janicki. To jest dzień dobry.
4: Z Piotrkiem umówiliśmy się w ten sposób, że co pół godziny będziemy sprawdzać dla Was aktualną prognozę pogody i to, co się dzieje właśnie w Międzyzdrojach na plaży. Ostatnio przechadzaliśmy się, nie było sporo plażowiczów.
9: No, pogoda ku temu nie sprzyja po prostu. Jest, strasznie wieje. Nie polecam generalnie na razie się wybierać na plażę. Póki jest taki wiatr, no to co najwyżej na spacer, ale żeby plażować,
4: tak,
9: nie polecam.
4: Ale my polecamy, żeby odwiedzić nasze tutaj plenerowe studio, studio festiwalowe, 29. Festiwal Gwiazd. Mamy również, Tomku, niespodziankę dla naszych słuchaczy.
10: Tak, jesteśmy w hotelu, w ogrodzie hotelu Vienna House Amber Baltic w Międzyzdrojach i przeglądam nasze media społecznościowe. Tam znajdziecie post, który niedawno dodaliśmy. Pytamy Was o to, kogo chcielibyście spotkać na Festiwalu Gwiazd w Międzyzdrojach. Możecie opisywać

0: na lato.
1: 29. Festiwal Gwiazd w Międzyzdrojach wystartował wczoraj, a dzisiaj Radio Super FM gości właśnie w Międzyzdrojach w ramach tego festiwalu i już z nami jest pierwszy gość, Artur Duszyński, dyrektor Międzynarodowego Domu Kultury w Międzyzdrojach. Dzień dobry.
2: Dzień dobry, witam wszystkich słuchaczy.
1: My tutaj z Tomkiem zastanawiamy się, panie Arturze, kiedy ostatni raz gościła Kaja w Międzyzdrojach, bo pewnie była.
2: Była, ale bardzo dawno temu, nie pamiętam dokładnie kiedy.
1: Krzysiek Kileński także.
2: Też był podczas Festiwalu Gwiazd, ale to było na pewno już 10 lat temu.
1: 29. Festiwal w Międzyzdrojach właśnie trwa, a ja chciałem na początek pana zapytać o organizację wydarzenia, bo to nie jest prosta sprawa, żeby po pierwsze wszystko pospinać, żeby wszystko zagrało, gwiazdy żeby przyjechały, no i żeby była pogoda.
2: Oczywiście, to jest dosyć duża logistyka, pracuje nad tym sztab ludzi, bo zobaczcie, jaka jest ładna scena na Alei Gwiazd, ale tą scenę trzeba zasilić, tego prądu trzeba dosyć dużo, także no skąd tutaj wziąć prąd, także to są takie rzeczy codzienne, wiadomo, że trzeba zarezerwować loty, gwiazdy nie są zdecydowane, czy mają lecieć wieczorem, czy rano i to jest wszystko połączone ogniwa i...
3: Struktura naczyń połączonych.
2: Dokładnie, dokładnie. No ale staramy się, żeby to wszystko na czas było przygotowane i tak robimy.
3: Panie Arturze, jakie nowości w tym roku nas czekają podczas tego 29. Festiwalu Gwiazd w Międzyzdrojach? Czym on różni się od tych pozostałych festiwali, które były?
2: Na pewno się różni od poprzedniego, 28. tym, że wracamy do gali odciśnięcia dłoni. To jest taka najbardziej prestiżowa impreza podczas Festiwalu Gwiazd. W tym roku odciśnie dłoń, wszyscy już wiemy, 10 wspaniałych artystów. Nazwiska są naprawdę z klasą. Także no to jest to, co było zawsze i do tego wracamy. Oprócz tego mamy dwa wspaniałe koncerty, które wyreżyserował Olaf Lubaszenko, zaprosił znanych artystów i będzie to koncert otwarcia, koncert po gali odciśnięcia dłoni. Wprowadziliśmy również kino trzeciego, czyli dzisiaj będą pokazy filmowe na Alei Gwiazd. Chcieliśmy uczcić 30. rocznicę śmierci Kieślowskiego, setną rocznicę urodzin Andrzeja Wajdy i to, że pan Jan Holubek odcisła dłoń, też puścimy jeden z jego filmów. Także serdecznie zapraszamy na Aleję Gwiazd.
1: Sporo wydarzeń, sporo różnych tutaj dzieje się imprez. W ramach tych imprez festiwalowych o tym wszystkim będziemy mówić w naszym przedpołudniowym programie Super FM na lato. Publiczność w tym roku, mam wrażenie, jakby było coraz więcej ludzi w Międzyzdrojach.
2: Wczorajszy koncert pokazał, że godzina 20:30, pół godziny przed koncertem, na Alei Gwiazd było pusto, ponieważ padał deszcz. Chwila, dobra modlitwa, udało się, zaczęliśmy z małym poślizgiem, ale udało się nam, koncert się odbył, publiczność dopisała i to jest to wspaniałe, że po prostu no, na razie nam się wszystko udaje.
1: Jak za dotknięciem czarodziejskiej różdżki, panie Arturze, naprawdę wszyscy zjawiają się tutaj w nasze okolice, zresztą też machamy, zapraszamy do naszego studia plenerowego Radia Super FM, bo dzisiaj Radio Super FM gości w ramach 29. Festiwalu Gwiazd w Międzyzdrojach.
3: A jesteśmy w ogrodzie hotelu Vienna House Amber Baltic w Międzyzdrojach. Ja trzymam kciuki, żeby od 18:30 nie padało, bo wtedy będą te filmowe seanse tutaj na tej dużej scenie.
2: Nie będzie padać. Nasza moc sprawcza jest taka, że odgonimy te wszystkie nieładne chmury. Ale słuchajcie, jeszcze serdecznie was zapraszam. Wczoraj się odbył wernisaż wystawy Andrzeja Pongowskiego związany z rokiem Wajdy. Można obejrzeć przez cały miesiąc, lipiec, wystawę Andrzeja Wajdy Suplement.
1: Radio Super FM jest w ramach 29. Festiwalu Gwiazd. Gościmy w Międzyzdrojach i zapraszamy do naszego plenerowego studia.

0: Super FM na lato. Dzisiaj gościmy właśnie w Międzyzdrojach. 29. Festiwal Gwiazd, a słuchaczy Super FM zapraszamy do naszej zabawy w mediach społecznościowych.
1: A w tych mediach społecznościowych na naszej stronie i na Facebooku, i na Instagramie znajdziecie post, w którym możecie dodawać zdjęcia i odpowiadając na pytanie, które zadaliśmy, kogo chcielibyście spotkać na Festiwalu Gwiazd w Międzyzdrojach. Co jest ważne, do wygrania jest weekend dla dwóch osób w hotelu Vienna House Amber Baltic w Międzyzdrojach. Zapraszam Was gorąco do zabawy. Wysyłajcie zdjęcia, bo do wygrania jest naprawdę fajna nagroda. Zresztą w tym hotelu dzisiaj jesteśmy, tak samo jak i w poniedziałek, tak samo jak i teraz w ogrodzie hotelu Vienna House Amber Baltic w Międzyzdrojach. Przeglądajcie nasze media społecznościowe.
2: Czy jesteście gotowi na prawdę? W wieży starego kościoła pod Szczecinem odnaleziony zostaje manuskrypt ukryty w kapsule czasu. Ten dokument okazuje się zakazanym przez Kościół fragmentem legendarnej Księgi Grzechu. Czy odkrycie tajemniczego kodu skrywającego 7 grzechów głównych zmieni porządek świata? Przemysław Kowalewski, Księga Grzechu. Wakacyjna powieść w radiu Super FM do posłuchania od poniedziałku do piątku po 11. Wszystkie części znajdziecie w podcastach Super FM. Reklama.
3: Chciałabym już zaplanować wakacje nad morzem, ale trochę się waham. A jeśli pogoda nie będzie idealna? Kto powiedział, że udany urlop zależy tylko od pogody? Wybierz hotel z basenem, spa, restauracjami i atrakcjami dla dzieci i dorosłych. Czyli nawet w deszcz nie ma nudy. Dokładnie. Sprawdź hotele Zdrojowa w Świnoujściu i Kołobrzegu.
4: Rodzinne atrakcje, relaks i nadmorski klimat przez cały rok. Nie czekaj, aż najlepsze terminy zostaną wyprzedane. Zarezerwuj pobyt już dziś. zdrojowahotels.pl.
5: W tym tygodniu w Lidlu będzie kolorowo, wyraziście i orientalnie. Spróbuj dań, przekąsek i słodyczy i wielu, wielu innych, bo to tydzień w stylu orientalnym. Już dziś wszystkie rodzaje pieczywa marki 1001 Delights. Drugi tańszy produkt, aż 50% taniej. A z kuponem Lidl Plus mięso mielone z szynki XXL rzeźnik. Cena przed obniżką 18,99. Teraz 8,99 za opakowanie 800 gramów. Szczegóły w aplikacji Lidl Plus.
6: Lidl, to się opłaca.
7: I po reklamie.
8: Na program zaprasza sponsor Villa Lenza. Artystyczny salon miasta Szczecin.
9: Super FM zaprasza.
10: To będzie weekend w szczecińskim tempie. Przed nami 81. urodziny miasta, wielki tort na Różance i festiwalowe brzmienia w Parku Kasprowicza. Co i gdzie warto przeżyć? Barbara Gądek. Włączamy kulturalny radar Super FM. Będą historyczne inscenizacje, koncerty, seanse filmowe, spektakularny wideomapping i oczywiście gigantyczny tort ważący dokładnie 81 kg. Do wspólnego świętowania zaprasza prezydent Szczecina Piotr Krzystek. Najbardziej widowiskowo zapowiada się jutrzejszy wieczór przed magistratem. Tam właśnie odbędzie się pokaz Szczecin w Twoim tempie. Multimedialny mapping, który opowie historię miasta za pomocą światła, obrazu i dźwięku. Z kolei w niedzielę w samo południe na Różance urodzinowe koncerty i wielkie krojenie tortu przez cały weekend. Potrwają również wydarzenia towarzyszące. Filmowy przegląd w kinie Pionier oraz festiwal Camus & Fas w Teatrze Letnim i na tarasach. Program ten podzielono na dwie strefy. W dzień czeka Was chillout w naturze, yoga, misy tybetańskie, spacer zielarski i tworzenie własnych kadzideł, czy indiańska wioska pełna animacji dla dzieci. Nie zabraknie też wystawy sztuki współczesnej i plenerowego kina od Akademii Sztuki. Z kolei wieczorem stery przejmują DJ-e i artyści grający muzykę elektroniczną na żywo. Wieczorem też o 20:00 do ogrodu w Śródmieście zaprasza duet Rad Crew. Muzycy z Poznania łączą w swojej twórczości rap i techno i elektropop, a ich koncerty słyną z tanecznej energii i niepowtarzalnego miejskiego klimatu. Wstęp jest bezpłatny. Jeszcze tylko do niedzieli w mieście będzie cyrk na wodzie. Wielki namiot znajdziecie przy ulicy 1 Maja. Zapomnijcie jednak o tradycyjnym cyrku. To nowoczesne multimedialne widowisko pełne tańczących fontan, ognia i muzyki. Niezależnie od tego, czy wybierzecie relaks na trawie przy Teatrze Letnim, czy akrobację pod namiotem cyrkowym, spędźcie ten nadchodzący czas z dobrą letnią energią. Dobrego dnia.
8: Na program zaprasza sponsor Villa Lenza, artystyczny salon miasta Szczecin.

0: Po takiej piosence, panie Arturze, bo goszczę w studiu festiwalowym Radia Super FM Artura Duszyńskiego, dyrektora Międzynarodowego Domu Kultury w Międzyzdrojach, po takiej piosence wejść na żywo jeszcze w Międzyzdrojach.
1: Show must go on!
0: No właśnie, to jest to 29. Festiwal Gwiazd w Międzyzdrojach. Ja się zastanawiam, co dla pana podczas tego festiwalu jest najbardziej emocjonujące. Który element, która część tego programu jest najbardziej emocjonująca? Czy spotkanie z tymi, którzy, na których się tak bardzo czeka, a którzy dawno nie byli w Międzyzdrojach?
1: Dla mnie osobiście, jako dla Artura Duszyńskiego, to bardzo wspaniałym przeżyciem było poznanie osobiście pani Hanny Banaszak. Uwielbiam tą artystkę, no, wspaniałe piosenki. Nieraz w radio słuchałem tej muzyki i dalej słucham. I nawet otrzymałem płytę z autografem, także jest mi bardzo miło. A jako organizatora Festiwalu Gwiazd, no to oczywiście najbardziej takie wzruszające i wyjątkowe wydarzenie to jest gala odciśnięcia dłoni. 10 artystów doprowadzić tutaj na aleję i wszystko z nimi pouzgadniać i ich ściągnąć do Międzyzdrojów, to jest naprawdę, proszę mi uwierzyć, duża sztuka.
0: I udaje się ta sztuka.
1: I się nam udało, cała dziesiątka już jest, nie wiem czy jeszcze nie dojechała, muszę sprawdzić pani Olga Bołądź, ale raczej już mamy wszystkie gwiazdy.
2: No właśnie, tych gwiazd aż 10, to będzie Olga Bołądź, to będzie tak, że...
1: Dla mnie przede wszystkim największą gwiazdą to jest Irena Santor. Mhm. Cały czas tylko słyszę, czemu ta diwa polskiej muzyki jeszcze nie jest na Alei Gwiazd, ale lepiej późno niż wcale. Jest Wojciech Gąsowski, jest Olga Bołądź, jest wspaniała pisarka Katarzyna Grochola, jest Rafał Zawierucha, jest Robert Więckiewicz, jest Jan Holubek, jest Piotr Głowacki. Także no naprawdę nazwiska...
2: Także Marcin Daniec.
1: Tych
2: artystów jest bardzo dużo. Co sprawia, że to wydarzenie od lat nie traci takiej swojej wyjątkowości?
1: Są osoby, które wciąż zbierają autografy, wciąż chcą mieć zdjęcia z gwiazdami. No wiadomo, w dobie internetu troszeczkę się to zmieniło, jak było 30 lat temu. Wtedy pamiętam, sam byłem młodym dzieciakiem, który sprawdzał, jak te gwiazdy się tutaj poruszają po Międzyzdrojach. Pamiętam, aparaty było 24 albo 36 klatek, także uważało się, jak się robiło zdjęcie, żeby nie zmarnować kliszy.
2: I jeszcze nie prześwietlić.
1: A teraz wyciągasz telefon, to możesz od razu i film nagrać, kurczę, i 100 tysięcy zdjęć, w zależności jaka jest pojemność telefonu. Także no to wszystko się troszeczkę zmienia, ale wiadomo, no, mieć selfie z ulubionym
2: artystą
1: to jest to, co tutaj do Międzyzdrojów ściąga. To jest akurat początek lipca dla mieszkańców. To jest zawsze, że Festiwal Gwiazd rozpoczyna sezon, a tak naprawdę po Festiwalu Gwiazd będzie dalej sezon trwał.
0: Artur Duszyński, dyrektor Międzynarodowego Domu Kultury.
1: A czy ja mogę kogoś pozdrowić?
0: Ale bardzo proszę.
1: Serdecznie chciałbym pozdrowić moje koleżanki z Biura Organizacyjnego Festiwalu Gwiazd, Agnieszkę i Maję, oraz spółkę Nowe Centrum, które mam nadzieję nas słucha. Pozdrawiam was.
0: A ja serdecznie pozdrawiam tutaj przed momentem takiego jednego pana, który strasznie się tutaj wyginał, żeby zrobić zdjęcie naszej trójki. Nie zdążyłem zapytać, z jakiego miasta przyjechał tutaj do nas.
2: Ale turysta. No, ale był turysta, z aparatem, turysta, czyli turysta.
0: Turysta i na pewno uczestnik 29. Festiwalu Gwiazd w Międzyzdrojach. Do 13 gościmy w Międzyzdrojach i serdecznie zapraszamy. Można także przyjść z aparatem.
2: Polecam.
0: Zdecydowanie.
2: Polecam.

0: No i tak dla was gramy na lato w Super FM. 5 minut zostało do godziny 11, a my jesteśmy dzisiaj na 29. Festiwalu Gwiazd w Międzyzdrojach. Jest z nami Jarek Fengler, jest Piotrek Jarząbek.
1: Patrzymy. Jest także Tomek Janicki.
0: Też jestem.
1: Są gwiazdy.
0: Oczywiście, przed chwilą przechadzał się tutaj po ogrodzie hotelu Vienna House Amber Baltic Olaf Lubaszenko, a jak patrzyłem, to Kasia Grochola razem z Wojtkiem Gąsowskim jedli śniadanie. Nie patrzyłem im w talerz, ale jedli. Byli zadowoleni.
1: A ja chciałem zapytać, bo tak, będziemy zaglądali do talerzy, ale będziemy zaglądali od czasu do czasu tutaj na plażę, bo mamy dosłownie w zasadzie ile? 10-15 kroków. Tutaj bardzo dokładnie to obliczył nasz redakcyjny kolega Piotr Jarząbek.
2: Ale ja kroki mam długie, więc to może być trochę niewymiar.
1: Jaka pogoda?
2: No stanąłem sobie na tych schodkach najpierw jeszcze przed zejściem na plażę i poczułem deszcz. Myślałem, że to tak spojrzałem w niebo, myślałem pada, nie pada, ale to chyba taka tylko morska bryza, po prostu od silnego wiatru. Jeżeli chodzi o samych plażowiczów, no to tych na razie za wiele nie ma, bardziej spacerowicze na plaży.
1: Jak rozmawiamy z naszym realizatorem na placu Rodła, to mam takie wrażenie, że tutaj z naszej strony dużo szumi, ale to wszystko przez ten wiatr.
0: Dokładnie tak, jest dużo, jest wiecznie, ale słuchajcie, wy nawet jeżeli jesteście w pracy, możecie przenieść się tutaj do Międzyzdrojów, słuchając Super FM, ale mam dla was także fajną zabawę. Możecie wejść na naszego Facebooka i Instagrama, czyli w nasze media społecznościowe, radiowe. Tam jest post właśnie z Międzyzdrojów z pytaniem, kogo chcielibyście spotkać na Festiwalu Gwiazd w Międzyzdrojach. Podajecie swoje odpowiedzi albo zdjęcia artystów, których chcielibyście zobaczyć tutaj właśnie w Międzyzdrojach, a do zdobycia jest weekend dla dwóch osób w hotelu Vienna House Amber Baltic w Międzyzdrojach. Ja was zachęcam do tej zabawy, bo to spędzić weekend w takim miejscu z widokiem na Bałtyk, ha, któż by nie chciał.
1: Spoglądam w prawą stronę, trochę więcej jest w tej chwili tutaj obserwujących nas, co my tutaj robimy, a jesteśmy no właśnie w Międzyzdrojach w ramach 29. Festiwalu Gwiazd. Nawet byłem trochę zaszokowany, że dwie panie zabrały ze sobą parasolki.
2: No bo tak jak mówię, no tak ta morska bryza naprawdę daje trochę po twarzy wodą.
1: No, ale ja cały czas mam taką nadzieję, że po południu wyjdzie słońce i że będzie coraz piękniej, lepiej i trzymamy kciuki za tę właśnie właściwą pogodę, tą festiwalową pogodę.
0: Tak, ta pogoda ducha jest najważniejsza. Jeżeli macie parasol plażowy, to on cię także się może przydać, jeżeli chodzi o deszcz. Okay. Tylko musicie dobrze trzymać, żebyście nie odlecieli.
1: Niczym latawiec. My wracamy już po wiadomościach, a relacjonujemy dla was wszystko to, co się dzieje w ramach 29. Festiwalu Gwiazd w Międzyzdrojach.
3: Piłkarskie Mistrzostwa Świata w Radiu Super FM. Codziennie o 11.30 i 16.30 fachowe analizy, komentarze i zapowiedzi spotkań. Nie zabraknie ciekawostek, statystyk i kącika historycznego mistrzostw. Śledź Piłkarskie Mistrzostwa Świata w Radiu Super FM. Zaprasza Piotr Jarząbek.
4: Sportowych emocji życzy sponsor GAG Polmotor. Szczecin, ulica Struga 75. Tu jest twoje nowe auto.
5: Na program zaprasza restauracja Centrale na szczecińskim Starym Mieście. Najlepsze kulinarne emocje.
6: Reklama.
5: Szwecja jest teraz jeszcze bliżej. Polska Baltic Ferries. Wspólna marka Unity Line, Pol Ferries i Eurafrika otwiera nową trasę promową z Gdańska do Karlshamn. Wygodnie, komfortowo i bliżej skandynawskich przygód. Bilety już od 230 zł w dwie strony. Polska Baltic Ferries. Łączymy Polskę ze Skandynawią. Sprawdź szczegóły na polska.com.
6: I po reklamie.
7: Tak gra Super.

0: Więcej muzyki na lato.
1: Super FM.
2: Super FM. Jest 11:00. Wiadomości Super FM.
3: Rewolucja w szkołach i przedszkolach coraz bliżej. Dziś spotkanie szefów polskiej i ukraińskiej dyplomacji ma zażegnać kryzys. Ostrzeżenie przed sztormem na Bałtyku.
1: Super FM. Wiadomości.
3: Miriam Lipińska. Sejm ponad podziałami uchwalił ustawę o zakazie korzystania z komórek w podstawówkach i przedszkolach. Ma wejść w życie już od 1 września. To jest wygodne i potrzebne narzędzie dla nauczycieli, mówi minister edukacji Barbara Nowacka.
4: Ja się na nie zdecydowałam, dlatego że w czasie trasy Kompas Jutra nauczyciele regularnie mówili, że potrzebne jest im narzędzie z góry. Dwa, dojrzała do tego atmosfera społeczna. Jeszcze 5-6 lat temu część szkół regulowała sama, nikt nie widział tej potrzeby. Dziś higiena cyfrowa jest potrzebą.
3: Od zakazu będą jednak wyjątki. Na przykład, gdy nauczyciel uzna, że urządzenie jest potrzebne do realizacji zajęć lub sprawdzenia wiedzy, albo gdy konieczny będzie pilny kontakt ucznia z rodzicami. A teraz przepisami zajmie się Senat, a potem ustawa trafi do podpisu prezydenta. Ukraiński szef dyplomacji jedzie do Polski dziś po południu z Andrijem Sybichą. Spotka się w Warszawie minister Radosław Sikorski. Tematem mają być polsko-ukraińskie relacje i próba złagodzenia dyplomatycznego kryzysu. Z nieoficjalnych informacji wynika, że minister Sybicha ma zaproponować, by w ukraińskim Panteonie Narodowym, obok żołnierzy UPA odpowiedzialnych za ludobójstwo Polaków na Wołyniu, znalazł się generał Marko Bezruczko, wspólny ukraińsko-polski bohater. Ostrzeżenie przed sztormem we wschodniej części strefy brzegowej od Latarni Morskiej w Rozewiu aż do wschodniej granicy państwa, włącznie z Zatoką Gdańską i Zalewem Wiślanym. Według prognoz wiatr może tam wiać w porywach, nawet z siłą 8 stopni w skali Beauforta. Tankowanie od kilku dni kosztuje nas więcej. To efekt wygaśnięcia rządowego pakietu CPN, a z nim niższej akcyzy i VAT-u na paliwa. I tylko tego, bo właściciele stacji paliw nie podnieśli marży detalicznej. Ale dla kierowców to i tak marne pocieszenie, przyznaje analityk rynku paliw z BM Reflex Urszula Cieślak.
5: Benzyna Euro Super 95 zdrożała o 86 groszy na litrze, olej napędowy o 88 groszy. Największą podwyżkę notujemy w przypadku benzyny 98-oktanowej, która podrożała o 94 grosze.
3: Konsekwentnie tanieje natomiast autogaz, który nie był objęty pakietem CPN. Jego średnia cena to teraz 3,29 zł. To o 9 groszy mniej niż przed tygodniem. Można już składać wnioski i oświadczenie w ramach programu Dobry Start. 300 zł na szkolną wyprawkę przysługuje na każde uczące się w szkole dziecko w wieku od 7 do 20 lat. A jeśli ma orzeczoną niepełnosprawność, to do ukończenia 24 roku życia. Rzeczniczka ZUS-u w Kujawsko Pomorskiem Krystyna Michałek przypomina, że wniosek w programie Dobry Start można złożyć tylko przez internet.
6: Świadczenie nie przysługuje na dzieci uczęszczające do tak zwanych zerówek ani studentów. Wsparcie przysługuje niezależnie od dochodów rodziny i sytuacji zawodowej rodziców.
3: Wnioski można składać do końca listopada.
2: Super FM na lato.
7: Coraz bardziej podoba mi się ten ogród tutaj hotelu Amber Baltic, gdzie gościmy, bo właśnie podglądamy to, co się dzieje w ramach 29. Festiwalu Gwiazd.
8: To wszystko znajdziecie w naszych mediach społecznościowych, na Facebooku i na Instagramie. Tam także nasza zabawa, gdzie możecie zdobyć pobyt, weekend dla dwóch osób w hotelu Vienna House Amber Baltic w Międzyzdrojach. Musicie znaleźć nasz post, gdzie znajdujemy się właśnie w hotelu Vienna House Amber Baltic i odpowiedzieć na pytanie, kogo chcielibyście spotkać na Festiwalu Gwiazd w Międzyzdrojach. Wystarczą odpowiedzi albo zdjęcia. A my spotkamy w tej godzinie wyjątkowe osoby, które odwiedzą nasze mobilne studio Radia Super FM właśnie tutaj w ogrodzie Vienna House Amber Baltic w Międzyzdrojach podczas 29. Festiwalu Gwiazd. Po 11 naszym gościem będzie Monika Kowalska, dyrektor generalna hotelu Vienna House Amber Baltic w Międzyzdrojach. Po 11.30 spotkamy się z Mateuszem Bobkiem, czyli burmistrzem gminy Międzyzdroje. No a jeszcze przed 12 naszym gościem będzie Olaf Lubaszenko, dyrektor artystyczny 29. Festiwalu Gwiazd.
7: Piotr Jarząbek, Tomek Janicki, Jarek Fengler, relacjonujemy dla Was wszystko to, co się dzieje w ramach 29. Festiwalu Gwiazd, prosto z Międzyzdrojów w Radiu Super FM.
2: Super FM

0: Sand and Grace w naszym przedpołudniowym programie, bardzo specjalnym programie, bo dzisiaj w Międzyzdrojach gościmy w ramach 29. Festiwalu Gwiazd i z nami jest w naszym studiu festiwalowym Monika Kowalska, dyrektor generalna hotelu Vienna House Amber Baltic. Dzień dobry, witam Pani Moniko.
1: Witam serdecznie Państwa.
0: Spoglądamy tutaj najpierw w lewą stronę, później w prawo. Sporo gości, sporo turystów, sporo znanych gwiazd. Ja w hotelu, jak przed chwilą właśnie przychodziłem, no to spotkałem przynajmniej 3 osoby, które znam z ekranu telewizora. A ja chciałem Panią zapytać o te wymagania gwiazd, bo po pierwsze tak zebrać, tak dostojne grono, to jest wielka sztuka, to po pierwsze. Po drugie, zaprosić do Międzyzdrojów, do perły Pomorza Zachodniego, no to też spora sztuka. I myślę sobie tak, jakie oni mają dzisiaj wymagania, jeżeli przyjeżdżają do hotelu Amber Baltic?
1: Mili Państwo, w tej chwili oczekiwania gwiazd niewiele się różnią od oczekiwań zwykłych turystów. Jeszcze 5-10 lat temu, no to było coś wyjątkowego. W tej chwili wszyscy nasi stali goście, którzy przyjeżdżają tutaj od wielu lat, mają swoje ulubione pokoje, mają swoje ulubione piętra, położenia łóżek względem odległości od morza i
0: czyli widoczności. Pani już wszystko w zasadzie wie, bo jak przyjeżdża pan Gąsowski, to już pani wie, w którym pokoju będzie pan
1: Dokładnie
0: Gąsowski.
1: Dokładnie tak, jak przyjeżdża... Gwiazdy przyjeżdżające na festiwal też bardzo często to są powtarzające się nazwiska, więc tutaj już dokładnie wiemy, które pokoje mają być przydzielone, czy któryś z gości jest alergikiem, czy może nie, jakie owoce lubi, czy powinniśmy wstawiać więcej wysublimowanych serów, czy może bardziej idą w stronę naszych produktów cukierniczych. Więc my już dokładnie wiemy, czego ci nasi goście potrzebują, na co czekają. I co jest doceniane?
0: Czyli ma Pani taką stałą rozpiskę. Wie Pani, o co chodzi?
1: Wiem.
0: To jest dobra wiedza, muszę
1: po
0: Pani powiedzieć.
1: Po 15 latach już wiem.
0: To muszę Pani powiedzieć, że to jest bardzo dobra wiedza. Czyli Pan Gąsowski na przykład z widokiem na morze, musi być odpowiedni pokój,
1: odpowiednie
0: piętro.
1: Bardzo ważna jest strona, czy wschód, czy zachód. To są no bardzo
0: właśnie.
1: Ważne rzeczy.
0: Festiwal,
1: po to ci goście przyjeżdżają.
2: Trwa 29. Festiwal Gwiazd. No właśnie, Pani Moniko, jak to się zaczęło, że hotel Vienna House Amber Baltic związany jest od tak długiego czasu, właściwie od początku, z tym festiwalem? Jak to się zaczęło?
1: Tak, to prawda, prawie od początku. Hotel w tym roku obchodzi 35. urodziny, więc przy 29. festiwalu to jest...
2: Bo powstał w 93., prawda?
1: 91.
2: 91 nawet.
1: W 91, tak. Jesteśmy od 91 tutaj na rynku zachodniopomorskim. Po kilku latach właściciel, dr Franz Jurkowicz, w porozumieniu z panem Dąbrowskim i panem Kulczykiem stwierdzili, że jest to dobry moment, żeby zbliżyć biznes z szeroko rozumianą sztuką. I tak powstał pomysł właśnie Festiwalu Gwiazd. No te pierwsze festiwale, no to były raczkujące. Wyglądało to troszeczkę inaczej niż teraz. Z sentymentem wracamy do tych zdjęć, bo mamy taką kronikę prowadzoną, więc aha, wyglądało to troszeczkę inaczej niż w tej chwili, ale tak, głównym celem było zbliżenie aktorów z biznesem.
0: My mówimy o gwiazdach, mówimy o właśnie uczestnikach festiwalu Gwiazd, a ja chciałem teraz panią zapytać o gości, no bo goście hotelowi to nie są tylko i wyłącznie turyści z Polski. To są często przyjeżdżający z różnych części świata i myślę sobie, kogo najczęściej Państwo gościcie, z jakich krajów?
1: W czasie festiwalu, w czasie tego weekendu festiwalowego to w dużej mierze to są goście z Polski. Mamy bardzo dużą grupę osób, stałych gości hotelowych, którzy też od lat przyjeżdżają na ten jedyny weekend. Lubią poprzebywać w otoczeniu gwiazd, już też się zaprzyjaźnili, co po niektórzy, także to jest taka wzajemna relacja między gośćmi hotelowymi, a gwiazdami, które również są gośćmi hotelowymi.
0: 2 lipca wystartował 29. Festiwal Gwiazd w Międzyzdrojach. Ja sobie tak myślę, dla szefowej hotelu, człowieka, który zarządza mnóstwem ludzi, ostatnie 24 godziny to jest taki moment, w którym pani myśli sobie tak, mam wszystko podopinane, teraz mogę w końcu odetchnąć, czy ten spokój dopiero pojawia się po tym, jak to wszystko się kończy?
1: Ten spokój pojawi się w poniedziałek, jak już będę pewna, że wszystko
2: było
1: poszło zgodnie z planem.
2: Guziki, było dobrze.
1: Bo planowanie, najważniejszym etapem tutaj tej układanki jest planowanie i to nie jest tydzień, dwa, tylko to są miesiące przed. Dogrywanie szczegółów, a później po prostu pilnowanie, aby wszystko szło zgodnie z planem.
0: Super FM, gości dzisiaj w Międzyzdrojach. Spotykamy się z gwiazdami, spotykamy się z osobami, które przygotowywały ten cały projekt, ogromny, międzynarodowy projekt. W tym roku gościmy gwiazdy, które odcisną swoją dłoń właśnie tutaj, niedaleko plaży, niedaleko miejsca, gdzie znajduje się nasze studio plenerowe. Słyszycie, że coraz bardziej wieje.
2: Wieje coraz mocniej, ten wiatr jest naprawdę odczuwalny. Wcześniej, kiedy tu byliśmy o godzinie 10, jeszcze było w miarę spokojnie, choć też wiało, ale ten wiatr się nasila. O tym powiemy więcej w letniej linii brzegowej po 11.30.
0: Warto z nami być, warto śledzić nas również w mediach społecznościowych. Tam zdjęcia, tam także krótkie filmy z tego miejsca, gdzie właśnie dzisiaj gościmy.

0: Wakacje w mieście.
1: Tylko z radiem Super FM.
2: Chcesz popływać? Pojechać gdzieś rowerem? A co powiesz na piknik w urokliwym zakątku?
3: Codziennie po 9, 12 i 15 polecamy najlepsze sposoby na spędzenie wakacji w mieście. Najpiękniejsze miejsca, ciekawe wydarzenia, kąpieliska i bazy piknikowe. O tym wszystkim dowiesz się w Super FM. Codziennie po 9, 12 i 15. Wakacje w mieście. Tylko z radiem Super FM.
4: Na program Wakacje w mieście zaprasza sponsor. Centrum Handlowe Galaxy w Szczecinie.
5: Sponsorem programu jest Morskie Centrum Nauki, organizujące letnie półkolonie z zajęciami edukacyjnymi i pokazami w planetarium.
6: Reklama.
7: Jak okazję na lato, to Allegro Summer Sale. Upoluj wakacyjne produkty. Teraz klapki męskie Kubota tylko 79,99. Najniższa cena oferty z 30 dni przed obniżką 99,99.
8: Jak tak, to Allegro.
9: Pakujcie walizki, wakacje nad morzem już trwają. W Sea Collection by Marina Royal czekają na Was komfortowe apartamenty, basen, strefa wellness i mnóstwo atrakcji dla całej rodziny. A najlepsze? W apartamentach deluxe dwójka dzieci wypoczywa gratis. Im dłuższy pobyt, tym korzystniejsza cena. Nie czekajcie, zarezerwujcie swoje rodzinne wakacje już teraz.
10: Wpadaj do Lidla po niskie ceny codziennie. To się opłaca. Już dziś z kuponem Lidl Plus. Ćwiartka z kurczaka XXL rzeźnik. Cena przed obniżką 8,99. Teraz 4,99 za kilogram. I wszystkie jaja z chowu ściółkowego Złotanioska. Drugi tańszy produkt 50% taniej. Szczegóły w aplikacji Lidl Plus.
11: Lidl. To się opłaca.
12: ING to twój asystent, który podpowie, żeby założyć w ING konto w planie. Przypomni, załóż je w apce mojej ING, a zyskasz do 700 zł w promocjach. Poinformuję, teraz nawet 5,5% na koncie oszczędnościowym.
13: Plany ING to pakiety usług dostępne z rachunkiem oszczędnościowo-rozliczeniowym. Moje ING to nazwa handlowa usługi bankowości elektronicznej, a aplikacja Moje ING to wersja na urządzenia mobilne. Zapoznaj się z warunkami promocji i mobilni zyskują. Poleć ING i oferty bonus na start ING Banku Śląskiego S.A. Oprocentowanie zmienne w skali roku dla kwot poniżej 400 tysięcy złotych przez 3 miesiące od założenia OKO w PLN w ofercie specjalnej.
14: I po reklamie.
15: Sportowych emocji

0: życzy sponsor GAG Polmotor. Szczecin, ulica Struga 75. Tu jest twoje nowe auto.
1: Na program zaprasza restauracja Centrale na szczecińskim

0: piłkarskie Mistrzostwa Świata w radiu Super FM.
1: O Mistrzostwach Świata mówimy tym razem prosto z naszego mobilnego studia w Międzyzdrojach. Podsumowujemy ostatnią noc, w której do 1/8 finału piłkarskiego mundialu awansowały dwie kadry z Półwyspu Iberyjskiego, a także Szwajcaria. Jako pierwsza udział w kolejnej fazie zapewniła sobie Hiszpania, która 3-0 pokonała Austriaków.

minut później z rzutu karnego wyrównał właśnie Ronaldo. Zwycięska bramka dla Portugalczyków przyszła dopiero w czwartej minucie doliczonego czasu gry. Wtedy do siatki trafił Gonçalo Ramos. W końcówce gola wyrównującego strzelił jeszcze Josko Guardiol, ale niestety dla Chorwacji był spalony, więc do gry

0: Nowe auto.
1: Na program zaprasza restauracja Centrale na Szczecińskim Starym Mieście. Centrale to nowe sezonowe menu, rzemieślnicze produkty i regionalne smaki Pomorza Zachodniego. Restauracja Centrale, Panieńska 20. Najlepsze kulinarne emocje.
2: Na program zaprasza sponsor Fabryka Wody. Miejsce dla ciała, umysłu i dobrej zabawy.
3: Dobrego treningu przy słonecznej aurze życzy sponsor Zdrowit Fabryka Wody. Nowy klub fitness dla Ciebie czynny całą dobę.
2: Letnia linia brzegowa w radiu Super FM. Super FM.
4: Dzisiaj jesteśmy w Międzyzdrojach na 29. Festiwalu Gwiazd. Wiatr nad Bałtykiem się wzmaga, są olbrzymie fale i czerwone flagi na wieżach ratowników. Turyści chodzą w kurtkach i kapturach, no i w sumie się nie dziwię. Zachmurzenie duże, na termometrach w Międzyzdrojach 18, ale przez ten silny wiatr odczuwalna temperatura jest dużo niższa. Taka sytuacja jest także w Świnoujściu, jak i na całej linii brzegowej Bałtyku w województwie zachodniopomorskim. W Szczecinie dzisiaj na termometrach do 22, zachmurzenie duże, ale bez opadów. Woda na kąpieliskach od 19 w Trzebieży, przez 24 na kąpielisku głębokie.

0: 29. Festiwal Gwiazd w Międzyzdrojach, a z nami burmistrz gminy Międzyzdroje, Mateusz Bobek. Witam panie burmistrzu.
1: Witam panie redaktorze, witam słuchaczy radia.
0: Chcieliśmy trochę porozmawiać o pogodzie, która jest zmienna i te lato też jest zmienne, ale pan powiedział, tak szybko mnie pan skorygował, średnia cały czas wychodzi nieźle.
1: Średnia w okolicach 24-25 stopni, tego się trzymamy.
0: Tak, mamy też taką nadzieję, że będzie z godziny na godzinę coraz cieplej. Rozmawiamy o gwiazdach, rozmawiamy o festiwalu, a ja chciałem zapytać pana o to, jak pan z perspektywy ocenia to, co się dzieje w ogóle w Międzyzdrojach. To, jak ten festiwal jest przygotowany, czy pan jest ze wszystkiego zadowolony, bo gwiazdy, które tutaj nas odwiedzają,

0: Też Państwu to polecam, bo będzie nam opowiadało o tym, w jaki sposób dziś funkcjonują media, w jaki sposób funkcjonują dzisiejsze gwiazdy, skłaniające do autorefleksji, do zastanowienia się nad własnym postępowaniem i żebyśmy nie za każdym razem i nie szybko w sposób kolokwialny to określę, kupowali to, co jest nam serwowane.
1: No i tutaj w tym wydarzeniu wystąpią m.in. Olga Bołądź i Krzysztof Materna. To wszystko o 18:00 dzisiaj w Kinie Ewa.
0: To 8, ale będziemy mieli też coś luźniejszego, coś przyjemniejszego, coś w wakacyjnej tonacji, czyli przedstawienie pół żartem. Tak dla oderwania, łatwe, przyjemne, ale też skłaniające w pewnych momentach do zastanowienia się.
2: Ja mam wrażenie, że festiwal w Międzyzdrojach, Festiwal Gwiazd, to jest takie dobre rozpoczęcie wakacji. Ktoś, kto tutaj zaczyna, to może później powiedzieć, ale fajnie spędziłem wakacje.
0: No z pewnością tak, a myślę, że tym bardziej tutaj dla mieszkańców Szczecina, okolic jest to na wyciągnięcie ręki, to jest kwestia 40 minut do godziny czasu, pojawiamy się tutaj, korzystamy i zawsze możemy w ten sam dzień wrócić do siebie, do domu. I tak jak tutaj powiedzieliście panowie we wcześniejszym wejściu, no iść do pracy na godzinę 7:30.
1: Na przykład. To wydarzenie gromadzi mnóstwo turystów tutaj w mieście. Co Festiwal Gwiazd, jaki jest wydźwięk tego festiwalu tutaj w mieście? Jak to zmieniło Międzyzdroje?
0: No bardzo mocno, szczególnie w tym pierwszym okresie, jeszcze w latach 90. Umówmy się, że te 30 lat to też niesamowita transformacja ustrojowa, gospodarcza, mentalna mieszkańców naszego kraju, a my pozostajemy w tej formule, bo często pojawiają się też takie pytania, czy nie chcielibyśmy być bardziej nowocześni, nie za tymi trendami, które się pojawiają, ale nie do końca chodzi nam też o te rolki, o influencerów, bo moglibyśmy to zrobić, ale trzymamy się tej idei, bo dla nas jest ona ważna, istotna, kontakt taki face to face, bezpośredni. I myślę, że to też jest wyjątkowe w tym festiwalu, bo dzisiaj te relacje międzyludzkie zanikają. Żyjemy w świecie telefonii komórkowej, Facebooka. Żeby też nie wybrzmiało, że uważam, że to jest coś wyjątkowego, złego, ale jednak bezpośredni kontakt, rozmowa, empatia to jest to, co jest podstawą w ogóle Festiwalu Gwiazd.
2: No i na ten festiwal dzisiaj serdecznie zapraszamy. Zapraszamy, bo dzisiaj gościmy tutaj niedaleko hotelu Amber Baltic. Po drodze mamy plażę. Na plaży słychać, że jest morze.
1: Szum morza. Szum morza. I bryza powiewa. Odczuwamy ją na policzkach, słuchajcie.
2: Tak, ale nie mówmy o deszczu, bo tego deszczu nie ma.
1: Nie ma, to jest bryza, to tak, nad morza.
2: To jest tylko i wyłącznie, więc z godziny na godzinę będzie coraz lepiej, coraz cieplej. No i ta średnia będzie utrzymana, panie ministrze.
0: Oczywiście.
2: 25 stopni to jest naprawdę niezły wynik.
0: Tego się trzymamy.
1: Gorąca atmosfera jest w Międzyzdrojach. Dzisiaj aż do 5 lipca.

0: edukacyjna powieść w Radiu Super FM. Wydawnictwo Filia przedstawia Przemysław Kowalewski, Księga Grzechu. Czyta Mariusz Bonaszewski.
1: Usiedli oparci o wieżę kościoła. Sławek podał kierownikowi przedmiot. Ten przez chwilę przebiegał wzrokiem po horyzoncie. Roztaczał się stąd spektakularny widok na jezioro Dąbie, Puszczę Bukową i najwyższe budynki Szczecina. Palacz nabrał powietrza głęboko w płuca i zaczął rozwijać pakunek. Papier był zaskakująco sztywny, kruchy na brzegach, miejscami niemal przeźroczysty. W świetle zachodzącego słońca litery zapisane ciemnym, obecnie już wyblakłym atramentem zdawały się płonąć. Michał zmarszczył brwi i pochylił się nad wyraźnym kaligraficznym pismem. Ecclesia eius ruet, scriptum in caelo est. Przesylabizował z trudem. To pewnie po łacinie. A to co? Wskazał na drobne rysunki między słowami. Stylizowanego lwa, liczbę 7, coś jakby zegar słoneczny i gwiazdy. Jakieś symbole? Ekscytował się młodszy. Pewnie szyfr. Palacz spojrzał na niego i odchrząknął. Dobra, pakujemy to tam, gdzie było i zapominamy o wszystkim. Zaczął nerwowo zwijać dokument. Racja, szefie. Ale wcześniej, może na wszelki wypadek, pstryknijmy kilka fotek. Nie czekając na zgodę, wyjął telefon i sięgnął do skrzyneczki. Rozłożył zapisane kartki na deskach i zaczął robić zdjęcia. Palacz rozejrzał się nerwowo dookoła. Czuł, że to, co robią, jest w jakiś sposób niewłaściwe. Podniósł kask i przetarł pot z czoła. Nagle coś zastukało na wieży. Obaj podnieśli wzrok. W miejscu krzyża siedział coraz wielki, czarny jak smoła kruk. Gdy po powrocie do domu Michał opowiadał o tym żonie, przysięgał na wszystkie świętości, że ptak wbił w niego swoje ciemne oczka i zakrakał tak przeraźliwie, jakby wzywał samego Lucyfera.
0: Wakacyjna powieść w Radiu Super FM. Wydawnictwo Filia przedstawia Przemysław Kowalewski, Księga Grzechu.

0: Super FM na lato. Dzisiaj gościmy w Międzyzdrojach. 29. festiwal, a w naszym studiu dyrektor artystyczny festiwalu Olaf Lubaszenko. Dzień dobry, witamy pana.
1: Dzień dobry, witam panów i wszystkich słuchaczy.
0: Usłyszałem, że tutaj w tym miejscu najmniej wieje i można się schować przed publicznością.
1: Można, jest za dużo jedną ścianę. Gdyby były cztery ściany, byłaby to kryjówka idealna, ale nie, bardzo ładny namiot.
0: Podoba się panu?
1: Chcę to powiedzieć na głos, bo słuchacze może tego nie widzą.
0: Tak, jak by pan opisał to nasze studio?
1: Jest kolumnada taka krzyżująca się nad nami w stylu... O, taki późny gotyk. Łączenie trochę przypomina gotyckie, tak. Sklepienie gotyckie trochę przypomina kościoły, w których bywałem. A zatem możemy przyjąć, że jest to świątynia sztuki radiowej.
2: Tak, pomarańczowa i jakby, jeżeli nie ma słońca za oknem, bo dużo chmur, to dzisiaj jesteśmy na pomarańczowo z Radiem Super FM właśnie w Międzyzdrojach na 29. Festiwalu Gwiazd. Panie Olafie, zapytam, jak to się zaczęło, że został pan dyrektorem artystycznym tegoż festiwalu?
1: No, tak jak to często bywa w życiu z trwałymi historiami, długotrwałymi, bo ja tu już jestem od 15 edycji. Spodziewałem się, że to jest jednorazowa przygoda i nawet mogło tak być przez moment, bo wpadek nie brakowało na tym pierwszym, który robiłem jako ten dyrektor artystyczny. Ale jakoś szczęśliwie się ta współpraca zaczęła dogrywać. No i teraz można powiedzieć, że dobrze się już znamy z tymi ludźmi, którzy współtworzą festiwal stąd. Na przykład z Arturem Duszyńskim, dyrektorem Międzynarodowego Domu Kultury, czy z obecnym burmistrzem Mateuszem Bobkiem, ale mówię to nie dlatego, żeby łapać punkty u tych osób, tylko dlatego, że uważam, że generalnie bardzo wiele prac, bardzo wiele funkcji, które są w oczach opinii publicznej kształtowane jako jednoosobowe, w oderwaniu od zespołu ludzi, od znajomości środowiska, od znajomości miejsca, jego historii, zwyczajów, temperamentu, nie miałyby szans na powodzenie, więc to, co się nazywa bycie dyrektorem artystycznym festiwalu, brzmi pięknie i dumnie, jest też po prostu pracą zespołową.
0: Jak rozmawialiśmy z burmistrzem, to on nam dosłownie parę minut temu powiedział, że przygotowania do takiego festiwalu, który odbywa się właśnie w pierwszych dniach listopada, to jest kwestia 8, 9, a czasem nawet 12 miesięcy. A jak powstaje taki program artystyczny, jak pan konstruuje kolejny program na kolejne spotkanie, to od czego pan zaczyna?
1: Czasami jest tak, że trochę decyduje za nas świat, kiedy dzieje się coś takiego dramatycznego wokół nas, nad nami. To wtedy siłą rzeczy przekłada się to też trochę na nastrój, w jakim tu jesteśmy. Czy chcemy na przykład dać ludziom całkowite oderwanie od przerażających rzeczy dziejących się wokół nas, czy też trochę z tym korespondować, czy wzmacniać to przeżycie, nawiązując do tego przygnębiającego przekazu. Więc to jest bardzo różnie. Oczywiście mamy co roku listę marzeń, mamy nawet taką listę marzeń, która trwa i przechodzi z roku na rok, bo niektórych nie udaje nam się od razu namówić, ale generalnie mechanizm jest ten sam. Wybieramy spektakle teatralne, wybieramy podmioty muzyczne czy pomysły na koncerty, projekcje filmowe, spotkania z ludźmi. To wszystko wypełniamy i rzeczywiście zaczynamy zwykle już zaraz po zakończeniu festiwalu, który właśnie trwa.
0: Olaf Lubaszenko, dyrektor artystyczny Festiwalu Gwiazd w Międzyzdrojach, był naszym gościem.
1: Bardzo państwa serdecznie pozdrawiam, dziękuję za zaproszenie. Namiot macie super, ale po rozmowie już mogę powiedzieć, że nie tylko namiot macie super. W ogóle jesteście w porządku.
2: Wracamy po 12.
3: Gdziekolwiek nas słuchacie, na plaży, w górach czy na działce, zawsze można dołączyć do porannej wakacyjnej zabawy z Radiem Super FM. Mamy dla Was masę niespodzianek. Włączcie Radio Super FM i słuchajcie porannego programu od 7 do 10. Nie zwlekajcie, bo inni mogą być szybsi. Posłuchajcie pytania, zadzwońcie i odpowiedzcie. Poranna wakacyjna zabawa od poniedziałku do piątku. Tylko w Radiu Super FM.
4: Do zabawy zaprasza sponsor Zdrojowa Hotels.pl. Właściciel hoteli z basenami i akwaparkami w Kołobrzegu i Świnoujściu.
5: Reklama. Pamiętam, jak szliśmy za rękę do pierwszej klasy. Dziś matura, zaraz studia. Ciekawe, jak to teraz będzie.
6: Uniwersytet WSB Merito to świetna decyzja. Wykładowcy, praktycy, kierunki dopasowane do rynku i plan zajęć, który pozwoli łączyć studia z pracą i pasjami, to będzie dobry czas.
7: WSB Merito. Zaufało nam już ponad 600 tysięcy studentów. Zapisując się do 16 lipca, można skorzystać z promocji wczesnym. Uniwersytet WSB Merito. Wcześniej Wyższa Szkoła Bankowa.
8: O, krążę już 20 minut. No, chyba nigdy nie znajdę tu miejsca.
9: Serio? Daj spokój. W centrum miasta to strata czasu.
8: No właśnie, widzę.
9: Zaparkuj w Galaxy. To najtańszy parking w centrum Szczecina. I wszędzie masz stamtąd blisko.
8: Serio? To czemu ja się tu męczę?
9: No właśnie, parkuj w Galaxy i masz problem z głowy. Nie marnuj czasu na szukanie parkingu w centrum Szczecina. W Galaxy parkowanie wychodzi najtaniej. Zapraszamy.
4: I po reklamie.
3: Jest 12. Wiadomości Super FM.
10: Dymisje w warszawskim ratuszu, odchodzą wiceprezydentki. Pożar zabytkowego pałacu na Pomorzu Zachodnim. Powiemy też, jak w praktyce działają nowe zasady dzielenia e-recept.
4: Super FM. Wiadomości.
10: Paulina Nawrocka, zapraszam. Wiceprezydentki Warszawy Renata Kaznowska i Aldona Machnowska-Góra złożyły dziś dymisję. Przyjął je już prezydent miasta Rafał Trzaskowski. Sprawa ma związek z aferą w Szpitalu Południowym. Renata Kaznowska odpowiadała w ratuszu m.in. za zdrowie i edukację, a Aldona Machnowska-Góra za kulturę i zabytki, ale zasiadała w Radzie Nadzorczej Szpitala Południowego. Trzaskowski na razie nie poinformował, kto je zastąpi. Płonie dach zabytkowego pałacu w Wietrznie, w którym działa Dom Miłosierdzia Bożego. Ewakuowanych zostało 48 osób. Na szczęście nie ma informacji o poszkodowanych. Aktualnie pożar gasi 7 zastępów Straży Pożarnej. Ogień nie jest jeszcze opanowany. Szef ukraińskiej dyplomacji Andrii Sybicha przybył do MSZ-u na spotkanie z Radosławem Sikorskim. Wśród tematów rozmów obu ministrów mają być relacje polsko-ukraińskie oraz sytuacja na froncie. O spotkanie ze stroną polską miała zabiegać Ukraina. Jedna recepta może być już realizowana w kilku aptekach. Jeśli pacjent ma wypisanych kilka opakowań leku, pierwsze opakowanie może zrealizować w jednej aptece, a kolejnej w innej. To rozwiązanie mocno ułatwi życie, mówi wiceprezes Naczelnej Izby Lekarskiej dr Michał Konstanty.
11: W sytuacji niedostępności takiego leku w aptece, czy w momencie wyjazdu pacjenta i niedostępności do apteki, w której rozpoczął, taka możliwość nadaje inne światło i daje też to, na co pacjenci, myślę, przez długi czas czekali.
10: Z częściowej realizacji recepty pacjenci mogą skorzystać w co drugiej aptece w kraju. Ministerstwo Zdrowia chce organizować kolejne szkolenia, aby więcej aptek mogło korzystać z tego narzędzia. Ponad 125 milionów złotych długu. Z takim ciężarem mierzy się szpital w bieszczadzkim Lesku. Właśnie próbuje z tym walczyć. Pomysłem ma być zakład opiekuńczo-leczniczy. Zatrudnienie w ZOL-u, który ma podreperować finanse szpitala, znalazły pielęgniarki ze zlikwidowanych oddziałów, mówi dyrektor Mirosław Leśniewski.
12: To jest taka inwestycja bezkosztowa, dlatego że wykorzystujemy sprzęt, ludzi, potencjał, w ogóle miejsce puste, które było niezagospodarowane. W tej chwili będzie zarabiało na siebie, chociaż troszeczkę. To jest, będą dodatkowe przychody rzędu 100 tysięcy złotych miesięcznie.
10: Na miejscu zostanie również SOR, którego zamknięcie według raportów spowodowałoby całkowity upadek szpitala. Dziś kolejny dzień Open Air Festiwalu na lotnisku Gdynia-Kosakowo. Dziś zagra zespół The Cure. To pierwsza wizyta zespołu Roberta Smitha w Polsce od 4 lat. Wczoraj z kolei centralnym punktem wydarzenia był koncert Nicka Cave'a i The Bad Seeds.
13: Było świetnie. Wzruszenie Nicka Cave'a i ten deszcz, no naprawdę stworzyło niesamowite wspomnienie.
14: Dużo liryki, bardzo wiele wzruszeń, emocji. No on jest niesamowity.
15: Olbrzymia moc, to co zrobił z tłumem, osiągnąć spektakularną ciszę w kluczowym momencie koncertu, to jest coś niebywałego.
10: Wśród innych wykonawców piątku Anna Kalwitz, Lowdive, Bokka i Kas Balagan.
3: Super FM na lato.
0: I wszystko się zgadza, bo my do godziny 13 jesteśmy w Międzyzdrojach. To jest program specjalny, 29. Festiwal Gwiazd w Międzyzdrojach. Przed nami, Tomku, kolejni goście.
2: Dokładnie tak. Gośćmi w tej godzinie będą już za chwilę Krzysztof Materna, ale także Wojciech Gąsowski. Porozmawiamy między innymi o festiwalu, ale będzie gościem także Katarzyna Grochola. Bądźcie razem z nami na 97.5, ale także śledźcie nasze media społecznościowe, bo jesteśmy tam dla Was.
3: Super FM

0: Radio Super FM gości w Międzyzdrojach. 29. Festiwal Gwiazd w Międzyzdrojach. Po mojej lewej stronie Krzysztof Materna. Dzień dobry, witam panie Krzysztofie.
1: Dzień dobry.
0: Jest z nami także Wojciech Gąsowski. Witam panie Wojtku, dzień dobry.
2: Dzień dobry państwu.
0: Jesteśmy w czasie festiwalu. Wczoraj inauguracja. Dzisiaj przed nami kolejne emocje i tak sobie myślę, po raz kolejny spotykacie się w Międzyzdrojach i to już chyba stało się tradycją, że spotykacie się z publicznością. Co jest dla was, jak wy odbieracie po raz kolejny to spotkanie z publicznością właśnie tutaj na scenie w Międzyzdrojach, panie Wojtku?
2: Ja muszę wyjaśnić pewną rzecz. Ja jestem tu po raz pierwszy.
0: Po raz pierwszy.
2: Ale jestem zaskoczony, powiem więcej, oczarowany tym, co tutaj widzę, bo spotykam mnóstwo osób znajomych, których nie widziałem przez wiele lat. Jest fantastyczna publiczność, która rzeczywiście czeka na te wszystkiego rodzaju wydarzenia, które tu się odbywają. Wczoraj wziąłem udział w tym koncercie, który o 21 się odbywał tutaj koło hotelu, na tej estradzie. Niestety nie dopisała nam pogoda, bo było dosyć chłodno, wiecznie, trochę popadywało. No ale koncert chyba się udał i cieszę się, że tutaj przyjechałem.
0: Panie Krzysztofie.
1: Wie pan, ja mam świadomość, że mamy mało czasu bardzo, ale ja jestem z tym festiwalem związany od jego początków, a w ogóle jestem związany z Międzyzdrojami w taki czy inny sposób na przestrzeni wielu wieków, dlatego że przyjeżdżałem tu kiedyś na Famy, do Świnoujścia. Szczecin jest dla mnie specjalnym miastem, bo w Szczecinie debiutowałem. Mało tego, jestem związany z Teatrem Polskim, w którym reżyserowałem dwukrotnie. Mogę śmiało powiedzieć, że z powodzeniem. Teraz wracam z Międzyzdrojów do Szczecina. Przygotowujemy z dyrektorem Opatowiczem specjalny projekt poświęcony Staszkowi Tymowi, który był związany z Teatrem Polskim w Szczecinie i z którym ja też byłem związany, więc traktuję to bardzo emocjonalnie. Ja powiem tak, nie byłem na festiwalu w Międzyzdrojach parę lat i jestem zdumiony tym, jak się Międzyzdroje zmieniły po prostu, bo ja pamiętam stare budownictwo tutaj dookoła, a teraz widzę no po prostu jakieś oszałamiające domy, wczasowe hotele. Jestem trochę tym przerażony. Widać po mnie, że jestem przerażony. Cały czas jestem.
0: Nie, w ogóle, absolutnie. Znaczy ja cały czas patrzę panu w oczy, jak pan mówi te słowa i ja nie widzę tego przerażenia.
1: No jestem przerażony, bo to się tak krajobraz zmienił, że w ogóle nie poznaję Międzyzdrojów, tak prawdę mówiąc. A jeśli chodzi o samą atmosferę, to to, co powiedział Wojtek. No, ktoś, kto przyjeżdża do Międzyzdrojów w czasie festiwalu, to jest właściwie taka specjalna publiczność, która chce się odciąć od wszystkich okropień z tego świata,

0: dookoła i to jest taki pełny relacji, tak te międzyzdroje i sama atmosfera tego festiwalu powodują, że przez szczególne miejsce, że tu jest morze, plaża, wypoczynek, że to wszystko jest takie po prostu bardzo relaksujące na luzie i my to czujemy, patrząc na reakcję publiczności, która jest wdzięczna za to, że przyjechaliśmy.
1: Ale czujecie, że jesteście po prostu na wakacjach.
0: Czujemy, że jesteśmy na wakacjach, to prawda. Chciałem opowiedzieć taką anegdotę o Alei Gwiazd, ale Wojtek chciałbym, żeby się odezwał, bo on ma dużo więcej do powiedzenia.
2: Ja się odzywam zawsze pytany, odpowiadam na pytania.
1: Czy pan się czuje jak na urlopie, jak na wakacjach?
2: Nie.
1: Nie?
2: Nie. Krzysio opowiedział, i ja chcę też o tym coś opowiedzieć, on opowiedział o swoich związkach ze Szczecinem. Ja mam też związki związane ze Szczecinem, ponieważ ja brałem udział w finale pierwszego festiwalu młodych talentów i zostałem jednym z laureatów tego festiwalu w towarzystwie bardzo doborowym, bo to była Karin Stanek, Helenka Majdaniec, Czesław Niemen, Wojtek Korda, tak zwana Złota Dziesiątka, także mam wielki sentyment do Szczecina i chętnie kiedyś do Szczecina pojadę. Natomiast tu nie jestem na wakacjach, ponieważ po pierwsze musiałem wystąpić wczoraj, byłem zdenerwowany, a na wakacjach nie lubię być zdenerwowany, wolę być zrelaksowany. No ale tak się stało, było mi bardzo miło, nie z tego powodu, że się denerwowałem, ale przyjemnie przyjęła mnie publiczność, to jest najważniejsze.
1: Ale ja się cieszę, że mówicie o Szczecinie, bo to jest taki wspólny mianownik.
2: Bo to jest radio szczecińskie.
1: Zdecydowanie. I skoro i pan Krzysztof mówi o Szczecinie, o debiucie, i pan mówi o Szczecinie, o tym wydarzeniu, to myślę sobie, że waszym drugim domem to może być Szczecin. Czy jest Szczecin?
2: Dla mnie domem jest Warszawa, natomiast Szczecin mógłby być, tylko jest trochę za daleko od Warszawy. Tu jest dosyć trudny dojazd.
1: Proszę pana, pendolino może pana szybciej dowieść.
2: A to nawet nie wiedziałem, że tu już dojeżdża pendolino. No,
1: oczywiście, że tak.
2: A może się kiedyś przejadę. Pan Krzysiu mnie zaprosi na premierę swojego przedstawienia.
0: Tak, ja przyjechałem tutaj ze swoim przedstawieniem. Gramy z Olgą Bołądź, taki mój stand-up z asystentką, tak bym to nazwał. Mam nadzieję, że zostanie życzliwie przyjęty. Ale a propos tej odrębności Szczecina, to wiesz, Wojtku, nie tylko pendolino, ale droga jest lepsza do Szczecina po prostu. No
2: droga jest lepsza, bo ja pamiętam czasy, kiedy się jeździło samochodem i to trwało bardzo długo. Ale tylko teraz tak, ta droga jest fantastyczna, tylko tutaj od autostrady tej z Poznania już trzeba jechać trochę wolniej.
0: No tak, ale wiesz co, mówiąc w ten sposób, w Norwegii się jeździ jeszcze wolniej.
2: Ale ja dlatego do Norwegii nie jeżdżę.
0: No tak. Nie, słuchajcie, jest naprawdę fantastycznie ze względu na miejsce, polskie morze, wszystkie zmiany dookoła. No a jeśli chodzi o pogodę, to wprawdzie dzisiaj nie jest ona taka najlepsza.
2: Rewelacyjna,
0: ale jak się wrócę pamięcią, a na to mnie stać jeszcze, żeby wrócić pamięcią do 3 dni, które poprzedzały tę pogodę dzisiejszą,
2: to
0: ja wolę tę pogodę, więc uważam, że jest świetna po prostu.
1: Panowie, 30 sekund dla was, dla tych wszystkich niezdecydowanych, którzy słuchają Radia Super FM i słyszą, że Krzysztof Materna jest w Międzyzdrojach, pan Wojciech Gąsowski jest w Międzyzdrojach, ale jeszcze się wahają, przyjechać czy nie przyjechać? Jak byście ich przekonali, żeby właśnie przyjechać tutaj na 29. Festiwal Gwiazd?
2: Przyjeżdżacie jak najszybciej, bo ten festiwal się kończy, zdaje się, 5 lipca, także już niewiele czasu zostało, a jest tu naprawdę bardzo sympatycznie i spotkacie państwo na pewno dużo bardzo miłych i ciekawych osób.
0: Nie przyjeżdżajcie. Nie przyjeżdżajcie, bo nie wiecie, co tracicie po prostu. Zobaczycie, w jakiej sytuacji będziecie, jak nie przyjedziecie po prostu. Wszyscy was będą pokazywali palcami po prostu. To są ludzie, którzy tu nie byli w Międzyzdrojach. To jest tragedia po prostu nie przyjeżdżać tutaj. Dziękuję, do widzenia.
1: Jak zawsze doskonali. Krzysztof Materna, Wojciech Gosa.
2: Ja też dziękuję, do widzenia i pozdrawiam wszystkich słuchaczy Radia Super.
1: Super FM.
2: Super FM oczywiście.
0: O, przepraszam, ja też chciałem pozdrowić.

0: Trwa 29. Festiwal Gwiazd w Międzyzdrojach, a my jesteśmy w ogrodzie Vienna House Amber Baltic w Międzyzdrojach i wy także, pomimo pogody, jaka dzisiaj jest w Szczecinie i także w Międzyzdrojach, bo jest wiecznie, jeszcze nie pada, jest bryza, ale duże fale. Mimo tego, mimo tej pogody, aura jest naprawdę gorąca, bo mnóstwo fantastycznych gwiazd wśród nas. Już za chwilę porozmawiamy z m.in. Kasią Grocholą, ale także panem Wojtkiem Gąsowskim. A ja mam dla was zabawę, którą zachęcam, żebyście wzięli w niej udział. Wystarczy wejść na nasze media społecznościowe Radia Super FM, czy na Facebooka, czy na Instagrama i znaleźć post, w którym zadajemy wam pytanie. Kogo chcielibyście spotkać na Festiwalu Gwiazd w Międzyzdrojach? Podajecie swoje odpowiedzi, może zdjęcia, jeżeli macie. I co jest najważniejsze, wygrywacie weekend dla dwóch osób w hotelu Vienna House Amber Baltic w Międzyzdrojach. Jest się o co bić, tym bardziej, że Festiwal Gwiazd trwa. 29. Festiwal Gwiazd, a do rozmowy z Kasią Grocholą będziemy za chwilę z nią rozmawiać.
1: Reklama.
2: Wyjazd w sobotę. Spakowaliśmy wszystko?
3: Została nam już tylko apteczka.
2: A mamy coś na ból ucha? Ból ucha może błyskawicznie popsuć wakacje.
3: No tak, ból ucha w samolocie, od klimatyzacji, od kąpieli w wodzie.
2: Koniecznie spakujmy krople do uszu Lix. Lix działa dwutorowo. Glicerol zmniejsza obrzęk, a lidokaina błyskawicznie łagodzi ból ucha. W 2 minuty.
4: A czy Lix sprawdzi się u dzieci?
2: Tak, krople Lix można stosować już od 6. miesiąca życia.
4: No to jesteśmy gotowi na wakacje.
5: Adamet. Z pasji do rozwoju.
6: To jest wyrób medyczny. Używaj go zgodnie z instrukcją używania lub etykietą.
7: Lix działa wspomagająco w stanach zapalnych ucha, objawiających się m.in. bólem. Informacje przed zastosowaniem w ulotce. Producent Emergopharm SPZO SPK. Podmiot prowadzący reklamę Adamet Pharma SA.
8: Psi alert, przyjaciele! Z okazji Dnia Psa rabaty aż do 50% na karmy dla psów w sklepie dolinanoteci.pl. Świętujemy mordeczki! Po zapasy w sensacyjnych cenach zapraszamy na dolinanoteci.pl. Życzymy pełnych misek.
9: I po reklamie.
10: Na program Wakacje w Mieście zaprasza sponsor. Centrum Handlowe Galaxy w Szczecinie.
11: Sponsorem programu jest Morskie Centrum Nauki, organizujące letnie półkolonie z zajęciami edukacyjnymi i pokazami w planetarium.
12: Wakacje w Mieście z Radiem Super FM.
13: Podczas gdy w Międzyzdrojach i Darłowie w najlepsze trwają festiwale, fantastyczne rzeczy w piątek dzieją się także w Szczecinie. Przy mikrofonie Zosia Lichota, zapraszam. Już dziś na tarasach przy Teatrze Letnim w Parku Kasprowicza startuje 3-dniowy Come With Us Festival. Muzyczne emocje ruszą tam o godzinie 18, kiedy na scenie pojawią się pierwsi artyści. Z kolei o 20 w ramach wydarzenia towarzyszącego rozpocznie się wyjątkowa gra literacka Szczecin o zmroku z udziałem znanych pisarzy. Pełną parą festiwalowe miasteczko i strefa relaksu ruszą od jutra, a wstęp na wszystkie wydarzenia jest całkowicie bezpłatny. Jeśli jednak tęsknicie za klasycznym klimatem, koniecznie zajrzyjcie dziś do Jazzmentu. O 21:00 ruszy tam kultowe Jazz Jam Session. Scenę otworzy szczeciński kwartet, który weźmie na warsztat utwory współczesnych mistrzów pianistyki jazzowej. To wyjątkowo rzadka okazja, by usłyszeć ten wymagający repertuar na żywo, a wstęp, podobnie jak do Parku Kasprowicza, jest wolny. A to wciąż nie wszystko, co przygotował dzisiaj dla nas Szczecin. Kolejne wakacyjne informacje już o 15:30.
12: Wakacje w mieście z Radiem Super FM.
10: Na program Wakacje w mieście zaprasza sponsor Centrum Handlowe Galaxy w Szczecinie.
11: Sponsorem programu jest Morskie Centrum Nauki, organizujące letnie półkolonie z zajęciami edukacyjnymi i pokazami w planetarium.

0: Tak, gramy. To jest Super FM na lato. Dzisiaj gościmy w Międzyzdrojach i są z nami kolejni goście, chociaż pan Wojtek Gąsowski tak mu się spodobało tutaj w naszym studiu.
1: Nieprawda, ja poprosiłam, żeby został.
0: Ale zgodził się. Zgodził się. Spogląda na nasze radiowe studio. Panie Wojtku, proszę potwierdzić.
2: Ja się zgodziłem i zostałem na chwilę
1: młodszym
2: asystentem pani Kasi Grocholi, ale za chwilę będę się z państwem żegnał, bo muszę biec do następnych obowiązków i przekażę opiekę starszemu
1: asystentowi
2: Andrzejowi Pongoszkiemu,
0: który też już czeka
2: dobre
0: tutaj w naszym studiu.
2: Panią Kasię przekażę.
1: Tak się chłopaki umówiły.
0: Pani Kasiu, witamy 29. Festiwal Gwiazd w Międzyzdrojach. Tak sobie pani go wyobrażała, ten festiwal tegoroczny?
1: Nie, dlatego, że nie wiedziałam, że zacznę uwielbiać następnego mężczyznę.
0: No ja widziałem właśnie, że wy dosłownie parę minut temu...
2: Opowiedzcie o tym, ale... że całuję Kasię w rękę.
0: Tak, tak to się dzieje. Szkoda, że państwo tego nie widzą, że jesteśmy telewizją, bo tak to rzeczywiście się stało. Chociaż tutaj nasz radiowy kolega to wszystko rejestruje.
1: Proszę państwa, szkoda, że państwo tego nie widzicie. Siedzimy w namiocie dmuchanym, który jest szarpany przez tragiczny wiatr.
0: Ale jak szarpany? Pani Kasiu, jak szarpie?
1: Tak.
0: To wszystko zależy od rodzaju szarpania.
1: Oczywiście.
2: Ale nam się ten namiot tak spodobał, że ja postanowiłem kupić sobie coś takiego. Przenośne mieszkanie,
1: przenośne studio i w ogóle wszystko. Proszę państwa, nie przyjeżdżajcie nad morze, bo tutaj jest temperatura 17 stopni, odczuwalna 7.
0: Nie no, teraz pani zrobiła antyreklamę i tutaj ja przed momentem rozmawiałem z Krzysztofem Materną, on zapraszał wręcz.
1: Nie, Polacy są przekorni, jak im się powie nie róbcie, to oni zrobią właśnie.
0: I przyjadą. Panie Wojtku, zgadza się pan ze słowami pani Kasi?
2: Ja się zgadzam ze wszystkim, co mówi Kasia.
1: Uwielbiam tego faceta.
3: Pani Kasiu, gdzie się najlepiej pisze książki?
1: Najlepiej się pisze książki gdziekolwiek. Natomiast dobrze jest też książkę czasami móc kupić.
2: Właśnie.
1: Bo ja zapomniałam 4 z domu i ni cholery nie mogę kupić ani w Szczecinie swojej własnej książki właśnie, że tak. Która ma taki tytuł, nie to, że to właśnie, że tak nie mogę kupić.
0: Ale to my sprawdzimy, czy rzeczywiście tak jest.
1: Naprawdę, no zróbcie coś.
2: Ja
1: chłopaki.
2: To wczoraj sprawdziłem, bo byłem w jedynej chyba księgarni w Międzyzdrojach. Weszliśmy do tej księgarni ze znajomymi i pierwsza rzecz zapytaliśmy o książkę jakąkolwiek pani Kasi Grocholi. I pan księgarz, który jest właścicielem tej księgarni, opowiadał nam, że to jest jakaś księgarnia, która powstała zaraz po wojnie, najstarsza tutaj. Powiedział, o niech pan zobaczy, tutaj jest taka ściana wielka, ona była kiedyś pełna książek. A dzisiaj mam jakieś pamiątki, takie przylepiane magnesy na lodówkę. To zamiast książek sprzedają coś takiego. A ja liczyłem na to, że pani Kasia wpisze mi do tej książki cokolwiek.
1: I teraz
2: muszę jechać do Warszawy, szybko wrócić dzisiaj, żeby książkę tam kupić i jeszcze poprosić Kasię, jeśli ona nie wyjedzie do tego czasu, żeby mi jakiś wpis tam zrobił.
0: Panie Wojtku.
1: Ja będę musiała dygać po
0: Panie
1: prostu
0: Wojtku, ja chciałem panu powiedzieć jedną rzecz, że przecież nie musi pan jechać do Warszawy, żeby kupić książkę. Przecież można kupić też w internecie książki.
2: Ja się nie posługuję internetem i prawdę mówiąc, nawet nie wiem, co to jest. Wiem, że istnieje jakiś internet, ale ja tego nie znam. Ja jestem człowiekiem, który żyje swoim życiem i nie oglądam się na to, co dzieje się obok mnie. To znaczy, nie do końca, trochę się rozglądam, bo przede wszystkim patrzę tu na Kasię. To się dużo dzieje.
1: My żyjemy w świecie rzeczywistym.
2: W rzeczywistym świecie i dobrze nam. Ja nie, jak chcę iść kupić cokolwiek, to wychodzę do sklepu, idę do księgarni, na pocztę, do banku. Ja nie używam telefonu komórkowego na przykład i okazuje się, że można tak żyć, bo przyjechałem bez telefonu komórkowego do Międzyzdrojów, bo ktoś mnie zaprosił, ja odebrałem swój telefon stacjonarny i zgodziłem się i przyjechałem. Można. Mam znajomych, którzy mają 3 telefony każdy i na żaden nie odpowiadają. Mało tego, jeszcze mają nieczynną tę funkcję do nagrywania wiadomości. A nawet jak się nagram, to i tak nie oddzwonią.
1: Otóż to.
0: Pani Kasia używa telefon komórkowy.
1: Owszem, używa. A
0: nawet teraz wykorzystała go przed momentem, żeby zrobić zdjęcie z panem Wojtkiem.
1: Oczywiście, bo telefon na ogół już służy do robienia zdjęć, jak wiadomo, a nie do łączności między ludźmi. Zawsze wolę się spotkać niż gadać przez telefon. Zresztą on rozgrzewa mózg w ogóle, bo on się robi gorący i bardzo niebezpieczny. I tutaj, prawda, zachęcamy wszystkich z telefonii komórkowej do tego, że jesteśmy najlepszymi reklamami.
2: Wyrzućcie telefon!
1: Wyrzućcie telefon!
0: Ja chciałem zapytać panią Kasię o najlepsze wspomnienia ze Szczecina.
1: Najlepsze wspomnienia ze Szczecina. Mhm. Ta droga do Szczecina, tak. Milion kilometrów.
0: Dobrze, to wiemy, że jest, trochę daleko. To jest ponad 500 kilometrów.
1: Nie, to nie chodzi nawet o te 500 kilometrów, bo 500 kilometrów można naprawdę przejechać w 4 godziny, prawda? Może już dzisiaj można oczywiście, ale kiedyś nie było można. Ale mam w Szczecinie znajomych i Szczecin jest w ogóle piękny.
0: A które pani miejsca najlepiej ceni?
1: O nie, nie potrafię powiedzieć, takie fajne.
0: Wały Chrobrego, Park Kasprowicza, będę podpowiadał. Mamy największy cmentarz centralny.
1: Na cmentarz to jeszcze poczekam trochę,
0: ale, parę lat. Ale muszę pani powiedzieć, że na cmentarzu zakochani się spotykają.
1: Ja wiem, ja chodziłam też na...
0: Tak?
1: Na cmentarz, no.
2: Trzeba się rozejrzeć na tym cmentarzu.
1: Chodziłam też, jak byłam młoda, się całować na cmentarzu.
0: O, to już mamy tę historię. Pani Kasiu, góry czy morze? Na udane wakacje.
1: Może.
0: Bo?
1: No bo jest woda, a w górach są kamienie. Kamienie zbieramy nad morzem i przywozimy do nas, do domu.
0: Panie Wojtku, góry czy morze?
2: Jednak morze.
0: Tak.
2: Bo, ale... Tutaj mi się wydaje, nad tym morzem jest strasznie głośno.
1: Morze Śródziemne też.
2: Mnie się wydawało, że tu będzie cicho. Ja się w ogóle tu wyspać nie mogę. Mam zamknięte okno, jest głośno. Mam otwarte, jest jeszcze głośniej. Jacyś kibice tutaj śpiewają nieładne piosenki na temat na przykład mojej drużyny. Co powoduje, że też nie mogę zasnąć.
0: To co, zapraszamy wszystkich słuchaczy Super FM do Międzyzdrojów. Pani Kasia mówiła na początku, że jest strasznie zimno, ale to się zmieni.
1: Nie, oczywiście, że to się zmieni, proszę państwa. Poza tym ogrzewajmy nasze dusze dobrym towarzystwem, dobrymi znajomymi lub też przyjaciółmi nawet.
0: Szansa spotkania się oko w oko. Dzisiaj można przyjechać do Międzyzdrojów i spotkać Kasię Grochole i pana Wojtka Gąsowskiego.
1: A jutro mam spotkanie tutaj autorskie.
0: Jutro też można panią spotkać.
1: Na którym będą książki.
2: Ktoś i przywoźcie swoje książki.
0: A Super FM jest właśnie w Międzyzdrojach, 29. Festiwal Gwiazd w Międzyzdrojach. Serdecznie zapraszamy was.

0: Trwa 29. Festiwal Gwiazd w Międzyzdrojach. On rozpoczął się wczoraj. Wczoraj także odbył się wernisaż wystawy Andrzeja Pongowskiego. Andrzej Pongowski jest z nami dzisiaj w studiu Radia Super FM. Dzień dobry.
1: Witam serdecznie, witam. Piękny kolor pomarańczowy. Moja firma od lat ma pomarańczowy kolor w logotypie. Mój telefon no ma
0: widzę.
1: Pomarańczowy.
0: Tak.
1: Pomarańczowe etui. No i słońce na plakacie tegorocznego festiwalu. No, też jest w kolorze.
0: No właśnie, ja zapytam o ten plakat, bo stworzył pan plakat na 29. Festiwal Gwiazd. Jak to jest stworzyć takie piękne plakaty, arcydzieła?
1: Przepraszam, wiatr mi zakłócił pytanie. Jeszcze raz.
0: Jak to jest tworzyć takie plakaty na takie wydarzenie?
1: Ja zawsze odpowiadam, że to jest bardzo proste. Jak ktoś się nazywa Andrzej Pongowski, to nie ma problemu ze stworzeniem dobrego plakatu na festiwal. No to jest któż kilkunasty chyba plakat i to zawsze jest problem, ale taki fajny problem, że jak ma się taki cykliczny temat, no to trzeba się nieźle inspirować i szukać pomysłów. Te pomysły znajduję tutaj, na plaży. W zeszłym roku była dziewczyna w kapeluszu na plaży. Ten kapelusz przechodził w słońce. Autentycznie taką dziewczynę w takim kapeluszu widziałem na molo wcześniej, więc zapamiętałem, że to mniej więcej tak. Natomiast ten pomysł powstał,
0: no właśnie,
1: widziałem...
0: skąd inspiracja?
1: Tak, dziewczyna stała na takiej fajnej łódce. Trzymała się z przodu coś jak na Titaniku para bohaterów na początku. Ona też tak stała, trzymała się linki. Tak pomyślałem, kurczę, ten profil, aha, tutaj dziewczynę by było, zapamiętałem. Także w tym roku też mam 3 pomysły na przyszły rok.
0: Zdradzi pan jakie
1: pomysły? Nie, no w życiu, kochani, no, łom się nie zdradza.
0: Wystawa Wajda na nowo, suplement. Cóż to za wystawa, gdzie możemy ją zobaczyć?
1: Wystawę możemy obejrzeć do końca lipca w Domu Kultury. Tam się zawsze odbywają nasze wystawy. I tam co roku pokazuje jakiś projekt graficzny. Był tu Wajda na nowo cały, czyli 60 plakatów do wszystkich filmów Andrzeja Wajdy. Ponieważ mamy w tym roku rok Andrzeja Wajdy, bardzo dużo jest tych imprez w Polsce. Tutaj też pokazujemy pana Tadeusza. Także szukałem jakiegoś pomysłu, żeby uatrakcyjnić ten pomysł sprzed lat. Wymyśliłem suplement, czyli 14 plakatów do wszystkich spektakli, które Andrzej Wajda reżyserował dla teatru telewizji. Tak. I to się ładnie zlepiło z filmami, no bo teatr telewizji też się robi kamerą, więc tutaj bardzo fajnie. No i jest dużo znanych tematów, bo jest Magmet, Hamlet, także myślę, że warto zajrzeć.
2: Okoliczności festiwalowe, panie Andrzeju, dają takie możliwości, że publiczność, ludzi, których pan być może pierwszy raz w życiu spotyka, pytają pana o różne rzeczy. Które z tych pytań, które być może w czasie tegorocznego festiwalu padło w pana kierunku, w pana stronę, pana zaskoczyło najbardziej?
1: Czy jestem do wzięcia?
2: Naprawdę?
1: Oczywiście, że tak. Kochany, ja prawie na każdym wyjeździe moja żona mówi, słuchaj, ja mam zaufanie, ale prawie na każdym tym mam jakieś propozycje, to jest w ogóle niewiarygodne.
2: No ale co, przychodzi kobieta do pana i mówi, czy pan...
1: Czy jestem wolny? No tak to wygląda.
0: Takie rzeczy dzieją się na festiwalu Gwiazd.
1: Pytał pan o najbardziej zaskakujące pytanie, ale przede wszystkim ja mam rzeczywiście bardzo dobrą, wierną publiczność. Kilka lat temu, otrzymując różę, taką wielką różę, wziąłem ją w zęby i zrobiłem tango z różą w zębach. I proszę sobie wyobrazić, że od kilku lat publiczność przynosi taką różę. W tym roku też dostałem. Włożyłem ją potem, jak wracałem z wernisażu Jankowi Machulskiemu tam przy trąbce i dzisiaj już widziałem 2 takie róże były, czyli ktoś tam zaczął wkładać i publiczność czeka na to zdjęcie i to rzeczywiście zakończenie wernisażu bez zdjęcia z różą w zębach w ogóle się nie liczy. Bardzo dużo jest osób, które zbierają selfiki ze mną, czyli po prostu mają, przypominają mi, są ludzie, którzy przyprowadzają swoje dzieci, mówią, panie Andrzeju, tutaj właśnie mówiłam córce tego i potem nagle przychodzi ta córka w tym roku i mówi, wie pan, 3 lata temu pan mi podpisał, a mógłby pan mi zobaczyć moje rysunki? No to się dzieją takie sytuacje niesamowite i to zawsze ja lubię ludzi, zawsze tłumaczę, że moje prace nie są dla środowiska, nie są dla moich kolegów grafików, one są dla publiczności i chyba publiczność to wierzy, odczuwa to, że ja ich cenię i lubię, zawsze ich chwalę za to, że są u mnie i widzę, jak oni patrzą na mnie z taką fajną energią i ja mówię, ta energia daje mi chęć do pracy. To jest mój już 3 festiwal w tym roku, za chwilę mam następne, bo stąd jadę do Sopotu, potem mam Suwałki, potem mam Kazimierz Dolny, czyli 2 brzegi. Dzieje się.
2: No bo chciałem zapytać, co pan ciekawego zabierze z tego festiwalu, to już róże na pewno są.
1: No, róże są, ale też nawet tutaj pani redaktor mnie pytała, jak spędzam czas w taką pogodę. No mam duże zaległości przez to jeżdżenie, także pracuję, dwa plakaty już są prawie skończone, więc mam nadzieję, że po przyjeździe oddam je do druku. Także są rzeczy. W Sandomierzu zrobiłem plakat do najnowszego Jazz Jamboree. Tutaj robię do dwóch rzeczy, ale niestety nie mogę zdradzić tytułów, bo one są medialnie mocne. Takie jest moje życie, lubię to.
2: Wojtka Gąsowskiego, jak pytałem, czy jest na urlopie, to powiedział nie. Krzysztof Materna tak, a pan? Tu i teraz.
1: Ja jestem cały czas w pracy, ponieważ to, co tutaj robię, to też jest moją pracą, ale ponieważ ja uwielbiam to, co robię, to jest sens mojego życia, zarówno spotykanie się z ludźmi, właśnie udzielanie wam wywiadów, wystawy, to wszystko, to mnie nakręca, więc ja nie odróżniam czegoś takiego. Jak moja żona kiedyś wymyśliła sobie, żeby mnie zabierać na urlop, czyli że ja mam gdzieś wyjechać i zalegnąć, no to ja się prawie rozchorowałem. A tak jak mam ze sobą na wyjeździe, nie wiem, na Teneryfę czy do Bangkoku tablet, to zawsze sobie coś porysuję i wtedy jest fajnie. No, musicie zrozumieć, że moje ADHD jest ADHD związane z poruszaniem się, więc nie usiedzę w jednym miejscu.
2: Andrzej Pongowski był gościem w naszym studiu festiwalowym. Panie Andrzeju, bardzo dziękujemy.
1: Dziękuję bardzo. W przeciwieństwie do Wojtka Gąsowskiego mam media społecznościowe, mam Facebook, Instagram, mam telefon. Korzystajcie i wpadajcie na festiwal, bo warto.

0: Reklama. Kurs na twoje wakacje. Do 31 lipca kup bilet online i skorzystaj z 10% rabatu na rejsy dostępne w systemie rezerwacji internetowej. Rabat naliczany jest automatycznie. Nie czekaj. Zaplanuj swoją podróż już dziś. Polska Baltic Ferries. Kurs na twoje wakacje. Sprawdź szczegóły na polska.com.
1: Czy opłaca się dbać o codziennie świeże dostawy i najlepszą jakość owoców na waszych stołach? Opłaca się! Już dziś arbuz, cena przed obniżką 6,99, a teraz 1,99 zł za kilogram. A polskie pomidory malinowe luzem, cena przed obniżką 12,99, teraz z kuponem Lidl Plus, tylko 4,99 za kilogram. Szczegóły w aplikacji Lidl Plus.
2: Lidl, to się opłaca.
3: Do nas pracowników Agaty napisała pani Zofia, że dziękuję za szafę Adbox, którą udało jej się idealnie wpasować do trudnej wnęki oraz bardzo funkcjonalnie skonfigurować jej wnętrze.
4: Dodała, że mąż powiedział, że sam by tego lepiej nie zrobił.
5: A i podpisała Zofia, żona stolarza.
6: A teraz w Agacie promocja na wszystkie produkty. Nawet 40 rat 0% albo wow, 100 zł na następne zakupy za każde wydane 1000 zł. Zyskaj do 2000 zł. Tylko do 18 lipca. Szczegóły na agatameble.pl.
7: Przytulne domy biorą się stąd. Agata. I po reklamie.
8: Jest 13. Wiadomości Super FM.
9: Sejm uchwalił Lex Szarlatan, ustawę o prawach pacjenta. Strażacy wciąż gaszą pożar na wodzie w gdańskim porcie. A Andrzej Bargiel zdobył bez użycia tlenu 9. szczyt ziemi.
7: Super FM. Wiadomości.
9: Paulina Nawrocka, zapraszam. Sejm uchwalił ustawę o prawach pacjenta i rzeczniku praw pacjenta, tak zwany Lex Szarlatan. Ma ona na celu wyeliminowanie z rynku i internetu groźnych dla zdrowia i życia usług, które nie są zgodne z bieżącą wiedzą medyczną. Ustawę poparli przede wszystkim posłowie rządzącej koalicji, przeciwko zagłosowały Konfederacje, a PiS w większości wstrzymał się od głosu. Ustawa reguluje m.in. kwestie ziołolecznictwa. Chodzi o oddzielenie legalnej, bezpiecznej i stosowanej od wieków fitoterapii od niebezpiecznego znachorstwa. Trwa akcja w gdańskim porcie, gdzie wczoraj wieczorem wybuchł pożar w ładowni statku ze złomem pod banderą Panamy. Na miejscu działa około 100 strażaków. Sytuacja nie jest opanowana. Profilaktycznie rozstawiono zapory na wodzie. Działania gaśnicze w gdańskim porcie mogą potrwać jeszcze wiele godzin. Trwa też akcja gaśnicza w Wietrznie w Zachodniopomorskiem. Płonie tam pałac. Zawalił się objęty ogniem dach. Z budynku, w którym działa Dom Miłosierdzia Bożego, ewakuowano 49 osób. Zakończyło się spotkanie szefów dyplomacji polskiej i Ukrainy, Radosława Sikorskiego i Andrija Sibichy. Ukraińska delegacja opuściła siedzibę polskiego MSZ. Jej przedstawiciele nie odpowiadali na pytania dziennikarzy. Zgodnie ze wcześniejszymi zapowiedziami, wśród tematów rozmów obu ministrów miały być relacje polsko-ukraińskie oraz sytuacja na froncie. Na kilka dni przed rozpoczęciem szczytu NATO w Ankarze Donald Trump znów krytykuje sojusz. W najnowszym internetowym wpisie uznał, że Stany Zjednoczone nie powinny, tu cytat, kontynuować tej jednostronnej relacji. Cezary Jaszczyk.
10: Wpisowi Trumpa towarzyszy grafika z amerykańskimi wydatkami na obronność, które znacząco przewyższają wydatki innych państw. To śmieszne, żeby Stany Zjednoczone nadal podążały tą jednostronną ścieżką. Skwitował. To już kolejna z całej serii krytycznych wypowiedzi Trumpa pod adresem sojuszników. Amerykański prezydent nie może im też darować ostatniego braku zaangażowania w wojnę przeciwko Iranowi. Po prostu nas zawiedziono. Wcale nie potrzebowaliśmy pomocy. Dosłownie zmiażdżyliśmy konkurencję już w pierwszym tygodniu, ale byłoby miło, gdyby chociaż powiedzieli, chcieliśmy pomóc. Takie uszczypliwe komentarze pod adresem sojuszników Trump w ostatnim czasie wygłaszał wielokrotnie i prawdopodobnie powróci do nich na nadchodzącym szczycie sojuszu.
9: Polski ski alpinista Andrzej Bargiel zdobył bez użycia tlenu Nanga Parbat, 9. co do wysokości szczyt ziemi, a potem zjechał na nartach z Nagiej Góry. Jest pierwszym człowiekiem na świecie, który w tym stylu zdobył wszystkie 5 pakistańskich 8-tysięczników. Nanga Parbat jest jednym z najbardziej wymagających szczytów, mówi Andrzej Bargiel.
11: Ten zjazd był dosyć wymagający, bo to jest prawie 3900 metrów tej niwelacji, więc kawał drogi, ale cieszę się bardzo, bo miałem naprawdę duży fan zjazdu.
9: Andrzej Bargiel podczas swojej przygody z alpinizmem zjeżdżał na nartach m.in. z Mount Everestu, Broad Peaku i K2.
8: Super FM na lato.
12: Tak. Tak jest, to jest Super FM na lato. Trwa 29. Festiwal Gwiazd w Międzyzdrojach. Jesteśmy tutaj w naszym plenerowym studiu w ogrodzie hotelu Vienna House Amber Baltic w Międzyzdrojach. Już za chwilę porozmawiamy m.in. z Magdaleną Kuszewską, rzeczniczką prasową 29. Festiwalu Gwiazd w Międzyzdrojach, ale będą także inni goście. Jacy? O tym przekonacie się tylko na antenie radia Super FM. Bądźcie razem z nami na 97,5.
8: Super FM.

0: Tak dla was gramy w Super FM na lato, a my jesteśmy dzisiaj na 29. Festiwalu Gwiazd w Międzyzdrojach. Jest ze mną Magdalena Kuszewska, rzeczniczka prasowa festiwalu. Dzień dobry, witam serdecznie.
1: Dzień dobry, bardzo mi miło.
0: No właśnie, zapytam na początek, jak wygląda praca rzecznika przy takim festiwalu i czego tak naprawdę, jakie są wyzwania?

0: Festiwal Gwiazd.
1: Jakie są takie najważniejsze wydarzenia tego programu dzisiejszego, jaki się odbędzie, w ogóle całego programu Festiwalu Gwiazd?
0: To jest zawsze potężne pytanie i potężne wyzwanie, aby odpowiedzieć, bo wydarzeń jest cała masa, ale takim naszym flagowym, wspaniałym, ukochanym też przez publiczność wydarzeniem jest oczywiście gala odciskania dłoni. Zawsze ostatni dzień festiwalowy. Dzisiaj, tym razem podczas tegorocznej edycji w sobotę o 21:00 mamy rekordową liczbę odciskających, m.in. Katarzyna Grochola, która już u Was była, Rafał Zawierucha, Jan Holoubek, Wojciech Gąsowski, Robert Więckiewicz. Jest mnóstwo wspaniałych spektakli, m.in. Pół żartem w reżyserii naszego dyrektora artystycznego Olafa Lubaszenko. Są spotkania z gwiazdami, był recital Hanny Banaszak, wernisaż wystawy Andrzeja Pąkowskiego. Cała masa pięknych wydarzeń.
1: Tutaj w naszym studiu mobilnym jest także Hiroaki Murakami. Dokładnie tak. Aktor znany m.in. z listów do Emma, ale także sam Bor Czarnota. Dzień dobry, witam panowie.
2: Dzień dobry.
3: Dzień dobry.
2: Ja tylko powiem, bo tak...
1: Razem z synem
2: jak
1: widzę.
2: Miło, rzecznik prasowa i z synem Jasiem. Jak miło, że Magda, rzeczniczka prasowa międzynarodowego chciałem powiedzieć,
0: też,
2: ale
0: jedziemy z tym.
2: Festiwalu Gwiazd Międzyzdrojach z taką pasją mówi, że kocha tę robotę, to aż mi się taka uśmiech od ucha do ucha pojawił. Bardzo się cieszę, że tak mówisz, bo ta impreza jest rzeczywiście ważnym, istotnym wydarzeniem w tej części Polski, ale znana też w całej Polsce. Pozdrawiamy wszystkich słuchaczy.
1: Jakie emocje towarzyszą Wam podczas tego festiwalu?
3: Bardzo dobrze.
1: To teraz zapytam jeszcze Hiroaki Murakami.
4: Dokładnie, bardzo dobrze. Dzień dobry Państwu. Ja właśnie lubię wracać na ten festiwal, ponieważ lubię wracać, ponieważ ja już wielokrotnie tutaj bywam od...
3: Robert chce jeszcze powiedzieć.
4: Roku.
0: Tak ustaliliśmy. 16. Tak. Z małą przerwą, no prawda?
2: Ale
0: tak,
2: powiedz, z małą przerwą. Dzisiaj na spotkaniu.
4: Tak, 9 lat temu na tym festiwalu poznałem żonę. A i teraz właśnie przyjechałem na ten festiwal z moją żoną i z dwójką dzieci. Także tutaj uwielbiam wracać w sentymentalne miejsce. Świętujemy rocznicę znajomości z moją żoną.
1: To w wyjątkowym miejscu tak naprawdę.
0: Tak, zeszliśmy się, serio.
1: Bo to 29. Festiwal Gwiazd w Międzyzdrojach. Nasze studio plenerowe cały czas jest tutaj w tym miejscu, w ogrodzie hotelu Vienna House Amber Baltic w Międzyzdrojach, a ja Was zachęcam także, drodzy słuchacze, do tego, żeby odwiedzić nasze media społecznościowe, bo tam czeka na Was post, pod którym możecie dodawać odpowiedzi na pytanie, kogo chcielibyście spotkać podczas Festiwalu Gwiazd w Międzyzdrojach, a do zdobycia jest weekend w hotelu Vienna House Amber Baltic w Międzyzdrojach. W studiu Radia Super FM byli ze mną dzisiaj Magdalena Kuszewska, rzeczniczka prasowa Festiwalu Gwiazd w Międzyzdrojach. Dziękuję pięknie.
0: Dzięki.
1: A także Hiroaki Murakami i Sambor Czarnota.
2: I Jan Czarnota.
1: I Jan Czarnota także.
5: I dziękuję bardzo.
0: Bawcie się dobrze,
2: dzięki,
0: zapraszamy do Was.
2: Pozdrawiamy Was.
3: Cięcie!

0: RFM na lato.
1: I muszę wam powiedzieć, że chyba przyzwyczaiłem się do tego wiatru tutaj w Międzyzdrojach. Nie wiem jak wy, ale w ogóle mi nie przeszkadza.
2: Nie, to już kwestia przyzwyczajenia. Jesteśmy tutaj dzisiaj od 10 w plenerowym studiu Radia Super FM na 29. Festiwalu Gwiazd w Międzyzdrojach w ogrodzie hotelu Vienna House Amber Baltic w Międzyzdrojach. No i już powiedział Olaf Lubaszenko, że mamy piękny namiot pomarańczowy, chociaż
1: świątynia.
2: To mówił, że świątynia gotycka prawie, że, ale pomarańczowa, także ten program był naprawdę wyjątkowy, mnóstwo gości pojawiło się, bo była i Kasia Grochola, i Olaf Lubaszenko, i Andrzej Pongowski,
1: Wojciech Gąsowski,
2: Krzysztof Materna, także tutaj naprawdę plener gwiazd w plenerowym studiu Radia Super FM, ale pogoda była różna.
3: Tak, to prawda, pogoda była bardzo różna, ja ten szum wiatru to już słyszę tylko jak zdejmę słuchawki, tak żeśmy się do tego przyzwyczaili, no i trochę morskiej bryzy też do naszego studia na pewno wpadły jakieś tam pojedyncze krople niby deszczu, a tak naprawdę z morza.
1: Dziękujemy za wspólnie z nami spędzony czas.
3: Piotr Jarząbek,
2: Tomek Janicki,
1: Jarek Fengler. Do usłyszenia.

0: Spór w kinie i Radiu Super FM. Zaprasza Krzysztof Spór.
1: Dziś w programie cotygodniowy przegląd nowości kinowych, a będzie to weekend obfitujący znakomite propozycje filmowe. Jest już od kilku dni i zapewne będzie wielkim przebojem animowany film Minionki i Straszydła. To zuchwała, absurdalna historia o tym, jak minionki podbiły Hollywood, zostały gwiazdami filmowymi, następnie straciły wszystko, uwolniły straszydła, aby ostatecznie zjednoczyć siły, aby spróbować ocalić planetę przed chaosem, który same wywołały. Czyli nic nowego, ale ciągle śmiesznie. My tego nie usłyszymy niestety, ale George Lucas jest wielkim fanem minionków i zgodził się udzielić głosu jednej z postaci. Rola niewielka, ale hasło Lucas w kinie rozbudziło wyobraźnię. Niestety w Polsce film jest dubbingowy i musimy poczekać na głosową rolę George'a Lucasa, gdy film pojawi się w internecie. Znacznie więcej jest propozycji dla widzów starszych i tutaj mamy bardzo dobry weekend w kinach. Firma Gutek Film firmuje obraz zatytułowany Wędrówka na północ. To filmowa pochwała pieszej podróży, podczas której wysiłek wynagradzają oszałamiające widoki, życie nabiera właściwej perspektywy, a drogi, które się rozeszły po latach, mają szansę znów się skrzyżować. Pełny absurdalnego humoru jest film zatytułowany Wypadek fortepianowy. Król absurdu i sarkazmu, Quentin Dupieux, autor m.in. filmów Dali, Deerskin i Drugi akt, powraca do kin z nową komedią. Jego nowa propozycja to zjadliwa tragifarsa obnażająca wszelkie absurdy mediów społecznościowych i kultury celebrytów. Dupieux, korzystając z bardzo czarnego humoru, rozprawia o pustce współczesnej kultury popularnej, ale i o bezmyślności jej odbiorców. I bodajże najciekawsza premiera weekendu, a może i całych wakacji, to rewelacyjny film zatytułowany Zaproszenie. To kino, które zaczyna się jak niewinna kolacja, kończy jako emocjonalny roller coaster. Za kamerą stoi Olivia Wilde, twórczyni głośnego Nie martw się kochanie, która tym razem serwuje widzom historię jeszcze bardziej prowokującą, odważną i niebezpiecznie bliską prawdy. Na ekranie zaś obok niej spotykają się same gorące nazwiska: Seth Rogen, Penelope Cruz i Edward Norton. Chemia między nimi iskrzy od pierwszej sceny, dialogi są ostre jak brzytwa, napięcie rośnie z każdą minutą. To nie jest kolejna komedia o związkach. To film, który bezlitośnie obnaża to, o czym pary boją się mówić głośno. Bo co się stanie, gdy rutyna spotka pokusę? Świetne kino, na poważne tematy, mówiące lekkim filmowym językiem. Będziecie Państwo zachwyceni. Niech żyje kino. Pozdrawiam filmowo. Krzysztof Spór.
0: Spór w kinie i Radiu Super FM.
2: Na program zaprasza sponsor Kino Pionier, najstarsze kino w Polsce.

0: piłkarskie Mistrzostwa Świata w Radiu Super FM. Codziennie o 11.30 i 16.30 fachowe analizy, komentarze i zapowiedzi spotkań. Nie zabraknie ciekawostek, statystyk i kącika historycznego mistrzostw. Śledź piłkarskie Mistrzostwa Świata w Radiu Super FM. Zaprasza Piotr Jarząbek.
1: Sportowych emocji życzy sponsor GAG Polmotor. Szczecin, ulica Struga 75. Tu jest twoje nowe auto.
2: Na program zaprasza restauracja Centrale na szczecińskim Starym Mieście. Najlepsze kulinarne emocje.
3: Reklama.
4: Szczecin, szykuj się! 4 lipca otwieramy Half Price w Centrum Handlowym Ster. Światowe marki w wyjątkowych cenach czekają na Ciebie. Odzież, obuwie, akcesoria, dodatki do domu, sprzęt sportowy, akcesoria dla zwierząt, a nawet przekąski z całego świata. Wszystko, czego szukasz, w jednym miejscu. Bądź wśród pierwszych 50 klientów i zgarnij kartę podarunkową. Nie przegap otwarcia 4 lipca w Centrum Handlowym Ster. Half Price. Great Brands.
5: Sportowe lato zaczyna się w Decathlon. Plecak turystyczny Quechua MH500 38 litrów w promocji z apką już za 229,99 zł tylko do 22 lipca. Najniższa cena w okresie 30 dni przed obniżką 299,99. Więcej w regulaminie w sklepach Decathlon.

0: Graj w punktach Lotto w aplikacji i na lotto.pl. Szczegóły na loteriada.pl.
1: Zgarniaj nagrody. Borys Szyc.
2: I po reklamie.
3: Na program zaprasza sponsor Villa Lenza, artystyczny salon miasta Szczecin.
4: Super FM zaprasza.
5: Przedwojenna muzyka w ogrodzie Willi Lenza, światowa gwiazda jazzu w amfiteatrze, czy taneczna energia w ogrodach Śródmieście. Powiemy, co i gdzie warto przeżyć. Barbara Gądek, włączamy kulturalny radar Super FM. Przed nami kolejny muzyczny wieczór w ogrodach Willi Lenza. 11 lipca o 18 wystąpi tam Szczecińska Orkiestra Nastrojowa. To zespół założony przez akordeonistę i pianistę Krzysztofa Baranowskiego. Zabierze Was w podróż do świata przedwojennej muzyki rozrywkowej. W programie walce, tanga i foxtroty, a tegoroczny koncert wzbogacą nowe aranżacje znanych utworów. Po entuzjastycznie przyjętym pierwszym występie w Willi Lenza orkiestra powraca, by ponownie stworzyć atmosferę złotej ery polskiej piosenki. Organizatorzy przygotowali również słodki poczęstunek. Na gości czekać będzie kawa, herbata i ciastka. To propozycja dla wszystkich, którzy chcą spędzić letni wieczór z muzyką z klimatem dawnych lat. Światowa gwiazda jazzu przyjeżdża do Szczecina. W ramach festiwalu Szczecin Jazz 18 lipca w Teatrze Letnim wystąpi Candy Dalfe, jedna z najbardziej rozpoznawalnych saksofonistek świata. Artystka nazywana królową saksofonu zagra w Polsce tylko jeden koncert i to będzie właśnie szczeciński występ. Organizatorzy zapowiadają wieczór pełen jazzowej energii i wirtuozerskich popisów saksofonowych. A już dziś o 20 do Ogrodu w Śródmieście zaprasza duet Rad Crew. Muzycy z Poznania łączą w swojej twórczości rap, techno i elektropop, a ich koncerty słyną z tanecznej energii i niepowtarzalnego miejskiego klimatu. Wstęp jest bezpłatny. No i to jest plan idealny na najbliższe godziny. Bawcie się dobrze w przestrzeni miasta i zostańcie z nami. Najlepsza muzyka na weekend gra cały czas w Super FM.
3: Na program zaprasza sponsor Villa Lenza, artystyczny salon miasta Szczecin.
6: Super FM na lato.

0: Na program zaprasza sponsor Sanprobi. Producent probiotyków Sanprobi. Twój probiotyk w podróży.
1: Gwiazdy na lato.
2: Wakacje dopiero co się rozpoczynają, przed nami pełne 2 miesiące szkolnej laby, ale są w wakacje także dni, kiedy myślimy o tym, co nadejdzie. O planach na przyszłość opowie dzisiaj Mateusz Mijal, wokalista, kompozytor, muzyk. Cześć Mateuszu, witam cię gorąco i serdecznie.
3: Cześć, witam serdecznie, witam ciebie i witam was, kochani słuchacze.
2: No właśnie, mówiliśmy o wakacjach, mówiliśmy o tym, że dużo koncertujesz, ale wakacje to jest też czas na nowe pomysły, na nowe utwory?
3: To prawda. Ten rok w ogóle sobie dałem taki, postanowiłem, że będę więcej piosenek nagrywał, więcej tworzył, więcej teledysku, więcej numerów. Mimo że tych koncertów też jest sporo w wakacje i jeżdżę po całej Polsce i koncertuję, natomiast wziąłem się mocno w tym roku do pracy, że tak powiem, w studio i tych pomysłów jest rzeczywiście sporo. Po niedawnym moim singlu, piosence Sam na Sam, już w połowie lipca kolejna premiera kolejnej piosenki, którą już w zasadzie kończę. Początkiem lipca kręcimy klip do tego numeru, no i będzie letnio, będzie wakacyjnie, także myślę, że mam nadzieję, że spodoba wam się ta piosenka, bo jeszcze mam nadzieję zahaczymy właśnie o to fajne, ciepłe lato. Taki jest zamiar, żeby troszeczkę w te letnie wieczory jeszcze pobujać się przy tej piosence. Także ten rok bardzo sobie daje jakby na ten czas takiej pracy studyjnej, nagraniowej. Mam taki po prostu teraz czas, że chce mi się tworzyć, komponować i ten rok sobie właśnie taki dałem mocno pracowity, jeśli chodzi o muzykę.
2: Koncerty nad morzem będą? Masz zaplanowane? Będą gdzieś w okolicy Szczecina?
3: Coś planujemy tam, teraz nie pamiętam, bo nie mam rozpiski swojej, ale na pewno coś będzie nad morzem, bo rzeczywiście tych koncertów jest sporo i te weekendy gdzieś tam po tej Polsce jeździmy, bo też mam swój zespół, gramy całym składem, więc będzie warto, będzie można nas, myślę, zobaczyć w wielu miejscach i myślę, że dotrzemy również tam do was nad morze.
2: To będzie mi bardzo miło. My gorąco zapraszamy, słuchaj, no Szczecin stoi otworem, ale także całe Pomorze Zachodnie. Na koniec zapytam, czego ci życzyć na te wakacje i na jesień nadchodzącą?
3: Słuchaj, no przede wszystkim ja jestem prosty chłopak z Podkarpacia, więc prostych rzeczy mi trzeba życzyć. Przede wszystkim zdrówka, tak jak wam wszystkim tego życzę, a mi możecie życzyć zdrowia, kolejnych przebojów, radości, fajnych ludzi wokół i myślę, że jak te rzeczy będą, to naprawdę...
2: Cała reszta się ułoży.
3: Bo zresztą sobie poradzimy.
2: Dokładnie tak. Mateusz Mijal, wokalista, kompozytor, muzyk, był ze mną gościem, był gościem w programie Gwiazdy na Lato. Tak rozpoczęliśmy ten nowy sezon wakacyjny właśnie z Mateuszem Mijalem. Mateusz, dziękuję ci bardzo.
3: Dziękuję bardzo. Słuchajcie, dużo zdrówka wam życzę, dużo ciepełka w serduchu i trzymajcie się ciepło. Udanych wakacji. Bawcie się dobrze.
1: Gwiazdy na lato.
0: Na program zaprasza sponsor Sanprobi. Producent probiotyków Sanprobi. Twój probiotyk w podróży.

0: Gdziekolwiek nas słuchacie, na plaży, w górach czy na działce, zawsze można dołączyć do porannej wakacyjnej zabawy z Radiem Super FM. Mamy dla Was masę niespodzianek. Włączcie Radio Super FM i słuchajcie porannego programu od 7 do 10. Nie zwlekajcie, bo inni mogą być szybsi. Posłuchajcie pytania, zadzwońcie i odpowiedzcie. Poranna wakacyjna zabawa od poniedziałku do piątku. Tylko w Radiu Super FM.
1: Do zabawy zaprasza sponsor Zdrojowa Hotels.pl. Właściciel hoteli z basenami i akwaparkami w Kołobrzegu i Świnoujściu.
2: Reklama.
3: Hej, tu IKEA. Teraz z IKEA Family zyskasz 100 zł rabatu na następne zakupy za każde wydane 800. Odbierz nawet do 5000 zł rabatu. Oferta trwa do 3 sierpnia lub do wyczerpania zapasów. Regulamin na IKEA.pl.
4: Chciałabym już zaplanować wakacje nad morzem, ale trochę się waham. A jeśli pogoda nie będzie idealna? Kto powiedział, że udany urlop zależy tylko od pogody? Wybierz hotel z basenem, spa, restauracjami i atrakcjami dla dzieci i dorosłych. Czyli nawet w deszcz nie ma nudy. Dokładnie. Sprawdź hotele Zdrojowa w Świnoujściu i Kołobrzegu.
5: Rodzinne atrakcje, relaks i nadmorski klimat przez cały rok. Nie czekaj, aż najlepsze terminy zostaną wyprzedane. Zarezerwuj pobyt już dziś. Zdrojowahotels.pl.
6: Mamo, będzie spalony?
7: Żaden kawałek nie będzie, kiedy my pieczemy karkówkę z delikatesów Centrum.
8: Polska mistrzem grilla. Do środy. Kilogram karkówki wieprzowej bez kości 14,99 z Delikartą. Limit 3 kilo i jedno użycie promocji. Cena przed obniżką 21,99. A ziemniaki wczesne, złoty 49 kilo. Cena przed obniżką 3,49. Delikatesy Centrum. Polska mistrzem grilla.
2: I po reklamie.
0: Jest 14. Wiadomości Super FM.
9: Premier nie wyklucza zmian w rządzie, to po aferze szpitalnej. Załamanie pogody zostanie z nami przez cały weekend. I gratka dla turystów, darmowy parking w Sopocie.
2: Super FM. Wiadomości.
9: Paulina Nawrocka, zapraszam. Jeszcze nie dziś, ale niewykluczone, że w połowie przyszłego tygodnia dojdzie do zmian w rządzie, ogłosił premier. Dziś w związku z nadużyciami w Szpitalu Południowym w Warszawie prezydent stolicy zdecydował o dymisjach swoich dwóch zastępczeń. Donald Tusk z kolei, odnosząc się do całego systemu ochrony zdrowia, stwierdził, że jeśli do wtorku nie otrzyma satysfakcjonujących rekomendacji, to w środę podejmie odpowiednie decyzje personalne.
10: Przyszły tydzień będzie w tej kwestii rozstrzygający. Nie będę się wahał. Albo uwierzę im, znaczy mówię ludziom, którzy bezpośrednio przede mną odpowiadają, że są w stanie uporać się ze zjawiskiem saloników VIP, omijania kolejek, nieuprawnionych, gigantycznych zarobków niedużej grupy lekarzy, no to też oczywiście będę się z nimi żegnał.
9: Premier dodał, że będzie oczekiwać wdrożenia najpóźniej do końca roku systemu elektronicznej rejestracji, żeby omijanie kolejek było niemożliwe. Do Polski dociera chłodny front atmosferyczny znad Skandynawii, a to oznacza jedno, załamanie pogody. Jutro będzie deszczowo, szczególnie na północy, nad Bałtykiem także porywisty wiatr i sztormy. Po drugiej stronie kraju, w rejonach podgórskich, nawet tylko 9 stopni w nocy, mówi Agnieszka Prasek z IMGW.
11: Te masy powietrza napływają chłodniejsze. No poprzednio mieliśmy do czynienia z typowym napływem z południa, czyli zwrotnikowe gorące masy powietrza.
12: W niedzielę już właściwie przeważający obszar kraju w przelotnych opadach deszczu.
9: W ciągu dnia w całym kraju temperatura będzie oscylować wokół 20 stopni Celsjusza. Pogoda poprawi się dopiero w kolejny weekend. Ceny paliw na stacjach znów wzrosną w przyszłym tygodniu, twierdzą analitycy ePetrol.pl. Według ekspertów za benzynę 95 powinniśmy w najbliższych dniach płacić maksymalnie 6,85 za diesla 7,05 zł, a za autogaz 3,26. Z początkiem lipca, po wygaśnięciu pakietu ceny paliwa niżej, wszystkie ceny na stacjach wzrosły średnio o 79 groszy. Odpoczywanie idzie nam słabo. Mimo że aż 80% z nas na urlopie chce odpocząć, to często i tak zaglądamy do służbowego maila, mówi Marzena Buczkowska-German z wakacje.pl.
13: Rzadko wynika to z nacisków szefa czy z polityki firmy. Najczęściej to my sami, napędzani wewnętrzną potrzebą kontroli i lękiem przed zaległościami, dobrowolnie logujemy się do firmowych systemów.
9: Aż 25% pracowników deklaruje, że będzie się kontaktować kontaktować z firmą w trakcie urlopu. Większość z nich więcej niż raz. I jeszcze gratka prosto z Trójmiasta. Sopot oferuje turystom darmowy parking. Nadmorski kurort słynie z ogromnej popularności, która zwłaszcza latem przekłada się na korki w centrum. Żeby z tym zjawiskiem walczyć, samorząd zorganizował ekoparking.
14: Zaproponowaliśmy, aby nasi goście i turyści, którzy przyjeżdżają do Sopotu, mieli możliwość, aby zostawić swoje auto na obrzeżach naszego miasta. Mamy do dyspozycji 700 miejsc parkingowych przy Ergo Arenie. Właściwie z tego parkingu do centrum miasta czy w pobliżu sopockiej plaży można spokojnym krokiem przejść 15-20 minut.
9: Mówił wiceprezydent Sopotu Michał Banacki.
0: Super FM na lato.

0: Na program zaprasza sponsor Unity Line. Morskie podróże do Skandynawii. www.unityline.pl.
1: Wakacyjne pocztówki z podróży. Zaprasza Tomek Duda.
2: Jest jednym z najlepiej zachowanych renesansowych zamków wodnych w Europie. Egeskov to monumentalna renesansowa rezydencja w Danii, położona na południowo-zachodnim wybrzeżu Fionii. Posiadłość ta wzniesiona została w połowie XVI wieku na polecenie duńskiego możnowładcy i posiadacza ziemskiego Franza Mikkelsena Brockenhusa. Zamek ustawiony został na setkach drewnianych pali wbitych w dno miejscowego jeziora. Całość zaś otoczona została malowniczym 15-hektarowym parkiem krajobrazowym, w którym znajduje się na przykład labirynt z żywopłotu, ogrody oraz muzeum starych samolotów i samochodów. Pomimo, że jest to posiadłość prywatna, obecni właściciele zadecydowali o udostępnieniu jej zwiedzającym. Wyjątkowym doświadczeniem jest z pewnością spacer po ogrodach pałacowych Egeskov. Wielokrotnie nagradzane te ogrody zdobyły m.in. tytuł najpiękniejszych ogrodów Danii. Podobno jedna z poprzednich właścicielek uwielbiała fuksję i dlatego w części ogrodów wydzielone zostało miejsce na przeróżne gatunki tych wymagających kwiatów. No trudno w to uwierzyć, ale w ogrodach Egeskov Slot znajduje się 800 odmian fuksji i wiele z nich ma bagatela 50-60 lat, najstarsza nawet około 90. Co roku jesienią fuksje są wykopywane pod koniec września i przechowywane w ogrodach zimowych, a ponownie wracają do gruntu, jak ogrodnicy mają absolutną pewność, że nie ma ryzyka wystąpienia przymrozków, czyli tak mniej więcej między 20 maja a 1 czerwca. Obok został otwarty ogród Dali, gdzie można podziwiać aż 140 odmian tych kwiatów, z których największe mają 30-centymetrową średnicę. Nieco dalej jeszcze ogród tulipanów. No, to jest niesamowite miejsce. Późną wiosną organizowany jest bieg po cebulki, gdy przedkwitną tulipany, ich cebulki można zdobyć za darmo właśnie podczas tego Tulip Run organizowanego na terenie zamku i ogrodów. W ogrodach, tak jak i w wielu innych ogrodach z tamtego okresu, nie mogło zabraknąć labiryntu z żywopłotu. Ten historyczny labirynt ma tutaj 100 lat. Można obecnie tylko obejrzeć, wspinając się na drewniane schodki takiej wieży, która jest obok labiryntu, ale to wszystko służy ochronie żywopłotów przed rozdeptaniem przez zwiedzających. Po zwiedzaniu ogrodów warto zajrzeć na moment do zamkowych stajni. Stworzono tutaj bowiem niesamowitą wystawę eksponatów rodem z serialu Downton Abbey. Od stuletnich wózków dla dzieci, po rowery, zabytkowe auta. Ale wrażenie, chyba na najmłodszych, ale też na dorosłych, robi ogromna kolekcja lalek. Najstarsze mają, uwaga, ponad 100 lat. No i mamy tutaj niesamowity zbiór zabawek w szklanych gablotach. To zabawek pochodzących nie tylko z królewskich czy też hrabiowskich rodów, rodzin, ale również od zwykłych mieszkańców, którzy zamieszkiwali tereny wyspy Fioni. To wszystko na dzisiaj. Do usłyszenia. Cześć!
1: Wakacyjne pocztówki z podróży.
0: Na program zapraszał sponsor Unity Line. Morze możliwości na Bałtyku. We are Polska.

0: partnerem programu jest Sandra Spa w Pogorzelicy. Wyjątkowy aquapark, rozległy teren rekreacyjny i niezapomniany wypoczynek nad Bałtykiem.
1: Cudze chwalicie, swego nie znacie.
2: Wakacje nie odbędą się bez dobrego jedzenia, a to znajdziemy niewątpliwie w Sandra Spa. O jedzeniu najwięcej opowie szef kuchni z restauracji Sandra Spa w Pogorzelicy, Marcin Paździorko, który jest ze mną. Cześć Marcinie, dzień dobry.
3: Witam serdecznie, witam Państwa.
2: No powiedz, jakie dania kuchni polskiej, a może nie tylko kuchni polskiej, można degustować w Sandra Spa?
3: No my głównie skupiamy się na kuchni polskiej. 70% dań, które serwujemy na obiad, o kolacjach, jest to kuchnia polska, bo nasi goście kochają tą kuchnię. Jest to kuchnia troszeczkę w nowszym wydaniu, ale powroty do klasyków i wydane troszeczkę w takim lepszym wydaniu i podkręcone tak troszeczkę, i to daje efekt. Goście kochają kuchnię polską. Ale oprócz tego każdego dnia mamy dzień tematyczny. Znajdziemy danie tematyczne różnych kuchni świata plus do tego jedną przystawkę, która jest serwowana na zimnym bufecie. Tak samo staramy się w restauracji, żeby też ten region, na którym się znajdujemy, to są ryby, jest morze, rybołówstwo, żeby nasza restauracja też serwowała dania, które są dla nas w tym regionie bardzo ważne. Tatar ze śledzia bałtyckiego, śledzie w trzech różnych wydaniach, tak zwane wariacje śledziowe, no ryby smażone, ale oprócz tego mamy też żurki, rosołki, steki. Mamy naprawdę taką kartę i troszeczkę światową, europejską, ale też bardzo dużo jest polskich dań.
2: Bogatą i szeroką. Tak. Gość hotelowy jest wybredny dzisiaj? Tak, gość hotelowy. Tak jak patrzysz na reakcje różnych gości.
3: Ja uważam, że jedzeniem można wszystko załatwić, nie? Ale goście hotelowi naprawdę są... Pod względem jedzenia, znaczy wiedzą co dobre. Polak się nauczył jeść. I mi się wydaje, że Polak się nauczył doceniać kuchnię polską. Kiedyś szukaliśmy czegoś na całym świecie, różnych przepisów, różnych dań wprowadzać, a tak naprawdę mamy swoje, tak? Mamy coś takiego, co ludzi z całego świata fascynuje, nasza kuchnia.
2: A czego oczekują dzisiaj goście hotelowi? Mają takie jakieś, albo właśnie raz, że smaki, dwa, że jakieś wygórowane ambicje, a zaskoczcie mnie czymś? Czy to po prostu wychodzi
3: samo? Mamy bardzo różnych gości, bo mamy podzielone społeczeństwo na wegetarian, na wegan. Teraz no różni są. Ale czego oczekuję? Chyba mi się wydaje, najbardziej oczekuję tego, żeby to było świeże, dobrej jakości, fajnie podane, no i żeby był wybór, tak?
2: To menu się zmienia, w zależności od sezonu. Teraz w takim wakacyjnym to najczęściej są pewnie dania takie bardziej lekkie, przyjemniejsze. No,
3: są bardziej lekkie, a zarazem też idziemy w sezonowość. Właśnie kończymy już na naszej restauracji akwarium sezon na szparagi. Mieliśmy kilka wariantów wariacji szparagowych. No i przygotowujemy się teraz do wstawki z kurką, tak? Czekamy, aż już będzie dobrze na rynku, żeby była dostępna i będziemy mieli też właśnie wariacje z kurką.
2: A na jesieni to pewnie co? Zupa dyniowa?
3: No dynia i runo leśne, grzyby. Tak? Runo leśne, grzyby w najróżniejszych wydaniach. Dobry krem borowikowy, tak? Dobre placki z sosem grzybowym. No są różne rzeczy, które
2: można się rozmarzyć, słuchajcie.
3: To można się rozgadać, można gadać, rozmawiać na ten temat, nie? Bo to jest temat rzeka.
2: Temat szeroki, ale żeby to wszystko spróbować, skosztować, przekonać się na własnym podniebieniu, no to trzeba odwiedzić restaurację Sandra Spa w Pogorzelicy. Był ze mną Marcin Paździorko, szef kuchni restauracji w Sandra Spa. Marcinie, dziękuję pięknie.
3: Dziękuję również, pozdrawiam serdecznie i zapraszam.
1: Cudze chwalicie, swego nie znacie.
0: Partnerem programu jest Sandra Spa w Pogorzelicy. Wyjątkowy aquapark, rozległy teren rekreacyjny i niezapomniany wypoczynek nad Bałtykiem.
4: Ach, wakacje w mieście.
5: Tylko z radiem Super FM.
6: Chcesz popływać? Pojechać gdzieś rowerem? A co powiesz na piknik w urokliwym zakątku?
5: Codziennie po 9, 12 i 15 polecamy najlepsze sposoby na spędzenie wakacji w mieście. Najpiękniejsze miejsca, ciekawe wydarzenia, kąpieliska i bazy piknikowe. O tym wszystkim dowiesz się w Super FM. Codziennie po 9, 12 i 15. Wakacje w mieście. Tylko z radiem Super FM.
7: Na program Wakacje w mieście zaprasza sponsor. Centrum Handlowe Galaxy w Szczecinie.
0: Sponsorem programu jest Morskie Centrum Nauki, organizujące letnie półkolonie z zajęciami edukacyjnymi i pokazami w planetarium.
8: Reklama. Szczecin, szykuj się! 4 lipca otwieramy Half Price w Centrum Handlowym Ster. Światowe marki w wyjątkowych cenach czekają na Ciebie. Odzież, obuwie, akcesoria, dodatki do domu, sprzęt sportowy, akcesoria dla zwierząt, a nawet przekąski z całego świata. Wszystko, czego szukasz, w jednym miejscu. Bądź wśród pierwszych 50 klientów i zgarnij kartę podarunkową. Nie przekap otwarcia 4 lipca w Centrum Handlowym Ster. Half Price. Great Brands.
9: Nie wyjeżdżasz na wakacje, a tu żar leje się z nieba? A może deszcz za oknem? Wpadaj do nas! W Galaxy zawsze jest pogoda na relaks. Od 26 czerwca do 18 lipca zapraszamy do strefy chillout. Prawdziwa piaskowa plaża, palmy, leżaki, mini golf i wielkoformatowe gry dla małych i dużych. Nieważne ile masz lat, przyjdź, odpocznij i poczuj wakacyjny klimat. Galaxy. Poczuj, że nic nie musisz.
10: Psi alert, przyjaciele! Z okazji Dnia Psa rabaty aż do 50% na karmy dla psów w sklepie dolinanoteci.pl. Świętujemy mordeczki. Po zapasy w sensacyjnych cenach zapraszamy na dolinanoteci.pl. Życzymy pełnych misek.
11: Zapłaciłeś kaucję za butelki lub puszki? Odbierz ją w Lidlu, bo w każdym Lidlu z łatwością zwrócisz plastikowe butelki i metalowe puszki. A co najlepsze, nieważne, czy mają logo systemu kaucyjnego, czy nie. Po prostu przynieś i wrzuć do butelkomatu. Za butelki plastikowe i puszki z logo systemu kaucyjnego odzyskasz 50 groszy. A za opakowanie bez logo oddane do butelkomatu otrzymasz 10 groszy do wykorzystania na zakupach. Sprawdź szczegóły w sklepach i na www.lidl.pl. Przynoś, zwracaj, odzyskuj.
12: Lidl, to się opłaca.
13: Włącz tryb korzyści z ofertą Eneo Weekend w Enei i miej energię tańszą o 50% w weekendy. Dodatkowo otrzymasz również bonusową godzinę energii za 1 grosz, pomoc elektryka oraz stałą cenę energii przez 2 lata. Eneo Weekend to oferta, której nie warto sobie odmawiać. Energia 50% taniej w weekendy i dni ustawowo wolne od pracy w określonych godzinach. Oferta skierowana do klientów indywidualnych Enei przyłączonych do sieci Enea Operator posiadających licznik zdalnego odczytu. Obowiązuje dodatkowa miesięczna opłata handlowa. Szczegóły, regulamin i cennik na enea.pl/Eneo Weekend.
14: I po reklamie.

0: Tu i teraz. To dzieje się w naszym mieście.
1: A tu i teraz to jest Aleja Powstańców Wielkopolskich w okolicy Placu Szyrockiego. Andrzej Kutes, witam i zapraszam na opowieść o pewnej dziurze. I to całkiem solidnej dziurze. Dziurze, która zrobiła się, chyba możemy użyć takiego określenia, otóż zrobiła się w okolicy marca. Spowodowała zamknięcie pasa ruchu. To oznacza, że mamy po jednym pasie na drugiej nitce na Alei Powstańców Wielkopolskich. To na znękanych torową rewolucją po Morzanach ma swoje znaczenie. No ale wracając do tej dziury. Już wiemy, powstała, zrobiła się w marcu. Mówię zrobiła się, bo tak naprawdę do dzisiaj nikt nie wie, kto jest za to odpowiedzialny. Ten temat oczywiście wielokrotnie w Radiu Super FM podejmowaliśmy. Na przykład w maju moim gościem był radny Koalicji Obywatelskiej Stanisław Kaup, radny z Pomorzan zresztą, i właśnie o tej dziurze między innymi dyskutowaliśmy.
2: Można domniemać, że być może to jednak przy inwestycji deweloperskiej, no bo proszę zauważyć, że powstał nam ogromny budynek, bardzo wysoki, który to był też wewnątrz podziemi budowany parking i po prostu tam były głębokie wykopy i być może, ja specjalistą z tej branży akurat nie jestem, ale można domniemać, że być może...
3: A może to wykonawca torowej rewolucji nie zabezpieczył odpowiednio?
2: Tylko wie pan co, tamten
3: nie,
2: fragment...
3: Nie, no gdybamy teraz,
2: jasne,
3: tak?
2: Tylko, że tamten fragment budowy torowiska był tak naprawdę już jakiś czas temu wykonywany.
1: W tejże rozmowie i także radni później słyszeli takie zapewnienia, że no w okolicy maja będzie podpisana umowa, żeby zlecić powstanie ekspertyzy, dlaczego ta dziura się zrobiła, że tak powiem. No cóż, minął maj, minął czerwiec, właśnie dopiero co miasto ogłosiło, że podpisano faktycznie tę umowę na powstanie tej ekspertyzy, ekspertyzę, którą zrobią specjaliści z Zachodniopomorskiego Uniwersytetu Technologicznego. 185 tysięcy bodajże, złoży się na to szczeciński ZWiK, Zakład Wodociągów i Kanalizacji, złoży się na to wykonawca torowej rewolucji, czyli spółka ZUE, i złoży się na to spółka budująca ornament, czyli w te trzy podmioty sfinansują powstanie tej ekspertyzy. Jeszcze 70 dni przynajmniej, bo 70 dni na pierwsze wnioski i 90 dni, czyli trzy kolejne miesiące na ostateczną decyzję ekspertów, którzy wskażą przyczyny powstania tejże wymienionej dziury. Czy było to wykonawca torowej rewolucji? No tutaj miasto, tramwaje szczecińskie, czyli inwestor torowej rewolucji przekonuje, że akurat na tym odcinku oni prac takich nie prowadzili. No jest studzienka ZWiK-u, jest wspomniana budowa ornamentu, więc co się tak naprawdę wydarzyło? No i przede wszystkim jak tę dziurę załatać, bo też słyszeliśmy już w trakcie tej dyskusji od marca, że próbowano coś tam robić, jakiś beton, coś zalewać, ale to wsiąkało, mówiąc kolokwialnie, więc nie udało się tego zrobić tak, żeby załatać z sukcesem. Na ten moment Aleja Powstańców Wielkopolskich przy Placu Szyrockiego, ta nitka zamknięta. Tam zresztą zmiany, o których też mówimy, mówiąc ogólnie o Pomorzanach, zmiany w ruchu od 26 kwietnia, także otwarcie skrzyżowania Powstańców Wielkopolskich z Mirczańską, no ale o tym będziemy na bieżąco mówili oczywiście w naszych wiadomościach Radia Super FM. Będziecie też o tym czytać na naszej stronie czy facebookowym profilu. Polubcie zresztą. Zapraszamy.
0: Tu i teraz. To dzieje się w naszym mieście.

0: Reklama.
1: Szczecin, szykuj się! 4 lipca otwieramy Half Price w Centrum Handlowym Ster. Światowe marki w wyjątkowych cenach czekają na Ciebie. Odzież, obuwie, akcesoria, dodatki do domu, sprzęt sportowy, akcesoria dla zwierząt, a nawet przekąski z całego świata. Wszystko, czego szukasz, w jednym miejscu. Bądź wśród pierwszych 50 klientów i zgarnij kartę podarunkową. Nie przegap otwarcia 4 lipca w Centrum Handlowym Ster. Half Price. Great Brands.
2: Szwecja jest teraz jeszcze bliżej. Polska Baltic Ferries. Wspólna marka Unity Line, Pol Ferries i Eurafrika otwiera nową trasę promową z Gdańska do Karlsham. Wygodnie, komfortowo i bliżej skandynawskich przygód. Bilety już od 230 zł w dwie strony. Polska Baltic Ferries. Łączymy Polskę ze Skandynawią. Sprawdź szczegóły na polska.com.
3: Hej, tu IKEA. Teraz z IKEA Family zyskasz 100 zł rabatu na następne zakupy za każde wydane 800. Odbierz nawet do 5000 zł rabatu. Oferta trwa do 3 sierpnia lub do wyczerpania zapasów. Regulamin na IKEA.pl.
4: My, pracownicy Agaty, chcielibyśmy Państwa natchnąć, przepoić wiedzą.
5: Można poinformować po prostu.
6: Nie komplikuj. Mamy promocję na 1000 dodatków, lampy, dywany, akcesoria kuchenne i wiele innych. Teraz drugi produkt 50% taniej, albo trzeci 90% taniej, a do tego można kupować różne produkty, niekoniecznie te same. No i po co komplikować?
7: No w sumie.
8: Powtarzamy! W Agacie 1000 dodatków w promocji. Drugi produkt 50% taniej, albo trzeci 90% taniej. Tylko do 18 lipca. Szczegóły na agatameble.pl.
9: Przytulne domy biorą się stąd. Agata.

0: Graj o miliony nagród. Do wygrania rowery elektryczne, bony wakacyjne i nagroda główna Audi A3.
1: Graj w punktach Lotto, w aplikacji i na lotto.pl. Szczegóły na loteriada.pl.
0: Zgarniaj nagrody. Borys Szyc.
2: Włącz tryb korzyści z ofertą Eneo Weekend w Enei i miej energię tańszą o 50% w weekendy. Dodatkowo otrzymasz również bonusową godzinę energii za 1 grosz, pomoc elektryka oraz stałą cenę energii przez 2 lata. Eneo Weekend to oferta, której nie warto sobie odmawiać. Energia 50% taniej w weekendy i dni ustawowo wolne od pracy w określonych godzinach. Oferta skierowana do klientów indywidualnych Enei przyłączonych do sieci Enea Operator posiadających licznik zdalnego odczytu. Obowiązuje dodatkowa miesięczna opłata handlowa. Szczegóły, regulamin i cennik na enea.pl/Eneo Weekend.
3: I po reklamie.
4: Jest 15. Wiadomości Super FM.
5: Dymisję w warszawskim ratuszu po aferze w Szpitalu Południowym. Można już składać wnioski o dofinansowanie do szkolnej wyprawki. Będzie też o kolarskich emocjach przed startem Tour de France.
3: Super FM. Wiadomości.
5: Paulina Nawrocka, zapraszam. Dymisję w warszawskim ratuszu po aferze w Szpitalu Południowym. Dwie wiceprezydentki złożyły rezygnację. To Renata Kaznowska, która w ratuszu odpowiadała bezpośrednio za nadzorowanie miejskich szpitali, i Aldona Machnowska-Góra, która była w Radzie Nadzorczej Szpitala Południowego. Rafał Trzaskowski przyjął tę rezygnację.
6: Chcę od razu zaznaczyć, że nie rozstrzygam o żadnej winie, ale w sprawach publicznych oczekiwania i w tym samym odpowiedzialność są po prostu wyższe niż w życiu prywatnym. Tu chodzi o najwyższe standardy, których oczekują mieszkańcy.
5: Prezydent Warszawy poinformował także, że do końca lipca członkowie rad nadzorczych stołecznych instytucji będą musieli wybrać między członkostwem w partii i zasiadaniem w Radzie. Można już składać wnioski o świadczenie 300+. Pieniądze na wyprawkę szkolną przysługują na każde uczące się w szkole dziecko w wieku od 7 do 20 lat. A jeśli ma orzeczoną niepełnosprawność, to do ukończenia 24 roku życia. Jak przypomina rzeczniczka ZUS-u w Kujawsko-Pomorskiem Krystyna Michałek, wniosek w programie Dobry Start można złożyć tylko przez internet.
7: Świadczenie nie przysługuje na dzieci uczęszczające do tak zwanych zerówek ani studentów. Wsparcie przysługuje niezależnie od dochodów rodziny i sytuacji zawodowej rodziców.
5: Wnioski można składać do końca listopada. Sąd apelacyjny w Gdańsku skazał Daniela M. na karę 25 lat więzienia za usiłowanie zabójstwa taksówkarza. Sąd uwzględnił apelację prokuratora i zaostrzył wyrok sądu pierwszej instancji, który opiewał na 16 lat więzienia. Do zdarzenia doszło 4 listopada 2023 roku. Daniel M. zamówił kurs taksówką, po czym zaatakował kierowcę i zamknął go w bagażniku. 5 nadmorskich kąpielisk w Zatoce Gdańskiej zamknięto z powodu zakwitu sinic. Następne badanie ma zostać wykonane jutro. Jak podaje sanepid, kontakt z wodą w tych miejscach może powodować podrażnienia skóry, wysypkę i zaczerwienienie spojówek. Po przypadkowym połknięciu zanieczyszczonej wody może wystąpić także ból brzucha, wymioty i biegunka. Na Pomorzu Zachodnim za to wszystkie kąpieliska są czynne. Przed nami kolejna odsłona pojedynku dwóch najlepszych kolarzy ostatnich lat, którzy wygrali 6 ostatnich edycji Wielkiej Pętli. Słoweńsko-duńska walka o zwycięstwo w Tour de France zapowiada się znakomicie. O szczegółach Michał Waszkiewicz.
8: Tadej Pogacar to fenomen. Wygrał Tour de France już 4 razy. Ale jeśli Jonas Vingegaard jest zdrowy, to jako jedyny może rzucić mu rękawicę. W tym sezonie wygrał już m.in. we Włoszech.
9: Very good season.
8: To jest dla mnie dobry sezon. Wygrałem 3 wyścigi, w tym Giro d'Italia. To ściąga ze mnie oczywiście presję, ale tak, no Tour de France to największy wyścig w roku i jestem tutaj również po to, by walczyć o zwycięstwo.
9: To go for the victory.
8: Faworytem będzie jednak niesamowity Słoweniec. Jego zespół UAE Emirates jest bardzo silny, a Pogacar może jeździł w tym roku mało, ale za to bardzo skutecznie.
9: Training kilometers.
8: To było może tylko 16 dni startowych, ale kilometry treningowe też się przecież liczą, a tych było naprawdę sporo. Czy wygrywanie mi się nudzi? Nie, muszę przyznać, że ściganie się z każdym rokiem sprawia mi jeszcze większą radość.
9: Enjoy more every year.
8: Na starcie Tour de France stanie dwóch Polaków, Michał Kwiatkowski i Kamil Gradek.
5: A Tour de France ruszy jutro z Barcelony i zakończy się 26 lipca w Paryżu.
4: Super FM.

0: pomoc drogowa w Radiu Super FM.
1: Zaczynam od wyjazdu ze Szczecina i tutaj jest problem na S10, wyjazd z naszego miasta w kierunku Stargardu. Tam doszło do wypadku i stoi już całkiem spory zator, także musicie na to zwrócić uwagę. Poza tym wjeżdżając do naszego miasta od węzła Kijewo, tradycyjnie przed skrzyżowaniem z Niedźwiedzią i Kurzą, no o tej porze się robi problem i to w obie strony z tego co widzę. Skrzyżowanie z Gryfińską, tutaj przed światłami tradycyjnie również więcej samochodów. Sam wjazd do miasta, czyli tradycyjny dylemat, czy od trasy zamkowej, czy od Mostu Długiego, zdecydowanie od trasy zamkowej. Tutaj jest łatwiej wjechać do Szczecina. Brama portowa przykorkowana, Śródmieście przykorkowane, Niebuszewo przykorkowane, Gumieńce przykorkowane, popołudniowy szczyt komunikacyjny, no ten piątkowy zwłaszcza, to wszystko jeszcze przed nami. Ja będę też monitorował to, co się dzieje na wyjeździe ze Szczecina, bo oczywiście ewentualne weekendowe wyjazdy, chociażby nad morze, w końcu trwają wakacje. Na to będę miał baczenie. Kolejna pomoc drogowa w Radiu Super FM już za kilkadziesiąt minut.

0: Piłkarskie Mistrzostwa Świata w Radiu Super FM. Codziennie o 11.30 i 16.30 fachowe analizy, komentarze i zapowiedzi spotkań. Nie zabraknie ciekawostek, statystyk i kącika historycznego mistrzostw. Śledź Piłkarskie Mistrzostwa Świata w Radiu Super FM. Zaprasza Piotr Jarząbek.
1: Sportowych emocji życzy sponsor GAG Polmotor. Szczecin, ulica Struga 75. Tu jest twoje nowe auto.
2: Na program zaprasza restauracja Centrale na szczecińskim Starym Mieście. Najlepsze kulinarne emocje.
3: Reklama.
4: Klinika TFP VitroLife w Szczecinie oferuje pełen zakres usług diagnostycznych i terapeutycznych w leczeniu niepłodności. TFP VitroLife realizuje rządowy program refundacji in vitro. Skontaktuj się z naszymi specjalistami i dowiedz się więcej. Zapraszamy do naszej placówki przy Alei Wojska Polskiego 103 w Szczecinie. TFP VitroLife w Szczecinie. Twoje zaufane miejsce w leczeniu niepłodności.
5: Sportowe lato zaczyna się w Decathlon. Namiot Quechua Air Seconds 4.1 Fresh and Black w promocji z apką już za 1299 zł tylko do 22 lipca. Najniższa cena w okresie 30 dni przed obniżką 1499. Więcej w regulaminie w sklepach Decathlon.
6: Chciałabym już zaplanować wakacje nad morzem, ale trochę się waham. A jeśli pogoda nie będzie idealna?
7: Kto powiedział, że udany urlop zależy tylko od pogody? Wybierz hotel z basenem, spa, restauracjami i atrakcjami dla dzieci i dorosłych.
6: Czyli nawet w deszcz nie ma nudy.
7: Dokładnie. Sprawdź hotele Zdrojowa w Świnoujściu i Kołobrzegu.
8: Rodzinne atrakcje, relaks i nadmorski klimat przez cały rok. Nie czekaj, aż najlepsze terminy zostaną wyprzedane. Zarezerwuj pobyt już dziś. zdrojowahotels.pl.
9: Już od piątku w Kaskadzie baw się z rodziną na najwyższym poziomie. Pokonuj mega wieżę wspinaczkową z 6 torami o różnych stopniach trudności. Wstęp wolny, sprzęt i instruktorzy czekają. Galeria Kaskada. Najlepsze wakacje w mieście.
10: Pakujcie walizki, wakacje nad morzem już trwają. W Sea Collection by Marina Royal czekają na Was komfortowe apartamenty, basen, strefa wellness i mnóstwo atrakcji dla całej rodziny. A najlepsze? W apartamentach deluxe dwójka dzieci wypoczywa gratis. Im dłuższy pobyt, tym korzystniejsza cena. Nie czekajcie, zarezerwujcie swoje rodzinne wakacje już teraz.
11: Wakacyjne weekendy z aplikacją Orlen Vitay paliwo 20 groszy taniej.
12: Oh.
11: A jak się coś dokupi na stacji, to będzie jeszcze taniej.
12: O, a o ile?
11: 35 groszy taniej na litrze.
12: Nawet jak kupię burgera lub pizzę?
11: Tak.
13: A jak lemoniadę?
11: No też.
12: To poprosimy.
11: Ale co?
13: Wszystko!
11: Wakacyjne weekendy zrób zakupy na stacji za minimum 5 zł i tankuj nawet 35 groszy taniej z aplikacją Orlen Vitay. Jeden kupon na weekend do 50 litrów paliwa Verva i Efekta. Szczegóły w regulaminie na vitay.pl/rabaty. Orlen. Z energią na weekend.
14: ING to twój asystent? Który? Podpowie, żeby założyć w ING konto w planie. Przypomnij, załóż je w apce mojej ING, a zyskasz do 700 zł w promocjach. Poinformuję. Teraz nawet 5,5% na koncie oszczędnościowym.
15: Plany ING to pakiety usług dostępne z rachunkiem oszczędnościowo-rozliczeniowym. Moje ING to nazwa handlowa usługi bankowości elektronicznej, a aplikacja Moje ING to wersja na urządzenia mobilne. Zapoznaj się z warunkami promocji Mobilni Zyskują. Poleć ING i oferty bonus na start ING Banku Śląskiego S.A. Oprocentowanie zmienne w skali roku dla kwot poniżej 400 tysięcy złotych przez 3 miesiące od założenia OKO w PLN w ofercie specjalnej.
1: I po reklamie.
2: Na program Wakacje w Mieście zaprasza sponsor. Centrum Handlowe Galaxy w Szczecinie.
7: Sponsorem programu jest Morskie Centrum Nauki, organizujące letnie półkolonie z zajęciami edukacyjnymi i pokazami w planetarium.
1: Wakacje w mieście z radiem Super FM.
16: Piątkowy wieczór w Szczecinie zapowiada się wyjątkowo gorąco, a ja mam dla Was dwie darmowe muzyczne propozycje z zupełnie różnych światów. Przy mikrofonie Zosia Lichota, zapraszam. Oba wydarzenia startują punktualnie o 20. Na pierwszy ogień Ogrody Śródmieście, gdzie pod sceną zamelduje się poznański duet Rad Crew. Jeśli kręcą Was brzmienia z pogranicza rave'u, rapu, techno i elektropopu, to po prostu musicie tam być. Spodziewajcie się potężnej dawki energii, tanecznych bitów i bardzo charakterystycznego miejskiego klimatu. Z kolei miłośników zdecydowanie mocniejszych brzmień zaprasza dziś Piwnica Kany. To właśnie tam wakacje z wielkim przytupem rozpocznie zespół Dirty Deeds. Szykujcie się na prawdziwy rockowy rollercoaster i klasyczne gitarowe uderzenie. W repertuarze znajdziecie legendarne covery od AC/DC i Guns N' Roses przez klasykę polskiego rocka jak Lady Punk czy Perfect. Muzycy sami zapowiadają, że na scenie będzie ogień i zaserwują nam naprawdę piekielną miksturę. Wybór należy do Was, bawcie się dobrze, a garść kolejnych wakacyjnych informacji już jutro o 9.30.
13: Wakacje w mieście z radiem Super FM.
17: Na program Wakacje w mieście zaprasza sponsor Centrum Handlowe Galaxy w Szczecinie.
18: Sponsorem programu jest Morskie Centrum Nauki, organizujące letnie półkolonie z zajęciami edukacyjnymi i pokazami w planetarium.
19: Super FM na lato.

0: program zaprasza sponsor. WAKU, stacja kontroli pojazdów. Hryniewieckiego 1, dawny RIS. Szybki przegląd, fachowa obsługa i uzupełnienie płynu do spryskiwaczy gratis.
1: Pomoc drogowa w radiu Super FM.
2: Niewesoło w tym momencie na wyjeździe S10 w kierunku Stargardu i dalej oczywiście. Tam zderzyło się co najmniej 5 samochodów. Na miejscu są służby, są informacje o rannych osobach, więc wygląda na to, że to niestety trochę potrwa. O ile jeszcze możecie, jeżeli jest szansa, żeby wybrać jakąś alternatywną drogę, to chyba lepiej byłoby tak zrobić. Na prawobrzeżu jeszcze wjazd do Szczecina od strony węzła Kijewo. To tradycyjne o tej porze miejsce problemów zmotoryzowanych. Poza tym przenosimy się już do centrum Szczecina, rondo Gierosa. Wypadałoby wymienić od Europejskiej bardzo długa kolejka samochodów, od Dworskiej również, od Ku Słońcu, z obu stron zresztą od Ku Słońcu, Niebuszewo, czyli rondo Giedroycia. O tej porze to nie jest łatwe miejsce do przejechania. I dalej także ulica Wszystkich Świętych, dojazd do Fryderyka Chopina, w zasadzie w dwie strony, chociaż szczególnie jakbyście jechali od strony Alei Wojska Polskiego. A jak już jesteśmy przy Alei Wojska Polskiego, to jedziemy dalej. I jesteśmy na rondzie przy Głębokim, ale tutaj na szczęście jest dobra informacja, bo od Pilchowa nie ma jakiegoś większego kłopotu od strony ulicy Zagadłowicza z tamtej strony. Za to Śródmieście znowu wracamy, tak poskoczemy trochę, brama portowa, wjazd do naszego miasta od Mostu Długiego raczej bym nie polecał, wyjazd ze Szczecina od Matejki, tutaj także sporo samochodów i generalnie, no cóż, popołudniowy szczyt komunikacyjny z Czanieckiej jeszcze sprawdzamy, dalej tutaj na północy ulica Bogumińska, tu się korkowało dosyć często, ale na ten moment wygląda, że jest całkiem przyzwoicie.
0: Na program zaprasza sponsor. WAKU, stacja kontroli pojazdów. Hryniewieckiego 1, dawny RIS. Szybki przegląd, fachowa obsługa i uzupełnienie płynu do spryskiwaczy gratis.

0: czy jesteście gotowi na prawdę? W wieży Starego Kościoła pod Szczecinem odnaleziony zostaje manuskrypt ukryty w kapsule czasu. Ten dokument okazuje się zakazanym przez Kościół fragmentem legendarnej Księgi Grzechu. Czy odkrycie tajemniczego kodu skrywającego 7 grzechów głównych zmieni porządek świata? Przemysław Kowalewski, Księga Grzechu. Wakacyjna powieść w radiu Super FM do posłuchania od poniedziałku do piątku po 11. Wszystkie części znajdziecie w podcastach Super FM.
1: Reklama. Pamiętam, jak szliśmy za rękę do pierwszej klasy. Dziś matura, zaraz studia. Ciekawe, jak to teraz będzie.
2: Uniwersytet WSB Merito to świetna decyzja. Wykładowcy praktycy, kierunki dopasowane do rynku i plan zajęć, który pozwoli łączyć studia z pracą i pasjami, to będzie dobry czas.
3: WSB Merito. Zaufało nam już ponad 600 tysięcy studentów. Zapisując się do 16 lipca, można skorzystać z promocji wczesnym. Uniwersytet WSB Merito. Wcześniej Wyższa Szkoła Bankowa.
4: Klinika TFP Vitrolife w Szczecinie oferuje pełen zakres usług diagnostycznych i terapeutycznych w leczeniu niepłodności. TFP Vitrolife realizuje rządowy program refundacji in vitro. Skontaktuj się z naszymi specjalistami i dowiedz się więcej. Zapraszamy do naszej placówki przy Alei Wojska Polskiego 103 w Szczecinie. TFP Vitrolife w Szczecinie. Twoje zaufane miejsce w leczeniu niepłodności.
5: Już od piątku w Kaskadzie baw się z rodziną na najwyższym poziomie. Pokonuj mega wieżę wspinaczkową z 6 torami o różnych stopniach trudności. Wstęp wolny, sprzęt i instruktorzy czekają. Galeria Kaskada. Najlepsze wakacje w mieście.
6: 13 tysięcy sekund potrzebuje dobry biegacz, by ukończyć maraton. 13 tysięcy kroków to ambitny cel na każdy dzień. A 13 tysięcy miligramów kolagenu w formie płynnej zmieściliśmy w jednym wygodnym szocie. Collaflex Plus 13 tysięcy, by wspierać Twoje stawy. Stosuj suplement diety Collaflex Plus 13 tysięcy z najwyższym stężeniem kolagenu w jednym szocie. Wspieraj stawy i ciesz się ruchem. Kolana, kolagen, Collaflex Plus 13 tysięcy od Oleofarm.
7: Można martwić się niestabilnymi cenami paliw, albo można wybrać Dacia Bigster z gamą wydajnych silników hybrydowych, dostępną także z napędem 4x4 i fabryczną instalacją LPG z zasięgiem nawet do 1480 km. Przyjdź do salonu w czasie Dni Odkrywców Dacia do 19 lipca. Zyskaj nawet 26 tysięcy złotych z finansowaniem Dacia na samochody dostępne od ręki i wyjedź nową Dacią na wakacje. Szczegóły w salonach i na dacia.pl.
1: I po reklamie.
8: Jest 16. Wiadomości Super FM.
9: Rosja spróbuje prowokacji w Polsce. Premier o możliwych ruchach Moskwy. Zajrzymy na sklepowe półki. Żywność tanieje. Będą też przedurlopowe porady od policjantów.
1: Super FM. Wiadomości.
9: Paulina Nawrocka. Waszyngton ostrzega Warszawę, że polska infrastruktura krytyczna może zostać zaatakowana rakietami i dronami, a rosyjscy żołnierze mogą przekroczyć granice z terytorium NATO. Jesteśmy świadomi zagrożeń, powiedział dziś na konferencji premier Donald Tusk.
10: Bardzo intensywnie przygotowuję się do różnych scenariuszy. Nikogo nie mam zamiaru straszyć, ale te najbliższe miesiące, także ze względu na ten zmieniający się trochę charakter wojny w Ukrainie, on może być naprawdę krytyczny. My nie bójmy się, przygotowujemy się do różnych sytuacji, ale nie możemy tego lekceważyć.
9: O możliwym ataku Rosji na Polskę najpierw informował portal Onet. Dziś brytyjski dziennik The Telegraph potwierdził doniesienia mówiące, że Kreml omawiał plany ataku na nasz kraj lub na jedno z państw bałtyckich. Jak twierdzą media, przed takim scenariuszem wielokrotnie ostrzegały Stany Zjednoczone. Premier Donald Tusk zaapelował też do członków polskiej delegacji udającej się na szczyt NATO w Ankarze, by byli ostrożni z kolejnymi deklaracjami odnośnie wsparcia finansowego Ukrainy ze strony Polski. Ukraina potrzebuje wsparcia finansowego, ale Polska musi chronić wschodnią granicę Unii, powiedział szef rządu. Warzywa i mięso, te dwie kategorie produktów ciągną w dół ceny żywności. Czerwiec był drugim miesiącem z rzędu z deflacją. Na zakupach możemy zauważyć niższe ceny wielu artykułów spożywczych, których o tym Wojciech Kowalik.
11: Tanieją wieprzowina i mięso drobiowe, których jest sporo na rynku, i warzywa, które dobrze przezimowały, mówi Bartosz Urbaniak, szef bankowości Agro BNP Paribas.
12: I wersja wege i wersja mięsna będzie tania, można te grille rozpalać.
11: Stabilnie zapowiada się się sytuacja z kluczowymi dla wyżywienia świata zbożami, choć tu wisi nad nami widmo klimatyczne El Niño, które sporej części świata może przynieść suszę.
12: Może być tak, że chwilowo te zboża będą wskakiwały na jakiś wysoki poziom, potem spadały. Pod koniec sierpnia będzie wielkie larum i panika, że znowu się nie udało zebrać warzyw korzeniowych na południu Europy, no ale to tutaj akurat Polacy dzielnie z naszą marchwią i papryką uratują.
11: Kluczowe będzie też to, czy do normy wróci sytuacja z gazem, niezbędnym do produkcji nawozów.
9: Wakacje wystartowały, a policja przestrzega przed chwaleniem się wyjazdami w mediach społecznościowych. To zaproszenie dla złodziei, mówi aspirant Anna Baran z Policji w Zielonej Górze.
13: Bardzo dużo ludzi chwali się swoim pobytem na wakacjach w czasie teraźniejszym, a jest to, proszę Państwa, nic innego jak informacja wytłuszczonym drukiem: nie ma mnie w tym momencie w domu. Także polecamy, aby oczywiście chwalić się tym świetnie spędzonym czasem, pięknymi zdjęciami, ale róbmy to po powrocie do domu.
9: Warto poprosić sąsiadów, aby w czasie naszej nieobecności zwracali uwagę na to, co dzieje się w naszym domu. Dziś wieczorem rozpoczyna się 60. jubileuszowy Międzynarodowy Festiwal Filmowy w Karlowych Warach. Czerwony dywan czeka m.in. na główną gwiazdę Dustina Hoffmana. Podczas otwarcia festiwalu odbierze on kryształowy globus za wybitny wkład artystyczny w światową kinematografię.

0: program zaprasza sponsor. WAKU, stacja kontroli pojazdów. Hryniewieckiego 1, dawny RIS. Szybki przegląd, fachowa obsługa i uzupełnienie płynu do spryskiwaczy gratis.
1: Pomoc drogowa w Radiu Super FM.
2: Nie poprawia się sytuacja, a wręcz gęstnieje korek przed wyjazdem ze Szczecina S10. Tam doszło do karambolu kilku samochodów, także ciężarówki, są służby, jest straż pożarna i niestety pogotowie musiało interweniować, bo przynajmniej jedna osoba jest ranna, także poważne utrudnienia w tym momencie są właśnie na wyjeździe S10. Już daleko zapłonął na szosie Stargardzkiej to utrudnienie, także jeżeli możecie, to tam jest objazd na Kołbacz i Pyrzyce. Inną drogą po prostu się nie da w tym momencie do Stargardu dojechać, także spore kłopoty na początek tego weekendu niestety. Sam wyjazd ze Szczecina, jeżeli chodzi o S3 czy też A6, no bo to podejrzewam, że jutro rano, jeżeli będzie pogoda, to się znowu zakorkuje, jak to zwykle w sobotni przedpołudnie i poranek. No ale na ten moment, jeżeli chcielibyście jechać nad morze, niezależnie od tej pogody, jaką mamy, to jak najbardziej można. Samo z Śródmieścia naszego miasta robi się coraz lepiej, bo jednak w wakacje ten popołudniowy szczyt komunikacyjny już po godzinie 16 robi się mniej, że tak powiem, dojmujący, chociaż jeżeli zamierzacie przebyć rondo Gierosa na Gumieńcach, to tutaj niestety obojętnie jaka jest pora roku, to niestety trzeba stać. Tak samo jest na Niebuszewie, rondo Giedroycia, sprawdzamy też centrum, plac Grunwaldzki, w miarę przejezdny, szarych szeregów tutaj do dojazdy chociażby od Piastów, tu jest nieco większy kłopot, czy też od Wojska Polskiego, natomiast powoli, mam nadzieję, że jak za kilkadziesiąt minut się będę znowu jeszcze raz z wami witał, to już będzie jeszcze lepiej.
0: Na program zaprasza sponsor. WAKU, stacja kontroli pojazdów. Hryniewieckiego 1, dawny RIS. Szybki przegląd, fachowa obsługa i uzupełnienie płynu do spryskiwaczy gratis.

0: Gdziekolwiek nas słuchacie, na plaży, w górach czy na działce, zawsze można dołączyć do porannej wakacyjnej zabawy z Radiem Super FM. Mamy dla Was masę niespodzianek. Włączcie Radio Super FM i słuchajcie porannego programu od 7 do 10. Nie zwlekajcie, bo inni mogą być szybsi. Posłuchajcie pytania, zadzwońcie i odpowiedzcie. Poranna wakacyjna zabawa od poniedziałku do piątku. Tylko w Radiu Super FM.
1: Do zabawy zaprasza sponsor Zdrojowa Hotels.pl. Właściciel hoteli z basenami i akwaparkami w Kołobrzegu i Świnoujściu.
2: Reklama.
3: Klinika TFP VitroLife w Szczecinie oferuje pełen zakres usług diagnostycznych i terapeutycznych w leczeniu niepłodności. TFP VitroLife realizuje rządowy program refundacji in vitro. Skontaktuj się z naszymi specjalistami i dowiedz się więcej. Zapraszamy do naszej placówki przy Alei Wojska Polskiego 103 w Szczecinie. TFP VitroLife w Szczecinie. Twoje zaufane miejsce w leczeniu niepłodności.
4: Już od piątku w Kaskadzie baw się z rodziną na najwyższym poziomie. Pokonuj mega wieżę wspinaczkową z 6 torami o różnych stopniach trudności. Wstęp wolny, sprzęt i instruktorzy czekają. Galeria Kaskada. Najlepsze wakacje w mieście.
5: O, krążę już 20 minut. No chyba nigdy nie znajdę tu miejsca.
6: Serio? Daj spokój. W centrum miasta to strata czasu.
5: No właśnie, widzę.
6: Zaparkuj w Galaxy. To najtańszy parking w centrum Szczecina. I wszędzie masz stamtąd blisko.
5: Serio? To czemu ja się tu męczę?
6: No właśnie, parkuj w Galaxy i masz problem z głowy. Nie marnuj czasu na szukanie parkingu w centrum Szczecina. W Galaxy parkowanie wychodzi najtaniej. Zapraszamy!
7: Wakacyjne weekendy z aplikacją Orlen Vitay, paliwo 20 groszy taniej.
8: O!
7: A jak się coś dokupi na stacji, to będzie jeszcze taniej.
8: O, a o ile?
7: 35 groszy taniej na litrze.
8: Nawet jak kupię burgera lub pizzę?
7: Tak!
9: A jak lemoniadę?
7: No też.
8: To poprosimy.
7: Ale co?
9: Wszystko!
7: Wakacyjne weekendy zrób zakupy na stacji za minimum 5 zł i tankuj nawet 35 groszy taniej z aplikacją Orlen Vitay. Jeden kupon na weekend do 50 litrów paliwa Verva i Efekta. Szczegóły w regulaminie na vitay.pl/rabaty. Orlen. Z energią na weekend.
10: W tym tygodniu w Lidlu będzie kolorowo, wyraziście i orientalnie. Spróbuj dań, przekąsek i słodyczy i wielu, wielu innych, bo to tydzień w stylu orientalnym. Już dziś wszystkie rodzaje pieczywa marki 1001 Delights. Drugi tańszy produkt, aż 50% taniej. A z kuponem Lidl Plus mięso mielone z szynki XXL rzeźnik. Cena przed obniżką 18,99. Teraz 8,99 za opakowanie 800 gramów. Szczegóły w aplikacji Lidl Plus.
11: Lidl, to się opłaca.
12: I po reklamie.
13: Sportowych emocji życzy sponsor GAG Polmotor. Szczecin, ulica Struga 75. Tu jest twoje nowe auto.
14: Na program zaprasza restauracja Centrale na szczecińskim Starym Mieście. Centrale to nowe sezonowe menu, rzemieślnicze produkty i regionalne smaki Pomorza Zachodniego. Restauracja Centrale. Panieńska 20. Najlepsze kulinarne emocje.
15: Piłkarskie Mistrzostwa Świata w Radiu Super FM.
16: Przed nami ostatnia noc z 1/16 finału na piłkarskim mundialu. Na początek o 20:00 starcie Australia-Egipt. Reprezentacja Socceroos zagra dopiero trzeci raz w historii w fazie pucharowej mundialu, a w dwóch poprzednich takich przypadkach przegrywała z późniejszym mistrzem świata w 2006 z Włochami i z Argentyną. To na ostatnim mundialu w 2022. Co warto dodać, Australia na tym turnieju zdobyła tylko 2 gole. To jej najniższy dorobek bramkowy w fazie grupowej od turnieju w 1974. Egipcjanie natomiast w grupie zdobyli 5 bramek, tyle samo ile w 7 wcześniejszych meczach finałów MŚ łącznie. Przełożenie tej poprawy w ataku na zwycięstwa okazało się jednak trudne, bo podopieczni Hossama Hassana przed tym spotkaniem prezentują się nierówno. W 9 meczach 3 zwycięstwa, 3 porażki i 3 remisy. O północy w Miami starcie 2 drużyn, które w fazie grupowej nie przegrały, czyli Argentyna kontra Republika Zielonego Przylądka. Obecni mistrzowie świata zostali dopiero 3. drużyną w XXI wieku, która jako obrońca tytułu awansowała do fazy pucharowej, a los sprawił, że żadna z 10 najwyżej notowanych ekip nie stanie im na drodze przynajmniej do półfinału. Muszą jednak uważać na rozluźnienie, gdyż aż 7 z ostatnich 13 meczów fazy pucharowej mundialu z ich udziałem kończyło się dogrywką. Kaboverdyńczycy z kolei to pierwsza drużyna od czasów Chile w 1998 roku, która wyszła z grupy na mundialu bez zwycięstwa, a jednocześnie pierwszy debiutant w fazie pucharowej od Słowacji w 2010. W tym starciu nie będą faworytem, ale pokazali już na turnieju, że potrafią skutecznie bronić się przed najsilniejszymi. Na koniec tego etapu fazy playoff mecz Kolumbia-Gana. Los Cafeteros w fazie grupowej stracili tylko jednego gola, a w 6 ostatnich meczach Mistrzostw Świata aż 4 razy zachowali czyste konto. Do tego dodajmy, że Kolumbia wygrała 4 ostatnie mecze z afrykańskimi drużynami na Mundialu. Gana z kolei, jeśli nie przełamie serii 10 kolejnych meczów z maksymalnie jednym strzelonym golem, to jej defensywa znów będzie musiała stanąć na wysokości zadania, żeby uchronić swoją kadrę od odpadnięcia z turnieju.
15: Piłkarskie Mistrzostwa Świata w Radiu Super FM. Sportowych emocji życzy sponsor GAG Polmotor. Szczecin, ulica Struga 75. Tu jest twoje nowe auto.
14: Na program zaprasza restauracja Centrale na szczecińskim Starym Mieście. Centrale to nowe sezonowe menu, rzemieślnicze produkty i regionalne smaki Pomorza Zachodniego. Restauracja Centrale, Panieńska 20. Najlepsze kulinarne emocje.

0: Pomoc drogowa w Radiu Super FM.
1: Przed godziną 15 doszło do krambolu na S10. No, minęło już dobre półtorej godziny i niestety sytuacja robi się tylko coraz gorsza. Kolejny raz pomoc drogową wypada rozpocząć od tego, co się dzieje na wyjeździe ze Szczecina w drodze na Stargard. Czy raczej nie wybierajcie tamtej drogi, bo jeżeli już to pojedziecie objazdem przez Kołbacz i Pyrzyce. Natomiast no, generalnie korek jest coraz dłuższy, sięga już grubo przed Płonią i szosy stargardzkiej. Tak powoli, powoli zbliża się do węzła Kijewo. Niestety to oznacza, że stoi się jeszcze dłużej. Także jeżeli jeszcze możecie wybrać inną trasę, no to stanowczo bym polecał. Z kolei, no jeżeli już jesteśmy przy tym węźle Kijewo, jest trójka. Wspominałem o tym 20 minut temu. Sprawdzałem, jak sytuacja w drodze nad morze, tudzież z nadmorza, bo to już powoli jednak weekend się zbliża. Natomiast no, na razie aura widzimy, jaka jest, więc może i z tego bierze się, że dosyć spokojnie, przynajmniej na tej A6 czy S3. No natomiast sam dojazd na przykład do węzła Kijewo, Niedźwiedzia, Kurza, skrzyżowanie wypada po raz kolejny powtórzyć. W obie strony tam się stoi. Inna droga z Prawobrzeża, czyli oczywiście Floriana Krygiera, no to dojazd do Ronda Hakena, tutaj od Floriana Krygiera spory korek. Jest zresztą w obie strony, na wyjeździe w kierunku Śródmieścia, Szczecina i na wyjeździe w kierunku Gumieńc, także no, Hakena w tym momencie to jest naprawdę nieprzyjemne miejsce, tam się stoi. Gumieńce na europejskiej zdecydowanie się lepiej już w tym momencie zrobiło, do Ronda Gierosa, no wiadomo, jednak powoli, powoli zbliżamy się do końca tego południowego szczytu komunikacyjnego. Generalnie wakacje on nieco zelżał, natomiast no, pewne miejsca się nie zmieniają. Lepsza sytuacja także w tym momencie na Rondzie Giedroycie, także reasumując, przed Płonią już stoi spory korek, to jest w tym momencie największy problem kierowców w naszym mieście.

0: Wakacje w mieście.
1: Tylko z radiem Super FM.
2: Chcesz popływać? Pojechać gdzieś rowerem? A co powiesz na piknik w urokliwym zakątku?
3: Codziennie po 9, 12 i 15 polecamy najlepsze sposoby na spędzenie wakacji w mieście. Najpiękniejsze miejsca, ciekawe wydarzenia, kąpieliska i bazy piknikowe. O tym wszystkim dowiesz się w Super FM. Codziennie po 9, 12 i 15. Wakacje w mieście. Tylko z radiem Super FM.
4: Na program Wakacje w mieście zaprasza sponsor. Centrum Handlowe Galaxy w Szczecinie.
5: Sponsorem programu jest Morskie Centrum Nauki, organizujące letnie półkolonie z zajęciami edukacyjnymi i pokazami w planetarium.
6: Reklama.
7: Słyszysz? To Hossoland otwiera bramy czterech niezwykłych krain. Rollercoastery, karuzele i emocje dla całej rodziny.
8: Kup bilety na hossoland.pl i wyrusz tam, gdzie zaczyna się zabawa.
9: Hossoland. Nieziemski park rozrywki.
10: I po reklamie.
11: Jest 17. Wiadomości Super FM.
12: Szef MSZ-u spotkał się ze swym ukraińskim odpowiednikiem. Eksperci prognozują obniżki cen paliw od przyszłego tygodnia i mundial. Dziś ostatnie mecze 1/16 finału.
10: Super FM. Wiadomości.
12: Paulina Nawrocka, zapraszam. Minister spraw zagranicznych Radosław Sikorski odbył w Warszawie spotkanie z szefem ukraińskiej dyplomacji Andrijem Sybichą. Głównymi tematami rozmów były stosunki polsko-ukraińskie i sytuacja na froncie. Szef MSZ-u podkreślił, że mimo napięcia między Karolem Nawrockim a Wołodymyrem Zełenskim pozostajemy w bardzo dobrych relacjach z naszym wschodnim sąsiadem.
13: Dyplomację prowadzi się w odpowiednich gremiach. I ona wymaga tego, aby emocje opadły, aby kraje myślały o swoich prawdziwych interesach, a nie zostawiały spraw przedsiębiorcom politycznym, którzy zamiast kierować się interesami swojego kraju, interesują się własnymi słupkami.
12: Do napięcia między Karolem Nawrockim a Wołodymyrem Zełenskim doszło po tym, jak ukraiński przywódca nadał jednej z jednostek wojskowych imię bohaterów UPA. Polski prezydent w reakcji na ten ruch odebrał swojemu ukraińskiemu odpowiedniku Order Orła Białego. Polska jako modelowy sojusznik spełniający wszystkie wymagania NATO ma prawo oczekiwać od partnerów lojalności i współpracy, stwierdził wicepremier, szef MONU Władysław Kosiniak-Kamysz. Jego zdaniem Polska ma też wszelkie prawo zająć kluczową rolę na szczycie sojuszu w przyszłym tygodniu. Szczyt NATO w Ankarze startuje 7 lipca. W przyszłym tygodniu można się spodziewać niewielkich obniżek cen paliw na stacjach, prognozują analitycy biura Reflex. Obniżki mogą sięgać 5-6 groszy na litrze. 1 lipca wygasł program CPN. Paliwa podrożały, ale jak zauważa Reflex, pozostają niższe od tych z okresu przed 30 marca, kiedy wprowadzono pakiet osłonowy. Coraz więcej osób wybiera noc pod gwiazdami zamiast hotelu czy pola namiotowego. Lasy Państwowe zachęcają do takiej formy wypoczynku w wyznaczonych miejscach w ramach akcji Zanocuj w lesie.
14: Ona zakłada możliwość legalnego zanocowania w lesie w grupie maksymalnie do 9 osób i do 2 nocy z rzędu, ale na specjalnie wyznaczonych do tego terenach.
12: Mówi Urszula Kaczała z Regionalnej Dyrekcji Lasów Państwowych w Zielonej Górze. Większą grupę oraz nocleg powyżej 2 dni należy zgłosić leśnikom. Już tylko 3 miejsca zostały w 1/8 finału piłkarskich Mistrzostw Świata, która rozpocznie się jutro. O szczegółach Michał Waszkiewicz.
15: Na papierze to powinien być jednostronny mecz. Broniąca tytułu Argentyna zagra z Republiką Zielonego Przylądka. Nie awansowali przypadkiem, przestrzega trener Mistrzów Świata Lionel Scaloni. Pamiętajmy, to drużyna, która nie przegrała jeszcze meczu. Powinna była wygrać z Arabią Saudyjską, z Hiszpanią i Urugwajem. Może za wiele nie wykreowała, ale bardzo dobrze się bronili. No i są groźni w kontrataku. Dodatkowym smaczkiem jest walka o koronę króla strzelców. Leo Messi i Kylian Mbappé mają po 6 goli, więc teraz dla Argentyńczyka doskonała szansa, by poprawić ten dorobek. Kaboverdyjczycy do meczu podchodzą jednak na luzie, mówi obrońca Stopiro. Sama obecność tutaj była i jest spełnieniem marzeń. Nie mamy się czego bać i nie ma potrzeby tak bardzo się zamartwiać. Wiemy, jak ważny jest to mecz. To mecz naszego życia, ale zamierzamy się nim cieszyć. Ten mecz o północy. O 20:00 Australia zmierzy się z debiutującym w fazie pucharowej Egiptem, a w nocy Kolumbia zagra z Ganą.
11: Wakacyjny hit.

0: Reklama. Pamiętam, jak szliśmy za rękę do pierwszej klasy. Dziś matura, zaraz studia. Ciekawe, jak to teraz będzie.
1: Uniwersytet WSB Merito to świetna decyzja. Wykładowcy praktycy, kierunki dopasowane do rynku i plan zajęć, który pozwoli łączyć studia z pracą i pasjami, to będzie dobry czas.
2: WSB Merito. Zaufało nam już ponad 600 tysięcy studentów. Zapisując się do 16 lipca, można skorzystać z promocji wczesnym. Uniwersytet WSB Merito. Wcześniej Wyższa Szkoła Bankowa.
3: Chciałabym już zaplanować wakacje nad morzem, ale trochę się waham. A jeśli pogoda nie będzie idealna? Kto powiedział, że udany urlop zależy tylko od pogody? Wybierz hotel z basenem, spa, restauracjami i atrakcjami dla dzieci i dorosłych. Czyli nawet w deszcz nie ma nudy. Dokładnie. Sprawdź hotele Zdrojowa w Świnoujściu i Kołobrzegu.
4: Rodzinne atrakcje, relaks i nadmorski klimat przez cały rok. Nie czekaj, aż najlepsze terminy zostaną wyprzedane. Zarezerwuj pobyt już dziś. zdrojowahotels.pl.
5: I po reklamie.
6: Na program zaprasza sponsor Villa Lenza. Artystyczny salon miasta Szczecin.
5: Super FM zaprasza.
7: Rusza urodzinowo-kulturalny weekend, a my wiemy, jak wycisnąć z niego to, co najlepsze. Muzyka, wystawy i mnóstwo darmowych atrakcji na wyciągnięcie ręki. Barbara Gądek, zaczynamy serwis kulturalny w Super FM. Mamy dla Was turystyczną perełkę tego lata, która startuje właśnie w ten weekend. Jeśli chcecie uciec od miejskiego zgiełku, szykujcie się na niesamowite rejsy tramwajem wodnym ze Szczecina do niemieckiego Garz przez Meszerin. To wyjątkowa podróż przez Dolinę Dolnej Odry, czyli dziki, wodny labirynt pełen żurawi i bielików. Dzięki specjalnej aplikacji telefon zamieni się w Waszego prywatnego przewodnika. Po drodze czeka Was wieża widokowa, lecący żuraw w Meszerin oraz ponad dwugodzinny postój na spacer i lunch w Garz. Statki ruszają w każdą sobotę i niedzielę punktualnie o 10:00 z Wałów Chrobrego. Prawdziwym hitem tego weekendu są jednak 81. urodziny polskiego Szczecina. Prezydent Piotr Krzystek zaprasza wszystkich mieszkańców do wspólnej zabawy, która potrwa aż do niedzieli. Najbardziej widowiskowo zapowiada się sobotni wieczór przed magistratem. Tam odbędzie się pokaz Szczecin w Twoim tempie. Multimedialny mapping, który opowie historię miasta za pomocą światła i obrazu. W niedzielę na Różance urodzinowe koncerty i wielkie krojenie tortu, a przez cały weekend trwają również wydarzenia towarzyszące. Filmowy przegląd w kinie Pionier oraz festiwal Come With Us w Teatrze Letnim i na tarasach. Natomiast tarasy Zamku Książąt Pomorskich są dziś wieczorem miejscem koncertu zespołu o nazwie Tęgie Chłopy. To jedna z najważniejszych współczesnych kapel folkowych w Polsce. Tęgie Chłopy odtwarzają autentyczną muzykę taneczną kielecczyzny. W tym samym czasie, również o 20:00 w Ogrodach Śródmieście, traficie na koncert duetu Rad Crew. To muzycy z Poznania. Łączą w swojej twórczości rap, techno i elektropop, a ich koncerty słyną z tanecznej energii i niepowtarzalnego miejskiego klimatu. Tu wstęp jest bezpłatny. I to wszystko w kulturalnym kalendarzu na dziś. Korzystajcie z lata, odkrywajcie miasto i pamiętajcie, najlepsze wydarzenia są często tuż za rogiem. Do usłyszenia i do jutra.
6: Program zaprasza sponsor Villa Lenza, artystyczny salon miasta Szczecin.
3: Wakacyjne hity Super FM.

0: Na program zaprasza sponsor Sanprobi. Producent probiotyków. Sanprobi. Twój probiotyk w podróży.
1: Gwiazdy na lato.
2: Wakacje dopiero co się rozpoczynają, przed nami pełne 2 miesiące szkolnej laby, ale są w wakacje także dni, kiedy myślimy o tym, co nadejdzie. O planach na przyszłość opowie dzisiaj Mateusz Mijal, wokalista, kompozytor, muzyk. Cześć Mateuszu, witam cię gorąco i serdecznie.
3: Cześć, witam serdecznie, witam ciebie i witam was, kochani słuchacze.
2: No właśnie, mówiliśmy o wakacjach, mówiliśmy o tym, że dużo koncertujesz, ale wakacje to jest też czas na nowe pomysły, na nowe utwory?
3: To prawda. Ten rok w ogóle sobie dałem taki, postanowiłem, że będę więcej piosenek nagrywał, więcej tworzył, więcej teledysków, więcej numerów. Mimo że tych koncertów też jest sporo w wakacje i jeżdżę po całej Polsce i koncertuję, natomiast wziąłem się mocno w tym roku do pracy, że tak powiem, w studio i tych pomysłów jest rzeczywiście sporo. Po niedawnym moim singlu, piosence Sam na Sam, już w połowie lipca kolejna premiera kolejnej piosenki, którą już w zasadzie kończę. Początkiem lipca kręcimy klip do tego numeru, no i będzie letnio, będzie wakacyjnie, także myślę, że mam nadzieję, że spodoba wam się ta piosenka, bo jeszcze mam nadzieję zahaczymy właśnie o to fajne, ciepłe lato. Taki jest zamiar, żeby troszeczkę w te letnie wieczory jeszcze pobujać się przy tej piosence. Także ten rok bardzo sobie daje jakby na ten czas takiej pracy studyjnej, nagraniowej. Mam taki po prostu teraz czas, że chce mi się tworzyć, komponować i ten rok sobie właśnie taki dałem mocno pracowity, jeśli chodzi o muzykę.
2: Koncerty nad morzem będą? Masz zaplanowane? Będą gdzieś w okolicy Szczecina?
3: Coś planujemy tam, teraz nie pamiętam, bo nie mam rozpiski swojej, ale na pewno coś będzie nad morzem, bo rzeczywiście tych koncertów jest sporo i te weekendy gdzieś tam po tej Polsce jeździmy, bo też mam swój zespół, gramy całym składem, więc będzie można nas, myślę, zobaczyć w wielu miejscach i myślę, że dotrzemy również tam do was nad morze.
2: To będzie mi bardzo miło. My gorąco zapraszamy, słuchaj, no Szczecin stoi otworem, ale także całe Pomorze Zachodnie. Na koniec zapytam, czego ci życzyć na te wakacje i na jesień nadchodzącą?
3: Słuchaj, no przede wszystkim ja jestem prosty chłopak z Podkarpacia, więc prostych rzeczy mi trzeba życzyć. Przede wszystkim zdrówka, tak jak wam wszystkim tego życzę, a mi możecie życzyć zdrowia, kolejnych przebojów, radości, fajnych ludzi wokół i myślę, że jak te rzeczy będą, to naprawdę...
2: Cała reszta się ułoży.
3: Zresztą sobie poradzimy.
2: Dokładnie tak. Mateusz Mijal, wokalista, kompozytor, muzyk, był ze mną gościem, był gościem w programie Gwiazdy na Lato. Tak rozpoczęliśmy ten nowy sezon wakacyjny właśnie z Mateuszem Mijalem. Mateusz, dziękuję ci bardzo.
3: Dziękuję bardzo, słuchajcie, dużo zdrówka wam życzę, dużo ciepełka w serduchu i trzymajcie się ciepło, udanych wakacji, bawcie się dobrze.
1: Gwiazdy na lato.
0: Na program zaprasza sponsor Sanprobi. Producent probiotyków. Sanprobi. Twój probiotyk w podróży.

0: Piłkarskie Mistrzostwa Świata w Radiu Super FM. Codziennie o 11.30 i 16.30 fachowe analizy, komentarze i zapowiedzi spotkań. Nie zabraknie ciekawostek, statystyk i kącika historycznego mistrzostw. Śledź Piłkarskie Mistrzostwa Świata w Radiu Super FM. Zaprasza Piotr Jarząbek.
1: Sportowych emocji życzy sponsor GAG Polmotor. Szczecin, ulica Struga 75. Tu jest twoje nowe auto.
2: Na program zaprasza restauracja Centrale na szczecińskim Starym Mieście. Najlepsze kulinarne emocje.
3: Jest 18. Wiadomości Super FM.
4: Ultimatum premiera dla resortu zdrowia, możliwe dymisje. Pijany mężczyzna wdarł się z nożem do urzędu w Sosnowcu. Amerykanie ostrzegli irańskich negocjatorów przed izraelskim zamachem.
5: Super FM. Wiadomości.
4: Zapraszam, Wojciech Wiszniewski. Premier daje resortowi zdrowia ultimatum. Jeśli do wtorku nie dostanie rekomendacji zmian w ochronie zdrowia, następnego dnia podejmie decyzje personalne. To pokłosie afery w Szpitalu Południowym w Warszawie i wątpliwości na temat czasu pracy medyków i ich zarobków. Przyszły tydzień będzie decydującym czasem w tej sprawie, mówi Joanna Wicha z klubu Lewicy.
6: Czekamy na to, ja też jestem bardzo ciekawa. Mam nadzieję, że tam będą uwzględnione również propozycje Lewicy, które myśmy złożyli. Przede wszystkim maksymalna stawka godzinowa, czy też krotność wynagrodzenia. No bo jednak te płace w końcu trzeba uregulować.
4: Oprócz propozycji ukrócenia tak zwanych kominów płacowych, na stole może pojawić się pomysł na mierzenie czasu pracy medyków. Poparcie dla takich zmian przynajmniej wstępnie deklaruje opozycja. W tym posłanka PiSu Katarzyna Sójka.
7: Ja uważam, że powinna być ta ustawa zupełnie rozszerzona. Powinna też mówić o pewnym tachografie, o pewnej rejestracji tego, gdzie lekarze pełnią dyżury i czy one się nie nakładają w dwóch szpitalach.
4: We wtorek odbędzie się posiedzenie ministrów na temat kryzysu w ochronie zdrowia. Pijany nożownik wtargnął do Urzędu Miasta w Sosnowcu. 49-letni mężczyzna miał ponad 3 promile alkoholu. Do zdarzenia doszło wczoraj, a dziś prezydent miasta zabrał głos w sprawie narastającej agresji w przestrzeni publicznej. Szczegóły Grzegorz Kozioł.
8: Mężczyzna w jednym z pomieszczeń Urzędu Miasta w pewnej chwili wyciągnął nóż i zaczął nim grozić pracownikom.
9: Urzędnicy zachowali się w sposób należyty, wyciszyli tego człowieka.
8: A następnie policjanci zatrzymali 49-latka, relacjonuje Rafał Łysy, rzecznik sosnowieckiego magistratu. Prezydent Sosnowca Arkadiusz Chęciński napisał w mediach społecznościowych, że takich incydentów jest coraz więcej.
9: W naszej ocenie to efekt agresji, którą widzimy na co dzień w internecie. Kilku ludzi na terenie Sosnowca, którzy bez żadnych dowodów oskarżają ludzi, nagrywają zwykłych mieszkańców, wyśmiewają, sprowadzają dyskusje do najprostszych, prawie że zwierzęcych takich instynktów.
8: Władze miasta apelują do organów ścigania, by te ze stanowczością podchodziły do tego typu przejawów agresji.
4: Amerykanie ostrzegli Iran przed Izraelem. Według gazety Washington Post przedstawiciele administracji USA obawiali się, że Izrael spróbuje zabić irańskich negocjatorów. Miałby tak storpedować rozmowy pokojowe między USA a Iranem. Obawy były na tyle duże, że administracja Trumpa ostrzegła przed tym Teheran. Ze szpitala w Rzymie zniknęło 20 tysięcy dawek fentanylu. To jeden z najbardziej niebezpiecznych narkotyków. Służy też jako skrajnie silny środek przeciwbólowy. Prawdopodobnie skradziony fentanyl trafił na czarny rynek. W Lublinie za kilkanaście dni odbędzie się Karnawał Sztuk Mistrzów. W programie festiwalu mnóstwo spektakli ulicznych, mówi Iwona Kornet, dyrektorka wydarzenia.
10: Są znakiem rozpoznawczym naszego festiwalu. Łatwo dostępne, bardzo atrakcyjne dla widzów. Artyści w przeróżny sposób czarują widza, by jak najdłużej utrzymać uwagę. Już po raz szósty ruszamy z konkursem baskerskim, czyli publiczność, która ogląda występy, będzie mogła oddawać swoje głosy i wybrać swojego faworyta.
4: Karnawał Sztuk Mistrzów w Lublinie od 23 do 26 lipca.
3: Wakacyjne hity Super FM.

0: Gdziekolwiek nas słuchacie, na plaży, w górach czy na działce, zawsze można dołączyć do porannej wakacyjnej zabawy z Radiem Super FM. Mamy dla Was masę niespodzianek. Włączcie Radio Super FM i słuchajcie porannego programu od 7 do 10. Nie zwlekajcie, bo inni mogą być szybsi. Posłuchajcie pytania, zadzwońcie i odpowiedzcie. Poranna wakacyjna zabawa od poniedziałku do piątku. Tylko w Radiu Super FM.
1: Do zabawy zaprasza sponsor Zdrojowa Hotels.pl. Właściciel hoteli z basenami i akwaparkami w Kołobrzegu i Świnoujściu.
2: Reklama.
3: Psi alert, przyjaciele! Z okazji Dnia Psa rabaty aż do 50% na karmy dla psów w sklepie dolinanoteci.pl. Świętujemy mordeczki. Po zapasy w sensacyjnych cenach zapraszamy na dolinanoteci.pl. Życzymy pełnych misek.
4: Tak właśnie podopieczni Fundacji Castorama dziękują pracownikom, którzy jako wolontariusze pomagali i wciąż pomagają tysiącom dzieci i dorosłym w całej Polsce poprawić warunki mieszkaniowe. Fundacja Castorama to ponad 3,5 tysiąca ochotników, którzy pomagają z potrzeby serca. Do tej pory zrealizowali ponad 400 projektów i już biorą się do pracy, by realizować kolejne. Wejdź na fundacjakastorama.pl i zobacz, jak jeszcze pomagamy.
5: I po reklamie. Super FM Sport.
6: Przemysław Pozowski, zapraszam na wiadomości sportowe. Już tylko 3 miejsca zostały w 1/8 finału piłkarskich Mistrzostw Świata, która rozpocznie się jutro. Argentyna sprawdzi się na tle debiutantów, a do najlepszej szesnastki awansuje ktoś z dwójki Australia-Egipt. O szczegółach Michał Waszkiewicz.
7: Na papierze to powinien być jednostronny mecz. Broniąca tytułu Argentyna zagra z Republiką Zielonego Przylądka. Nie awansowali przypadkiem, przestrzega trener Mistrzów Świata Lionel Scaloni. Pamiętajmy, to drużyna, która nie przegrała jeszcze meczu. Powinna była wygrać z Arabią Saudyjską, z Hiszpanią i Urugwajem. Może za wiele nie wykreowała, ale bardzo dobrze się bronili. No i są groźni w kontrataku. Dodatkowym smaczkiem jest walka o koronę króla strzelców. Leo Messi i Kylian Mbappé mają po 6 goli, więc teraz dla Argentyńczyka doskonała szansa, by poprawić ten dorobek. Kaboverdyjczycy do meczu podchodzą jednak na luzie, mówi obrońca Stopiro. Sama obecność tutaj była i jest spełnieniem marzeń. Nie mamy się czego bać i nie ma potrzeby tak bardzo się zamartwiać. Wiemy, jak ważny jest to mecz. To mecz naszego życia, ale zamierzamy się nim cieszyć. Ten mecz o północy. O 20:00 Australia zmierzy się z debiutującym w fazie pucharowej Egiptem, a w nocy Kolumbia zagra z Ganą.
6: A mówił o tym Michał Waszkiewicz. Niemiecka Federacja Piłkarska potwierdziła, że Julian Nagelsmann przestanie być selekcjonerem kadry. Jego zespół odpadł w 1/16 finału Mistrzostw Świata po porażce z Paragwajem w rzutach karnych. Poszukiwania następcy 38-letniego Nagelsmana powinny rozpocząć się dość szybko, a zdecydowanym faworytem jest o 21 lat starszy Jurgen Klopp. Mistrzyni olimpijska i rekordzistka świata Aleksandra Mirosław, która po tym sezonie zakończy karierę, była druga w kwalifikacjach zawodów Pucharu Świata we wspinaczce sportowej na czas, rozgrywanych na krakowskim rynku. Uzyskała czas 6:14, ustępując tylko Amerykance Emmy Hunt, która była szybsza o 0,09 sekundy. Główną imprezą sezonu do tej dyscypliny sportu są sierpniowe Mistrzostwa Europy we francuskim Laval. Kolejny Puchar Świata za tydzień w Chamonix.
0: Wakacyjne hity Super FM.

0: Reklama.
1: Renault. Renault Master. Lider w kategorii sprzedaż samochodów dostawczych w Polsce przez 7 lat z rzędu. Aerodynamiczny design zmniejszający zużycie paliwa do 7,3 litra na 100 km. Ponad milion opcji zabudowy oraz system Open Air Link z wbudowanymi usługami Google. Renault Master. Dostępny z zyskiem do 43 tysięcy złotych netto w leasingu, niska rata. Sprawdź również leasing od 101%. Dostępny także w wersji elektrycznej i tech. Szczegóły w salonach i na Renault.pl.
2: Chciałabym już zaplanować wakacje nad morzem, ale trochę się waham. A jeśli pogoda nie będzie idealna? Kto powiedział, że udany urlop zależy tylko od pogody? Wybierz hotel z basenem, spa, restauracjami i atrakcjami dla dzieci i dorosłych. Czyli nawet w deszcz nie ma nudy. Dokładnie. Sprawdź hotele Zdrojowa w Świnoujściu i Kołobrzegu.
3: Rodzinne atrakcje, relaks i nadmorski klimat przez cały rok. Nie czekaj, aż najlepsze terminy zostaną wyprzedane. Zarezerwuj pobyt już dziś. zdrojowahotels.pl.
0: I po reklamie.
4: Wakacyjne hity Super FM.

0: Czy jesteście gotowi na prawdę? W wieży Starego Kościoła pod Szczecinem odnaleziony zostaje manuskrypt ukryty w kapsule czasu. Ten dokument okazuje się zakazanym przez Kościół fragmentem legendarnej Księgi Grzechu. Czy odkrycie tajemniczego kodu skrywającego 7 grzechów głównych zmieni porządek świata? Przemysław Kowalewski, Księga Grzechu. Wakacyjna powieść w radiu Super FM do posłuchania od poniedziałku do piątku po 11. Wszystkie części znajdziecie w podcastach Super FM.
1: Super FM. Sport.
2: Przemysław Pozowski, zapraszam na wiadomości sportowe. Iga Świątek zagrała z Agnieszką Radwańską. Przez pierwsze 15 minut piątkowego treningu obrończyni tytułu na Wimbledonie. Świątek przygotowuje się do jutrzejszego meczu w trzeciej rundzie londyńskiego turnieju, w której zmierzy się z Aleksandrą Jalą. Natomiast Radwańska w przyszłym tygodniu weźmie udział w Londynie w rywalizacji tenisowych legend. Massimiliano Allegri został trenerem piłkarzy Napoli, poinformował włoski klub. 58-letni szkoleniowiec zastąpi Antonio Conte, który odszedł po zakończeniu ostatniego sezonu. Allegri wcześniej po 2 razy prowadził Juventus oraz AC Milan. Z wicemistrzem Włoch podpisał umowę do 2029 roku. Jutro zaczyna się 113. edycja Tour de France. To będzie kolejna odsłona pojedynku dwóch najlepszych kolarzy ostatnich lat, którzy wygrali 6 ostatnich edycji Wielkiej Pętli. Słoweńsko-duńska walka o zwycięstwo zapowiada się w tym roku znakomicie. O czym więcej teraz Michał Waszkiewicz.
3: Tadej Pogacar to fenomen. Wygrał Tour de France już 4 razy. Ale jeśli Jonas Vingegaard jest zdrowy, to jako jedyny może rzucić mu rękawicę. W tym sezonie wygrał już m.in. we Włoszech. To jest dla mnie dobry sezon. Wygrałem 3 wyścigi, w tym Giro d'Italia. To ściąga ze mnie oczywiście presję, ale tak, no, Tour de France to największy wyścig w roku i jestem tutaj również po to, by walczyć o zwycięstwo. Faworytem będzie jednak niesamowicie Słoweniec. Jego zespół UAE Emirates jest bardzo silny, a Pogacar może jeździł w tym roku mało, ale za to bardzo skutecznie. To było może tylko 16 dni startowych, ale kilometry treningowe też się przecież liczą, a tych było naprawdę sporo. Czy wygrywanie mi się nudzi? Nie, muszę przyznać, że ściganie się z każdym rokiem sprawia mi jeszcze większą radość. Na starcie Tour de France stanie 2 Polaków, Michał Kwiatkowski i Kamil Gradek.
2: Tour de France ruszy jutro z Barcelony i zakończy się 26 lipca w Paryżu.
4: Wakacyjne hity Super FM.

0: Reklama.
1: Chciałabym już zaplanować wakacje nad morzem, ale trochę się waham. A jeśli pogoda nie będzie idealna? Kto powiedział, że udany urlop zależy tylko od pogody? Wybierz hotel z basenem, spa, restauracjami i atrakcjami dla dzieci i dorosłych. Czyli nawet w deszcz nie ma nudy. Dokładnie. Sprawdź hotele Zdrojowa w Świnoujściu i Kołobrzegu.
2: Rodzinne atrakcje, relaks i nadmorski klimat przez cały rok. Nie czekaj, aż najlepsze terminy zostaną wyprzedane. Zarezerwuj pobyt już dziś. zdrojowahotels.pl.
3: Klimą to nigdy nie wiadomo. Albo cię oziębi, albo cię przeziębi.
4: A ekstra pensja od Lotto przywita cię ciepło co miesiąc przez 20 lat. Graj w mega pensję, by co miesiąc dostawać 15 tysięcy złotych. Graj w punktach Lotto w aplikacji i na lotto.pl.
5: My, pracownicy Agaty, chcielibyśmy państwa natchnąć, przepoić wiedzą.
6: Może poinformować po prostu.
7: Nie komplikuj. Mamy promocję na tysiące dodatków, lampy, dywany, akcesoria kuchenne i wiele innych. Teraz drugi produkt 50% taniej, albo trzeci 90% taniej, a do tego można kupować różne produkty, niekoniecznie te same. No i po co komplikować?
8: No w sumie.
9: Powtarzamy! W Agacie tysiące dodatków w promocji. Drugi produkt 50% taniej, albo trzeci 90% taniej. Tylko do 18 lipca. Szczegóły na agatameble.pl.
10: Przytulne domy biorą się stąd. Agata.
0: I po reklamie.
1: Wakacyjne hity Super FM.

0: Gdziekolwiek nas słuchacie, na plaży, w górach czy na działce, zawsze można dołączyć do porannej wakacyjnej zabawy z Radiem Super FM. Mamy dla Was masę niespodzianek. Włączcie Radio Super FM i słuchajcie porannego programu od 7 do 10. Nie zwlekajcie, bo inni mogą być szybsi. Posłuchajcie pytania, zadzwońcie i odpowiedzcie. Poranna wakacyjna zabawa od poniedziałku do piątku. Tylko w Radiu Super FM.
1: Do zabawy zaprasza sponsor Zdrojowa Hotels.pl, właściciel hoteli z basenami i akwaparkami w Kołobrzegu i Świnoujściu.
2: Reklama.
3: Psi alert, przyjaciele! Z okazji Dnia Psa rabaty aż do 50% na karmy dla psów w sklepie dolinanoteci.pl. Świętujemy mordeczki! Po zapasy w sensacyjnych cenach zapraszamy na dolinanoteci.pl. Życzymy pełnych misek.
4: W browarni Lidla znajdziesz szeroki wybór piw w super cenach. Od piątku wszystkie piwa w butelkach i puszkach. 6 w cenie 3. Opakowanie może podlegać kaucji. Alkohol tylko dla pełnoletnich.
5: I po reklamie.
0: Wakacyjne hity Super FM.

0: browarni Lidla znajdziesz szeroki wybór piw w super cenach. Od piątku wszystkie piwa w butelkach i puszkach. 6 w cenie 3. Opakowanie może podlegać kaucji. Alkohol tylko dla pełnoletnich.
1: Chciałabym już zaplanować wakacje nad morzem, ale trochę się waham. A jeśli pogoda nie będzie idealna? Kto powiedział, że udany urlop zależy tylko od pogody? Wybierz hotel z basenem, spa, restauracjami i atrakcjami dla dzieci i dorosłych. Czyli nawet w deszcz nie ma nudy. Dokładnie. Sprawdź hotele Zdrojowa w Świnoujściu i Kołobrzegu.
2: Rodzinne atrakcje, relaks i nadmorski klimat przez cały rok. Nie czekaj, aż najlepsze terminy zostaną wyprzedane. Zarezerwuj pobyt już dziś. zdrojowahotels.pl.
3: I po reklamie.
4: Wakacyjne hity Super FM.

0: Wakacje w mieście.
1: Tylko z radiem Super FM.
2: Chcesz popływać? Pojechać gdzieś rowerem? A co powiesz na piknik w urokliwym zakątku?
3: Codziennie po 9, 12 i 15 polecamy najlepsze sposoby na spędzenie wakacji w mieście. Najpiękniejsze miejsca, ciekawe wydarzenia, kąpieliska i bazy piknikowe. O tym wszystkim dowiesz się w Super FM. Codziennie po 9, 12 i 15. Wakacje w mieście. Tylko z radiem Super FM.
4: Na program Wakacje w mieście zaprasza sponsor. Centrum Handlowe Galaxy w Szczecinie.
5: Sponsorem programu jest Morskie Centrum Nauki, organizujące letnie półkolonie z zajęciami edukacyjnymi i pokazami w planetarium.
6: Wakacyjne hity.

0: piłkarskie Mistrzostwa Świata w Radiu Super FM. Codziennie o 11.30 i 16.30 fachowe analizy, komentarze i zapowiedzi spotkań. Nie zabraknie ciekawostek, statystyk i kącika historycznego mistrzostw. Śledź piłkarskie Mistrzostwa Świata w Radiu Super FM. Zaprasza Piotr Jarząbek.
1: Sportowych emocji życzy sponsor GAG Polmotor. Szczecin, ulica Struga 75. Tu jest twoje nowe auto.
2: Na program zaprasza restauracja Centrale na szczecińskim Starym Mieście. Najlepsze kulinarne emocje!

0: główna Audi A3.
1: Graj w punktach Lotto, w aplikacji i na lotto.pl. Szczegóły na loteriada.pl.
0: Zgarniaj nagrody. Borys Szyc.
2: W browarni Lidla znajdziesz szeroki wybór piw w super cenach. Od piątku wszystkie piwa w butelkach i puszkach. 6 w cenie 3. Opakowanie może podlegać kaucji. Alkohol tylko dla pełnoletnich.